0: Nie jest za rogiem. Jedyną siemce to świecenie.
1: Dzwoń.
2: Chętnie ci pomogę.
3: Kup miksałat, wyrzuć miksałat. Powtórz. Powtórz.
4: To jest.
5: Radio.
4: Radio.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To jest
2: To jest Radio SK.

Esz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Reklama.
1: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partner wydarzenia Kawasaki Polska i Yamaha Polska oraz oficjalny dealer salon motocyklowy Moto 46 Szczecin Kurza 4.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Aqua Power, autoryzowany dealer BRP Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Wkręć się w świat Can-Am. Kłady, pojazdy trójkołowe i motocykle elektryczne. Motul, producent olejów silnikowych klasy premium oraz dodatków uszlachetniających i kosmetyków motocyklowych.
0: I po reklamie.
2: SK Koszalin News.
3: Koszalin na kilka dni zazielenie się i pokaże swoje supermoce. Przed nami obchody Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Wydarzenie, które od ponad dwóch dekad łączy mieszkańców i przypomina, jak ważna jest integracja. Będą przemarsze, happeningi, wspólny taniec i spotkania, które zostaną w pamięci na długo.
4: Joanna Zduńska, kierownik warsztatu terapii zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie.
5: Nadchodzą kolejne obchody Dni Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. To już tradycja, ale co w tym roku znalazło się w programie? Czy pojawiły się jakieś nowości? Słuchamy.
4: Tak, co roku wraca nam impreza, z czego pewnie powinniśmy się cieszyć, chociaż zależy, z której strony się podejdzie, ponieważ gdybyśmy nie musieli za każdym razem podkreślać potrzeb osób niepełnosprawnych i ich obecności w naszym społeczeństwie i wyrównywaniu ich jakości życia, to pewnie nie musielibyśmy o tym rozmawiać, ani organizować żadnych imprez, które miały podkreślić ich obecność w naszym społeczeństwie. Ale mam przyjemność organizować tę imprezę i póki co 22 raz już się odbywa na terenie Koszalina, na rynku staromiejskim, więc w tym roku również Państwa serdecznie powitamy. Od 25 do 29 maja rozpoczęły się działania, natomiast najbardziej i najgoręcej zapraszam w czasie 28 maja. To jest czwartek, od godziny 10 do 13 jesteśmy na rynku staromiejskim, gdzie rozpoczynamy przemarszem i imprezą, później po przemarsie już na płycie rynku staromiejskiego i tam różne będziemy mieli fajne atrakcje. Zapraszam serdecznie, nie będę tutaj wszystkiego zdradzać, ale na pewno będzie miło i przyjemnie, i lekko słodko i będzie można zapoznać się z ofertą i placówek, i ZUS-u, i CUS-u. Będzie można porozmawiać z osobami, które prowadzą wsparcie z poziomu właśnie samorządu i instytucji dla osób niepełnosprawnych, no jak i brać udział po prostu w animacjach i w atrakcjach, które przygotowaliśmy właśnie na 28 maja. Koszalin pełen mocy, bo tak nazwaliśmy, tak sobie pomyśleliśmy, że w tym roku można było porozmawiać o mocy. O mocy osób z niepełnosprawnością intelektualną. I nie tylko, bo każdy z nas ma moc, tylko nie zawsze podchodzimy do tego w sposób taki, żeby tą moc można było pokazać i zdać sobie sprawę, że wcale nie trzeba mieć wielkiej peleryny i nie zdobywać gór i przenosić tych gór, tylko mamy tyle mocy w sobie, tylko tak ją gdzieś w codzienności gubimy, że nie widzimy tych najbardziej potrzebnych rzeczy, bo od elementarnych rzeczy się zaczyna życie i te moce elementarne powodują, że możemy ewentualnie te góry przenosić, ale od tego trzeba zacząć, żeby w ogóle je zauważyć. W tych dniach, obchodach Dnia Godności, chcemy właśnie podkreślić, że każdy z nas ma moc, bez względu na to, czy jesteśmy sprawni, czy jesteśmy niepełnosprawni. W każdym z nas jest coś, co można wykorzystać, co można zastosować, co drugiemu człowiekowi będzie potrzebne, a zwykłą mocą, normalną mocą, a jakże bardzo potrzebną jest uśmiech, zauważenie drugiego człowieka, taka uważność na świat, nie tylko na siebie, ale też na inne osoby, na to, co nas otacza. To są takie rzeczy, które są elementarne i budują to, co ewentualnie mogłoby być taką peleryną, którą tak wszyscy postrzegają i tak oczekują, prawda? I mówią, że o, to jest ten, to ma moc. Nie, mocy mamy bardzo dużo w sobie, tylko powinniśmy ją odkryć. Dlatego też serdecznie zapraszam w związku z tym na wystawę w Bibliotece Koszalińskiej. Tam będą zdjęcia osób z niepełnosprawnościami. To są podopieczni naszego stowarzyszenia. I tam będzie można właśnie poczytać i trochę zastanowić się nad tymi mocami. Bo tak każdy z nas ma coś w sobie, co może wykorzystać i dać drugiemu. Więc zapraszam po to, żeby odkryć własne moce, nie tylko osób niepełnosprawnych, ale właśnie na to odkryć własne moce i popatrzeć na ten świat troszkę przez ten pryzmat tego, co mamy i żeby docenić to, co mamy. A właśnie to są te najważniejsze rzeczy, czyli takie supermoce i każdy z nas jest superbohaterem. Tylko trzeba to gdzieś tam wykopać w sobie.
5: Jeszcze tak tylko dopytam o tą bibliotekę. Od kiedy będzie ta wystawa tych fotografii dostępna?
4: Wystawa fotograficzna będzie otwarta od 18 maja do 8 czerwca. Serdecznie zapraszam, naprawdę warto. wejść i troszeczkę tak się zatrzymać. Właśnie a propos tych supermocy, to uważność i wrażliwość to jest jedna z nich, więc zapraszam po to, żeby odnaleźć to w sobie, trochę chwilę spokoju, zatrzymać się, bo biegamy za dużo. Biegamy za dużo, nie widzimy wiele rzeczy. Świat nam i życie płynie nam między palcami. Tak jesteśmy zautomatyzowani, że naprawdę gdzieś nad własną treścią i nad tym, co się dookoła nas dzieje, się nie zastanawiamy, a to jest szkoda, wielka szkoda, bo jesteśmy tutaj raz i powinniśmy to tak docenić i tak wykorzystać, żebyśmy byli spełnieni, będąc tutaj na ziemi. Ale to tak sobie mówię, abstrahuję, tak mi jakoś się filozoficznie zrobiło, natomiast zapraszam serdecznie Państwa też na dni otwarte, które zaplanowaliśmy. Sony w Koszalinie ma 5 placówek. Każda z nich prowadzi zapisy na dni otwarte. Dni otwarte odbywają się 26 maja we wtorek od godziny 8 do godziny 13. W placówkach w Sony odbywają się dni otwarte. Można zadzwonić i na Wyspiańskiego, i na Budowniczych, umówić się z osobami, które tam jakby zarządzają tymi dniami otwartymi i zapisać się. Jeżeli już nie ma miejsc, nie ma problemu, przypisujemy grupy na kolejne terminy, więc w przypadku Budowniczych do czerwca mamy zajęte terminy, jeżeli chodzi o odwiedziny i prowadzenie warsztatów i rozmowy z młodymi ludźmi na temat niepełnosprawności, bo w ramach takich dni otwartych i tego pobytu, który tutaj planujemy, zawsze są rozmowy dotyczące niepełnosprawności. Odpowiadamy na pytania dzieci, młodzieży i potem zapraszamy na wspólną pracę na terenie placówki. Co ponadto jeszcze? Na pewno będzie przez cały tydzień od 25 do 29 jeździł zielony autobus. Zielony dlatego, że to jest Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, która od paru lat właśnie jest oprawiona w kolor zielony, ponieważ stowarzyszenie ma kolor zielony, więc tym się zawsze kierowaliśmy i zazieleniamy Koszalin, dlatego będą i zielone fontanny. Nasze flagi będą też rozstawione z logotypem Dnia Godności, również są zielone, z głową, która ma serce w środku, jest takie charakterystyczne bardzo. Zielone placówki będą i na Wyspiańskiego, i na Budowniczych. Także wszystko to, co zielone w maju, to związane jest z obchodami Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Na Rynku Staromiejskim również będzie stała niespodzianka z MZK, będzie stał autobus, w którym będzie można się wyżyć artystycznie i też go trochę przemalować na zielono. Każdy będzie mógł swój zielony ślad zostawić na żółtym autobusie, więc zapraszamy, bo naprawdę będzie fajna frajda, żeby ręcznie pomalować duży samochód. No i to tyle. Będzie przekazanie kluczy do bram miasta, będą fotobudki, będzie zielony poczęstunek, będzie flashmob, więc na wiele atrakcji będzie. Zapraszam. Zapraszam tego 28 maja w czwartek, żeby spotkać się z nami, połączyć się z nami i spędzić miło z nami czas.
5: Jeszcze tak tutaj o tym flashmobie pani wspomniała. W tamtym roku to było naprawdę wyjątkowe widowisko. Na scenie była profesjonalna tancerka, pokazywała układ taneczny, koszalinianie wraz z uczestnikami tych obchodów pięknie tańczyli, czyli w tym roku też możemy się spodziewać takiego widowiska.
4: Tak, też w tym roku będzie zaplanowane. Jesteśmy przygotowani, mamy różne gadżety zielone, będziemy rozdawać zielone balony, żeby to bardziej spektakularnie wyglądało, więc zapraszamy serdecznie. Powtórzymy tą historię, razem wspólnie zatańczymy, bo naprawdę nam to dobrze wychodzi, więc serdecznie zapraszam, wszyscy możemy dołączyć. Mamy moce, więc nie musimy się specjalnie tego tańca uczyć, wszyscy to potrafimy razem zrobić, bo razem jest łatwiej, więc serdecznie zapraszam do dobrej zabawy.
5: To jeszcze tak na koniec organizacyjnie powiedzmy jeszcze raz, od kiedy do kiedy, w jakich miejscach będzie można Was spotkać ten marsz, jak będzie wędrował, jaką trasą?
4: To podsumowując, serdecznie Państwa zapraszam na obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Od 25 maja do 29 maja będą trwały na terenie Koszalina. Jest zazielenianie instytucji, zazielenianie Koszalina. Fontanna będzie, wszystkie fontanny, które są w Koszalinie, a są podświetlane, będą świeciły się na zielono. Obiekty nasze, psoni będą również zazielenione, podświetlone w kolorze zielonym, będą rozstawione zielone flagi, więc wszystko, co zielone, to jest nasze w tym tygodniu, o którym Państwu przed chwilą powiedziałam, w tym terminie. Zapraszamy na dni otwarte 26 maja, na wystawę Supermocy osób z niepełnosprawnością intelektualną od 18 maja do 8 czerwca. Będą happeningi również, Szanowni Państwo, poniedziałek i w środę, czyli to jest 25 i 27. Spotkacie Państwo zielone grupy, które również będą się mogły z Państwem spotkać. Na pewno będą miały słodkość, którą będą Państwo chcieli przekazać, a słodkość też będzie miała swoją moc i wtedy jak się podejdzie do takiej grupy, to będzie można sobie przeczytać jaką moc będę miał tego 25 i 26, bo to będą takie słodkości z mocami. Także serdecznie zapraszam. No i na podsumowanie 28 maja Koszalin pełen mocy na rynku staromiejskim. Już jest spotkanie z Przemarszem i z Flashmobem, czyli Przemarsz zrobimy, zorganizujemy, który będzie prowadził od rynku staromiejskiego w stronę Dibuła. Przy Dibuła zakręcamy, idziemy w stronę Torgu Zielonego, zakręcamy przez Saturnię i wracamy sobie na rynek staromiejski. A potem już wspólna zabawa na płycie ratusza z panem prezydentem, który pewnie nas powita, wręczy klucze do bram miasta. No i rozpoczniemy całą fetę.
3: Obchody Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną startują w poniedziałek w Koszalinie. A z Joanną Zduńską rozmawiała Oliwia Kisielewska.
2: SK Koszalin.
3: Tworzenie lokalnej tożsamości, która przetrwa pokolenia, to misja, którą z sukcesem realizuje Koszalińska Fundacja Pokoloruj Świat. Wszystko zaczęło się od jednej zaangażowanej nauczycielki, a dzisiaj owocuje książkami dla dzieci oraz rzeźbami z brązu, które można spotkać w całym Koszalinie. O sekretach Julków Jamnejskich, ich autorze, cenionym rzeźbiarzu Romualdzie Wiśniewskim oraz o tym, dlaczego warto pogłaskać Julka po czapeczce. Z naszym gościem rozmawiała Oliwia Kisielewska.
0: Teresa Żurowska, prezes Fundacji Pokoloruj Świat w Koszalinie.
5: W Koszalinie mamy julki, które przepięknie wypełniają przestrzeń naszego miasta. Skąd w ogóle wziął się pomysł na to, żeby je stworzyć?
0: Tak w zasadzie to zaczęło się dla mnie koło 2010 roku. Wiceprezesem naszej fundacji jest Małgosia Chodkowska, która jest córką pani Emilii Szybistej. Pani Emilia Szybista przybyła do Jamna w 1958 roku. Zaczęła pracować tam jako nauczycielka i tak naprawdę od gdzieś 1959 roku pracowała nad rozwojem julków jamnejskich. Proszę sobie wyobrazić, że pani Szybista, nawet będąc taką młodziutką nauczycielką, założyła drużynę harcerską imienia julków jamnejskich już w 1959 roku. Ja nie wiem, kto wymyślił nazwę Julek Jamneński, ale jest to nazwa, która jest już w tej chwili popularna. Dla mnie nie ma to znaczenia. Julek Jamneński jest Julkiem nas wszystkich, a nie tego, kto to wymyślił.
5: Czyli rozumiem, że pani właśnie zależało na kontynuacji tej tradycji, żeby w tej przestrzeni właśnie naszego miasta ich było jak najwięcej, ale nie tylko samych figurek, bo to są też legendy i dzięki pani możemy o nich przeczytać.
0: Powiem tak, my naprawdę z Małgosią pracowałyśmy bardzo długo nad tym, ażeby ta kultura nasza jamneńska i julki jamneńskie były rozpoznawalne. W 2010 roku zaczęłyśmy, w 2012 roku wesele jamneńskie, które wystawiałyśmy w amfiteatrze, później kolejne duże widowiska związane z kulturą jamneńską i z julkami jamneńskimi. I w konsekwencji następnie rozpoczęło się wydawnictwo książek związanych z julkami jamneńskimi. Pani Szybista najpierw wydała książkę Witaj Julku, przepiękna książeczka dla dzieci z wierszykami, piosenkami julkowymi. No i potem myśmy wydały z Małgosią Chodkowską Legendy z Krainy Julków. No i chcę teraz zapowiedzieć, że niedługo

0: zaproponował. Na Czaplą Górę nasze juleczki dotarły, do Kamiennych Kręgów nasze juleczki dotarły, dotarły do Łaz, do Mścic, do Konikowa. No i dzięki naszym juleczkom miejsce, w którym jest katedra koszalińska, to dzięki julkom ta katedra stoi w tym właśnie miejscu. I te nowe legendy będą o tym naszych historiach naszego regionu opowiadać. Będą pięknie znowu ilustrowane. Ilustracje będzie robiła ta sama młoda dziewczyna, która ilustrowała legendy z Krainy Julków. Anastazja Olejnik, tak nazywa się młoda, uzdolniona kobietka już dzisiaj. Kiedy ilustrowała legendy pierwsze, miała lat 13. Dzisiaj Anastazja ma lat 18 i ilustruje tę nową książkę, która powstaje.
1: To ja jeszcze tak dopytam, tutaj mówi nam Pani, że wędrowały właśnie te julki. Czy my się też możemy spodziewać, że w takim razie rzeźby julków również powędrują nieco dalej niż w samym Koszalinie?
0: Na pewno rzeźby powędrują nieco dalej, dlatego że na dzień dzisiejszy zgłosiło się do mnie 5 osób spoza regionu Koszalina, i tym osobom bardzo zależy na tym, żeby stanęła rzeźba Julka Jamyńskiego również w innych miejscowościach. Jest to, na dzień dzisiejszy jest to na etapie rozmów, więc nie mogę ujawnić kto i co, ale ja myślę, że przy takim pozytywnym nastawieniu, przy ludzi, którzy kochają te juleczki, to jest wszystko do załatwienia i na pewno piękne staną. Tu w Koszalinie w tej chwili ja mam przygotowanych już 14 prototypów nowych rzeźb. Myślę, że w tym roku jeszcze postawię co najmniej jednego. Problem polega na funduszach, dlatego że są to rzeźby. Ja ciągle przypominam, że one są już wykonywane przez rzeźbiarza Romualda Wiśniewskiego. To jest rzeźbiarz światowego formatu. I to są rzeźby z brązu. To naprawdę jest bardzo, bardzo droga inwestycja, a to jest inwestycja fundacji. W związku z tym muszę liczyć się z kosztami. Wierzę jednak, że powoli te julki postawimy, zwłaszcza, że współpracujemy z Archiwum Państwowym w Koszalinie z panią Katarzyną Królczyk, która jest z kolei pomysłodawczynią Księgi Julków Jamneńskich. Ta Księga Julków Jamneńskich jest zdeponowana na wieki wieków w Archiwum Państwowym w Koszalinie. Każdy julek jest wpisywany do księgi, jest dokumentowane samo odsłonięcie tego julka. Wymyśliłam też taką rzecz, gdzie każdy julek ma swojego rodzica chrzestnego. Także jak odsłonialiśmy julka archiwisty, mamą chrzestną była pani rektor Danuta Zawadzka. Gdy odsłonialiśmy julka profesora na Politechnice Koszalińskiej, mamą chrzestną była pani dyrektor archiwum Katarzyna Królczyk. Julka prawnika przed Sądem Okręgowym w Koszalinie mamy ojca chrzestnego tego julka, pan sędzia Sądu Okręgowego Henryk List. Wspaniały człowiek, wspaniały sędzia. Bardzo się cieszę, że on właśnie będzie tatusiem chrzestnym julka.
1: Ja też bym chciała zapytać o taką rzeźbę, w sensie jak ona powstaje, bo ja myślę, że to jest bardzo duża praca od samego projektu, aż po właśnie stworzenie tego przez rzeźbiarza. Czy mogłaby nam Pani tak pokrótce opisać, jak to wygląda od początku do końca?
0: Od początku do końca to wygląda tak. Kwestia tego, gdzie julek miał stanąć, bo bardzo istotną sprawą w tej julkowej legendzie jest to, że są to rzeźby, które mają być symbolem obiektów, zawodów, ludzi, którzy pracują w danym miejscu. I tak jak pomyślałam sobie, że będzie julek, który stał przed filharmonią, no to wymyśliłam, jakbym chciała, żeby on wyglądał. No i powiedziałam, że moim marzeniem jest to, żeby on wyglądał w taki, a nie inny sposób. Ponieważ rozmawiam na ten temat z rzeźbiarzem, na temat każdego julka w taki sposób, to rzeźbiarz po tych moich uwagach najpierw przygotowuje mi projekt rysunku pod moje zapotrzebowanie. Kiedy ja go akceptuję, przygotowuję prototyp z wosku rzeźbiarskiego. I wtedy ten julek jest, jeżeli coś jest jeszcze nie tak, to jeszcze to poprawiamy i w tym momencie mamy model, który następnie, gdy już decydujemy się na przygotowanie rzeźby, jest przez rzeźbiarza

0: odlewany, dopracowywany, wszystko już robi pan Romuald Wiśniewski. Więc tak wygląda każdy jeden Julek. Teraz na przykład ustaliłam Julka, stomatologa, jak wygląda. Zasada jest jedna. Wszystkie mają być radosne, wszystkie są uśmiechnięte i każda rzeźba ma być z takim troszeczkę elementem, z przymrużeniem oka, oczywiście bez przesady, no bo Julek prawnik, nie to, że on ma być poważny, tak? On, ten Julek prawnik tak naprawdę powstał z ogromnego szacunku dla wszystkich osób wykonujących zawody prawnicze, sędziów, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów, notariuszy, komorników, aplikantów czy studentów prawa, ale także pracowników wymiaru sprawiedliwości wszystkich, no bo bez nich to nic byśmy sobie nie poradzili. Bo za każdym paragrafem, za każdą sprawą i togą stoi człowiek i jego problem i taka potrzeba sprawiedliwości. I tak pomyślałam sobie, że jak taki Julek prawnik stanie przed naszym sądem okręgowym, no to będzie to bardzo miłe. A poza tym jeszcze tak sobie wymyśliłam, że ten Julek prawnik to będzie przynosił szczęście wszystkim, którzy będą przychodzili do sądu, ale pod warunkiem, że podejdą i pogłaszczą go po tej czapeczce, to wtedy na pewno na sali sądowej szczęście będzie im sprzyjać. I ja powiem tak, no nie jest to jeszcze oficjalnie uznany środek procesowy, ale mam nadzieję, że może kiedyś będzie.
1: A ja jeszcze tak panią chciałam zapytać, czy któryś z tych Julków ma dla pani takie szczególne znaczenie?
0: To znaczy tak, ja traktuję je wszystkie jak moje dzieci, to może w taki sposób. Natomiast jest jeszcze taki mały Juleczek, którego wymyśliłam, jest to Julek Szczęściarz. Pierwsze 4 Julki już wręczyłam, to są małe figurki Julka Szczęściarza i one chyba spowodowały coś takiego, że wywołują, to jest trudno określić, bo nawet no, gdyby pani redaktor go wzięła do ręki i tak potrzymała, to on po prostu wzbudza uśmiech i szczęście samo w sobie. Jedna z pań, która otrzymała Julka Szczęściarza, powiedziała mi, że jak wchodzi do domu, to pierwsze co, to jej się rzuca Julek w oczy, głaszcze go i od razu jej się humor poprawia, czyli daje szczęście. To nie to, że ten Julek Szczęściarz jest najważniejszy. Dla mnie ta figurka, to jest figurka Julka Szczęściarza, to jest taka, którą będę obdarowywać wszystkich dobrych ludzi, wszystkich pozytywnych ludzi. Natomiast każdy Julek, każda rzeźba, która powstanie w Koszalinie, to też są Julki Szczęściarze, bo każdy z nich niesie ze sobą tylko dobro. Taka jest zasada. Chcę powiedzieć, że gdy będzie już 10 Julków postawionych w Koszalinie, ponieważ mamy porozumienia z Archiwum Państwowym, powstanie mapka Julków Jamneńskich, powstanie aplikacja związana z Julkami Jamneńskimi, gry terenowe związane z tymi rzeźbami, również w formie wszystko elektronicznej. To wszystko mamy w planie, ale najpierw muszę te Julki postawić.
1: Jeszcze tak na koniec zapytam o książki, gdzie właśnie je można nabyć?
0: To czy ja powiem może tak, naprawdę nie mam czasu na to, żeby zająć się dystrybucją tych książek. Można przyjść do mnie tutaj do fundacji czy do kancelarii i można je po prostu kupić.
1: I to takie piękne historie związane z naszym miastem.
0: Piękne historie. My czytamy te legendy w przedszkolach, w szkołach. No i muszę powiedzieć, że dzieci znają te nasze legendy. A bardzo istotne jest, żeby małym dzieciom mówić o naszej tożsamości. Bardzo istotne jest, żeby tworzyć legendy, bo no, myśmy tu przybyli w 1945 roku po wojnie. Przedtem byli tu inni ludzie. To jest nasz czas. To my teraz tworzymy legendy, my tworzymy tę naszą tożsamość. My musimy coś pozostawić naszym dzieciom, wnukom, prawnukom. Jeżeli tego nie zrobimy, to po prostu, to znaczy, że jesteśmy beznadziejni, jeżeli nie będziemy dbali o przyszłe pokolenia. Młodzi ludzie, dzieci, młodzież, młodzi ludzie, to są naprawdę wspaniali ludzie. I tylko trzeba im dać narzędzia do tego, żeby mogli być jeszcze wspaniali.
2: Przypomnijmy, że wspomniane w rozmowie książki o Julkach Jamnejskich można zdobyć bezpośrednio w siedzibie Fundacji Pokoloruj Świat. A jeżeli będziecie spacerować po Koszalinie, pamiętajcie, by przed Sądem Okręgowym wypatrywać Julka prawnika i koniecznie pogłaskać go po czapeczce. Na szczęście. Tematem zainteresowała się Oliwia Kisielewska.
3: SK Koszalin.
2: Słowianie, wikingowie, królowie i królowe opanowali ulicę Koszalina. Miasto świętuje swój wyjątkowy 760. jubileusz, a radosny korowód przyciągnął tłumy mieszkańców. Na miejscu pojawili się rekonstruktorzy historyczni, zespoły taneczne i wokalne, a także lokalne kluby sportowe. Posłuchajcie, jak wyglądała ta niezwykła podróż w czasie.
4: Witajcie! Witajcie goście i przyjaciele miasta! Oto rynek znów wypełnia się ludźmi, muzyką i świętowaniem, jak przed wiekami! Patrzę na ten tłum z prawdziwą radością, bo nie ma miasta bez mieszkańców i nie ma historii bez pamięci!
5: A ja, powiem Państwu, nie widziałem dawno tak barwnego Koszalina. Tylu mieszczan, rycerstwa, zacnych gości, książąt i koronowanych głów.
6: Dziwić się nie ma czemu, moi zacni dziejopisarze. Oto dziś bowiem Koszalin świętuje swoje 760. urodziny. I czyni to dokładnie tak, jak powinno świętować miasto z charakterem. Wspólnie i radośnie. Wiwat Koszalin! Wiwat Koszalinianie!
4: Jam jest Johann Ernst Benno, kronikarz i romantyk pomorski. Nigdy nie widziałem Koszalina tak pięknego jak dziś.
5: A ja, Johann Dawid Wendland, który niegdyś przemierzałem Europę i oglądałem miasta, wydawałoby się znaczniejsze i większe. Dziś patrzę na Koszalin z dumą. Patrzę i widzę, jak staje się barwną i prawdziwą historią.
7: Natalia Schiedenhelm, dzień dobry. Ja mam na sobie kostium ze spektaklu Piękna i Bestia, który miał premierę w 2007 roku. Suknia jest przepiękna, haftowana, także czuję się zaszczycona, że mogę ją nosić.
1: A tutaj dalej?
8: Katarzyna Kozłowska. Po prostu kostium stylowy z zasobów magazynowych.
9: I tu? Rafał Wołyniak. Kostium ze spektaklu Sługa dwóch panów, magnata. Jesteśmy tutaj w czasie inscenizacji aktu lokacyjnego. Aktorzy Bałtyckiego Teatru Dramatycznego będą przedstawiać historyczną inscenizację właśnie nadania praw miejskich 1266 aktem lokacyjnym. Nasi aktorzy wcielają się, a my jako dział promocji wspieramy naszych aktorów i towarzyszymy tutaj naszym mieszkańcom naszego cudownego miasta w strojach stylowych, teatralnych.
10: Weronika Kojtka-Trzeciakiewicz, jestem z drużyny Bjorna, pseudonim Freja. Jesteśmy wikingami tutaj z Koszalina. Taka jest nasza pasja. Staramy się krzewić kulturę starosłowiańską i staronordycką.
7: A czy o tych strojach też coś więcej możecie opowiedzieć? Jak one w ogóle...
10: Koleżanka ma klasyczny strój wulwy, czyli szamanki wikińskiej. Ja mam typowo strój damy, mamy strój woja. Berserka, tylko dzisiaj zimno. Mamy naszą kolejną damę, wojów. Cudowne emocje, zwłaszcza, że jesteśmy tutaj dzisiaj pierwszy raz. Wiemy, że świętowanie tak ważnej rocznicy dla mieszkańców, dla nas jako rekonstruktorów jest rzeczą bardzo ważną, bo żywa lekcja historii dłużej zostaje w pamięci dla dzieci, dla młodzieży i do krzewienia właśnie też między innymi patriotyzmu.
11: Elżbieta Piskosz, reprezentuje gminę Będzino, reprezentuje zespół Śpiewaczy Kwiaty Polskie i tutaj jest kapela również Swaty z Będzina i oczywiście no przepięknie, jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć w tak wielkim wydarzeniu w dniu dzisiejszym, bo to jest coś niezwykłego, 760 lat istnienia Koszalina. Poza Koszalinem mieszkamy, natomiast Koszalin jest naszym miastem od zawsze, tak? Powiatowym, wojewódzkim niegdyś było, więc coś pięknego. To są stroje, które reprezentuje zespół Kwiaty Polskie.
7: Aneta Duda, jestem historykiem XIX wieku. Miałam przyjemność założyć w współczesie trzy grupy. Wszystkie tańczą, wszystkie się prezentują, a nasza prezentuje się przede wszystkim w strojach historycznych. Myślę, że to jest najbardziej istotne. Organizujemy, znaczy ja w zasadzie robię wykłady, grupa prezentuje warsztaty, mamy także tańce dawne. Zapraszamy serdecznie do Słupska. W Słupsku się zawsze coś dzieje. Naprawdę i pod tym względem historycznym właśnie także. Myślę, że koło historii kultury materialnej XIX wieku secesja warto zobaczyć, warto posłuchać, także zapraszamy do Słupska, ale ogromnie dziękujemy za zaproszenie nas do Koszalina. Bardzo wyjątkowe wydarzenie, jesteśmy zachwyceni, naprawdę, także bardzo dziękujemy i cudownie się bawimy.
12: Jeszcze tak mogę Panią poprosić, żeby, bo nasi słuchacze niestety tego nie mogą widzieć, jakby Pani mogła opisać nam, jak tutaj pięknie wszyscy jesteście poprzebierani.
7: To znaczy są to stroje arystokracji i bogatego ziemiaństwa XIX wieku. Tutaj jest strój najpóźniejszy, 1905 rok. Nasze najwcześniejsze stroje to są dwa kontusze między XVII a XVIII wiekiem. Natomiast nie mamy akurat tutaj w tym momencie stroju empirowego, bo został. Ale generalnie prezentujemy stroje od początku XIX wieku właśnie tutaj do tego 1905. Najwięcej mamy krynolin. To takie bardzo szerokie, to są właśnie krynoliny. Tutaj są dziesiątki metrów falban, koronek i bardzo często to jest wszystko doszywane także ręcznie. Ja to wszystko odtwarzam i projektuję, szyją nasze krawcowe oraz wszystkie panie z secesji, także panowie nam też starają się tutaj pomagać. To są wszystko projekty, myślę, że chyba naprawdę unikalne. Staramy się odtwarzać to także właśnie wszystko z materiałów, no jak najbardziej zbliżonych do oryginałów. Wyjeżdżamy także do innych miejscowości, wyjeżdżamy do Warcina, do Antonina. Ja akurat zajmuję się rodziną Radziwiłłów naukowo, więc ten Antonin tutaj się też pięknie przewija. W tym momencie przygotowujemy projekt związany z Chopinem, także zapraszamy serdecznie do Słupska na piknik chopinowski. 3 września będzie się działo, będzie można posłuchać muzyki, będą czytane listy Chopina. Będziemy pokazywać suknie Delfiny Potockiej i Marceliny Czartoryskiej. Także będzie dwóch panów w strojach zbliżonych do strojów, w jakich chodził Chopin.
2: Na Koszalińskiej Paradzie Historycznej z mikrofonem była Oliwia Kisielewska.
3: SK Koszalin News.
2: Ekipa Projekt Bez Budżetu wystąpi 28 maja w Centrum Kultury 105 w Koszalinie, a to oznacza, że czeka Was wieczór pełen improwizacji, w którym nic nie jest zaplanowane, a scenariusz piszą sami widzowie. O kłótniach na próbach, nowych grach i o tym, dlaczego warto dać się wciągnąć w ten komediowy chaos. Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszymi gośćmi.
13: Szymon Wątkowski.
14: Siemka, jestem Adriana Żukowska.
15: Cześć, Marcin Łuciów.
14: No i Wasz nowy projekt, powiedzcie nam, jak on się nazywa, dlaczego taka nazwa, no i co się będzie działo w Centrum Kultury 105.
16: Teraz nazywamy się Projekt Bez Budżetu. Nie będziemy ukrywać, że nazwa mówi sama za siebie. Jakby liczymy na datki. Nie, no żartuję oczywiście. Generalnie jakby troszeczkę nasza grupa zmieniła skład, stąd też zmiana nazwy. Myślę, że w tym składzie popracujemy trochę dłużej, trochę więcej, porobimy dużo fajnych rzeczy razem. I już niedługo właśnie jeden z pierwszych naszych występów w takim składzie. Może ja podam skład. Będę ja, czyli Ada, pamiętam. Będę ja, będzie Szymon Łądkowski, będzie Marcin Pawlik, zwany przeze mnie Marcinem Smutnym i będzie Marcin Łuciów, zwany przeze mnie Marcinem Łysym.
14: No i co się znalazło w programie, co będzie się działo, czy to będą przede wszystkim skecze, czy coś jeszcze więcej nas czeka?
15: Czeka nas na pewno stand-up Szymona, który trochę potrwa. Będzie poruszał wiele głębokich kwestii i bawimy się w impro, czyli liczymy na, no, głównie na Was liczymy, na Waszą kreatywność. My odegramy to, co Wy wymyślicie. Na pewno nie będziemy się nabijać z polityki ani innych kwestii, więc jeśli chcecie zobaczyć, jak się na pewno nie będziemy z tego nabijać, to zapraszamy serdecznie. I co tu miałbym jeszcze dodać? No ogólnie, zapraszamy. No, za tą kasę, jak zawsze powtarzamy, nie zabawicie się lepiej.
14: To będą przede wszystkim improwizacje i też chciałam o te improwizacje Was właśnie zapytać, jak one działają w praktyce, bo mimo wszystko na pewno musicie się do nich przygotować, mimo że to są improwizacje, więc no, nazwa brzmi tak, jakby to wszystko było tak, ale no wiadomo, że tak nie jest. Do wszystkiego trzeba się przygotować, żeby to fajnie brzmiało. I jak Wy to robicie? Jak to wygląda?
16: My nawet nie jesteśmy gotowi na to, co sobie sami wymyślamy, więc generalnie chłopaki byli w tym roku na warsztatach z improwizacji i teraz mnie strasznie gnębią na próbach. W ogóle ostatnio Szymon stwierdził, że moglibyśmy live'a z próby dać i to by było najlepsze, co możemy zrobić, bo my naprawdę ostatnio funkcjonujemy jak taka włoska rodzina. Krzyczymy na siebie, kłócimy się na tej scenie, ale to jest z drugiej strony fajne, że potrafimy sobie to wszystko powiedzieć wprost, od razu i nie zastanawiając się nad słówkami, a na koniec i tak zawsze jest: przepraszam Ada, jak powiedziałem coś za mocno, ja też nieraz na nich krzyczę, ale teraz jest trochę gorzej, jestem sama jednak i mam trzech chłopów i to nie jest łatwe, to nie jest łatwe. Na szczęście Marcin Smutny jest spokojny, on nie krzyczy, także walczę tylko z Szymonem i z Marcinem Łysym. No Łysy się zrobił strasznie zarozumiały, oj strasznie, teraz to już będzie taki gwiazdo na tej scenie, że się nawet nie spodziewacie.
12: Dobra, to ja jeszcze właśnie o te improwizacje jeszcze dopytam tutaj. Jakie najczęściej na przykład pojawiają się prośby od mieszkańców Koszalina, żebyście co przedstawili na scenie, bo wy tak naprawdę nawet wcielacie się w postacie, które koszalinianie wam podadzą i tak dalej.
15: To znaczy, no najczęściej to się pojawia właśnie polityka i problemy obecnie i różne perypetie naszych włodarzy, nie tylko koszalińskich. Co się jeszcze pojawia? Pamiętam, że na każdym impro, jakim byłem, zawsze jak pytamy o miejsce, zawsze trafia się kostnica. Tak? No i to też staramy się jakoś grać, aczkolwiek ja jestem zwolennikiem bardziej abstrakcyjnych miejsc. Dla mnie to na przykład mogłaby być zaczarowana kraina muminków, którą chce napaść jakaś wściekła, zmutowana kukurydza. I to ja lubię coś takiego, w takie impro pójść. Niektórzy z grupy wolą takie właśnie przyziemne, czyli kostnice. No i co tu dużo mówić, no. Przyjdźcie, zobaczcie, wymyślcie coś naprawdę mocnego.
12: No właśnie to, co powiedziałeś, myślę, że jest bardzo kreatywne w porównaniu do kostnicy. I czy zdarza się, że takie kreatywne rzeczy wymyślają też ludzie i wy po prostu nie wiecie, co macie zrobić?
16: Marcin ma takie skille, że to, co przed chwilą powiedział, to by zagrał wszystko sam. Naprawdę. Po prostu czasami na próbie stoję obok z nim na scenie i ja wiem tylko, że robię mu zatłonie. Ale ja już się do tego przyzwyczaiłam, jakby ktoś musi być tłem też, no nie? Żeby inni mogli błyszczeć.
15: Improwizować tło też trzeba umieć.
16: Dokładnie tak, ale to, co chciałam też wspomnieć ważnego, że wyzwanie, jakie sobie zrobiliśmy, to jest takie, że mamy totalnie nowe gry. Gry, w które sami jeszcze nigdy nie graliśmy ich przed publicznością. Gramy je teraz tylko tak naprawdę będąc w swoim gronie, nie zawsze się z nich śmiejemy i bardzo nas to stresuje. Dajemy sobie bardzo dużo uwag, to nie tak, tamto nie tak. Oczywiście najwięcej dostaję ja, wiadomo. Ale ja już po prostu mówię, że zrobiłam tak, jak uważałam, że jest najlepiej. I jakoś sobie z nimi radzę, z chłopakami w sensie.
12: A coś tam więcej jeszcze zdradzisz o tych grach?
16: No będzie jedna gra, która dla mnie jest bardzo dużym wyzwaniem, ze względu na to, że jest mi się ciężko skupić na wielu rzeczach naraz, a tam będą dzwonki, trąbki, więc generalnie będzie to gra, u której zapraszamy publiczność na scenę, więc dużo od niej zależy. No i tak jak mówię, będzie to nasz pierwszy raz do tej pory gramy tak, że chłopaki grają parę. Łys jest najczęściej z Szymonem, oni się bardzo kochają.
13: Platonicznie,
16: a potem my z Marcinem jakby udajemy ich związek. No zobaczycie, to jest naprawdę fajna gra. Wydaje mi się, że właśnie to, że będzie brała w niej udział publiczność, daje ten plus jej największy.
12: Ale właśnie też przewidujecie, jak publiczność może się zachować i tak dalej, czy to w ogóle będzie wszystko totalny spontan?
16: Znaczy, ja myślę, że ludzie, którzy zostaną wyjęci z publiczności na scenę, wszystko zależy, w jakim będą nastroju. To na pewno, ale też jeżeli ktoś ma na tyle odwagi, żeby na tę scenę już wyjść, no to liczę na to, że jednak coś tam nam się uda z nich wydusić, aczkolwiek najważniejsza jest ta współpraca, więc jeżeli będą chcieli z nami rozmawiać, to wystarczy.
12: Jeszcze chciałam zapytać o to, co ty powiedziałeś, czyli o to, że będziecie grać zakochanych.
13: Na potrzeby próby udajemy. Po części jesteśmy zakochani w tym, co robimy. Jesteśmy zakochani na pewno w improwizacji i w komediowych rzeczach. Ada nie powiedziała wprost, bo to nie jest chyba tajemnica, mi się wydaje, że bierzemy parę z publiczności, pytamy ich o różne rzeczy z ich życia i z ich związku i później będziemy to odgrywać. Ada będzie to grać z którymś z nas, stąd na potrzeby prób my odgrywamy te parę i później dostajemy ochrzan, że pary się tak nie zachowują, na pewno będą się bardziej bały albo coś takiego. To jest nowa, fajna gra. No i dzwonki się pojawią i dzwonek trąbka. I trąbka, dlatego żeby ta para, ci ludzie mogli potwierdzać albo zaprzeczać, czy tak było, czy nie. No wiadomo, że w komedii chodzi o to, żeby zagrać to w najbardziej kosmiczny sposób, jaki można, więc testujemy nowe rzeczy. Na pewno będziemy się bawić. Myślę, że kiedyś w ogóle pójdziemy w jakąś dłuższą formę komediową, czy coś takiego.
12: Ty, Szymon, też będziesz mieć swój stand-up. Powiesz nam o Ulicy Zwycięstwa, o naszym dworcu i czy też naszym słuchaczom coś więcej możesz na ten temat zdradzić, uchylić trąbka tajemnicy, co w tym stand-upie się znajdzie.
13: Nie tylko ja będę mówił o Ulicy Zwycięstwa, ale i mój syn w przyszłości będzie o niej mówił i o dworcu i moje wnuki i moje prawnuki. Bez względu na to, czy będziemy mówić tu po rosyjsku, czy po chińsku, czy po niemiecku, czy jednak po polsku, bo myślę, że dworzec, ja bym w ogóle go już nie budował, żeby być jedynym miastem w Polsce, nawet Białogard, taka podmiejska dzielnica Koszalina. Nawet Białogard ma dworzec.
15: Zważaj teraz, zważaj na słowa.
13: Zważaj, no Marcin jest określany przyszłym burmistrzem Białogardu w wyborach niedemokratycznych, jeśli takie się odbędą kiedykolwiek. Ja teraz biorę na warsztat to, co się dzieje na świecie, również zmiany. Nigdy świat się nie zmieniał tak szybko, jak się zmienia teraz, że ludzie chcą... Ludzie oddają myślenie sztucznej inteligencji i mówią, to jest fajne, ja nie muszę myśleć. Na przykład, dużo różnych rzeczy, o związkach też. Więc będę testował nowości. Z nowościami to jest zawsze tak, że nie zawsze, często wydaje się, że wow, ale wymyśliłem super pomysł, to jest w ogóle świetne, po czym ludzie siedzą, patrzą, no fajnie.
15: A... Ja się zaśmieję, Szymon, naprawdę.
13: Ja chciałem Szczerze. Powiedzieć, że nieraz wymyślę coś bardzo głupiego i tak miałem nawet z rzeczami, które chciałem wtedy widzieć, że dobra, to na potrzeby jakiegoś występu, dobra, niech będzie, to jest głupi żart, a później się okazuje, że wow, ale super i w ogóle, więc tak to jest. Też będziemy mieli rozgrzewkowy taki stand-up dwójkowy z Marcinem, tak czy nie, jak zwykle.
15: Zobaczymy, co czas pokaże, to improwizacja.
13: Czas pokaże.
12: Czyli na pewno jest twój stand-up, ale inni będą już tylko improwizować, dobrze rozumiem?
13: No jak co, niech stand-upują, nikt nikomu nie zabrania. Teraz akurat nie mamy sketchu, bo wzięliśmy dużo nowych gier i oprócz ćwiczenia na próbach mamy dużo dyskusji. Jesteśmy takim dyskusyjnym klubem też, że 3 minuty gramy, 33 minuty obgadujemy, później rozdrabniamy psychikę, z czego może to wynikać. Czy to wynika z dzieciństwa, czy to jest ta trauma międzypokoleniowa? Ale w przyszłości też wrócimy do sketchu na pewno jakiegoś.
12: A powiedzcie mi, jak w ogóle długo zajmują takie przygotowania do takiego jednego występu? Ile to prób musi faktycznie się wydarzyć, żeby no, ten występ był dobry?
16: No właśnie, jak chcemy, żeby był dobry, to trochę tych prób musi być. My się staramy spotykać regularnie przynajmniej raz w tygodniu. Myślę, że teraz nawet zintensyfikujemy te nasze spotkania, żeby chłopaki mogli
13: na pewno
16: bardziej się w sobie zakochać. Oni mało czasu sobie patrzą w oczy.
13: To jest ważne, że jesteśmy otwarci, żeby w Koszalinie budować właśnie taką scenę ludzi, którzy chcą przyjść, zobaczyć w komedii. Ja myślę, że to jest takie uniwersalne powiedzenie, tyle czasu trzeba się przygotowywać, ile to potrzeba, czyli ile chcesz, żeby to było albo po mistrzowsku, albo w jakiś dobry sposób. Tu jest trudno, bo to nie jest zamknięta forma. Ada ma doświadczenie aktorskie, więc czym innym jest, jeżeli mamy scenkę czy dramat i wiemy, jak on ma wyglądać według wizji reżysera czy według scenariusza. Dobrze, ćwiczymy, to już jest dobre, a tu jest komedia, to zawsze może być lepsze albo inne po prostu. To jest improwizacja, o to mi chodziło.
12: Ale tutaj wspomniałeś właśnie o próbach, czyli rozumiem, że w tych próbach też mogą uczestniczyć inni ludzie?
16: Znaczy, był taki pomysł, żeby faktycznie ta nasza grupa się rozrosła jeszcze bardziej, ale ja mam troszeczkę obawy, aczkolwiek jestem mega otwarta, bardzo bym chciała, żeby ktoś do nas przyszedł, tylko po prostu ja wiem, że my jesteśmy specyficzni i jakby my już się trochę tak dograliśmy. Ja wiem, jak z chłopakami pracować.
13: Fajny.
16: No właśnie, tak. Szymon jest bardzo fajny, tylko po prostu nie wszyscy to widzą. Jakby trzeba poznać go bliżej i z innej strony. Generalnie wszyscy jesteśmy bardzo antypatyczni. Marcin smutny się w ogóle na próbach nie odzywa. Marcin łysy cały czas mówi, że zrobiłby to lepiej. Szymon natomiast próbuje jakoś to wszystko łagodzić, ale nie zawsze mu wychodzi. Znaczy ja myślę, że ja się nauczyłam z nimi sobie radzić, ale oni ze mną jeszcze nie. Także.
7: Dlaczego Marcin Maksywę smutny? Ja muszę się dowiedzieć.
16: Marcin po prostu jest poważnym człowiekiem. Rzadko kiedy się odzywa, ale jak już się odzywa, to powie coś mądrego, w przeciwieństwie do naszej trójki. Także generalnie jest taki bardzo stonowany. Ale właśnie nam jest taka przeciwwaga potrzebna, bo my z chłopakami jesteśmy bardzo emocjonalni i stąd te krzyki, stąd te niepohamowanie czasami w słowach bezsensownych, bo można coś powiedzieć spokojnie, prawda? Po co się denerwować? No to Marcin jest taką osobą, która nas trochę w tej grupie równoważy i jakiego nie ma, tak jak dzisiaj, no to po prostu, o właśnie, no krzyczymy jeden przez drugiego i...
7: Ale to chyba też jest ważne, no w waszej pracy jakby nie patrzeć, taki chaos chyba jest potrzebny.
16: No ja się w chaosie odnajduję świetnie, także zapraszam każdego, kto się odnajduje w chaosie.
7: Czyli rozumiem, że zapraszacie jak najbardziej ludzi, którzy też by chcieli występować, którzy chcieliby się sprawdzić, którzy są charyzmatyczni i mają coś do przekazania do was właśnie, żeby się pokazali, żeby przyszli na próbę, zobaczyli jak to jest.
16: Jasne, czekamy. Czekamy na was, przyjdźcie, zobaczcie, zagrajcie z nami. Myślę, że nasz projekt bez budżetu potrzebuje wsparcia. Jak ktoś ma jeszcze pieniądze na koncie, to tym bardziej zapraszamy.
7: Ale to jak się zgłosić w takim razie? Gdzie was można znaleźć?
16: Generalnie najłatwiej byłoby po prostu przyjść do CEK-u o 19 we wtorki, bo tam najczęściej są próby i tam najczęściej się widujemy.
7: Centrum Kultury.
16: Centrum Kultury 105, dokładnie. Ale też możecie znaleźć nas na Facebooku, czy na Instagramie i po prostu napisać.
7: Czyli możemy liczyć na to, że jeżeli ktoś faktycznie się trafi taki, to wam przypadnie do gustu, to tak wasza grupa też się rozszerzy.
16: Oczywiście, to nawet nie o to chodzi, żebyśmy my jemu przypadli do gustu. Znaczy on nam, odwrotnie chciałam powiedzieć, że to on musi się odnaleźć u nas, bo naprawdę nie jest łatwo. My jesteśmy taką włoską rodziną, co na końcu rzuca w siebie makaronem, a potem z siebie go zlizuje.
17: Miałem jechać na kebaba.
7: Tak, w skrócie, jakbyście mogli jeszcze raz ten cały program przedstawić.
13: Tradycyjnie wychodzimy, witamy publiczność, robimy rozgrzewkę, żeby się dobrze poczuli. Później ja pokazuję tekst stand-upowy, który jest no niegranym w Koszalinie tekstem. Oczywiście no parę żartów, żeby być pewnym, że już jestem na tych obrotach. Będziemy później robili wieczór komedii improwizowanej. Zapraszamy szczególnie dlatego, że mamy dużo nowych gier, czyli nie tylko publiczność będzie się bawiła i będzie zaskoczona tym, co się dzieje na scenie, ale my również będziemy zaskoczeni, no bo jednak pokazywać coś pierwszy raz na scenie to jest coś innego niż na próbach, bo dochodzi adrenalina, dochodzi publiczność, pomysły publiczności. To jest najważniejsze w tym wszystkim, bo to publiczność mówi nam, kim my jesteśmy, albo jakie mamy problemy, albo co musimy rozwiązać, więc to jest magiczne w tym wieczorze, że publiczność nie tylko siedzi i ogląda, ale jakby też mówi nam, co my mamy robić na scenie. Raz jeszcze powiem, że nie tylko my zapraszamy na nasze próby, żeby ludzie przyszli się sprawdzić. Tak jak słyszycie, Marcin jest smutny, małomówny, ale ma świetne poczucie humoru, więc czasami może ktoś przyjść i po prostu zobaczyć, czy mu się podoba, czy nie. Jest dużo ludzi, którzy chcieliby występować publicznie, albo dużo ludzi, którzy mają poczucie humoru i chcieliby się sprawdzić, więc zapraszamy i my, i nasz gospodarz Centrum Kultury 105, które bardzo nas wspiera, mamy świetne warunki, żeby ćwiczyć i też jakby zaraziliśmy się tą filozofią, żeby zapraszać różnych młodych ludzi, bo zależy nam po prostu, żeby w Koszalinie budować fajne środowisko ludzi, którzy chcą coś robić. My akurat zajmujemy się komedią, więc zapraszamy chętnych.
2: Występ projektu bez budżetu 28 maja w Centrum Kultury 105 w Koszalinie.
3: SK Koszalin.
2: Koszalin wchodzi na drogę energetycznej rewolucji. Władze miasta wraz z przedstawicielami miejskich spółek oraz lokalnych firm podpisały list intencyjny w sprawie powołania koszalińskiego klastra energetycznego. Ma to być sposób na uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców i realne obniżenie kosztów energii dla jednostek publicznych, a w przyszłości także dla mieszkańców. O szczegółach prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj.
18: To będzie początek, może powiedzieć, takiej rewolucji energetycznej, a na pewno transformacji energetycznej w mieście Koszalin, bo te spółki miejskie, które dzisiaj przedstawiciele tutaj, prezesi siedzą przy tym stole, przechodzą transformację energetyczną i będą również wytwórcami, no, w przypadku mecu to już się działo, energii cieplnej, ale teraz również energii elektrycznej. Chodzi o to, żeby też wykorzystywać potencjały, które mamy w tych spółkach na własne potrzeby, wewnątrz miasta Koszalina. I to teraz inicjujemy. Nie ma tutaj wszystkich przedstawicieli, wszystkich spółek, które być może kiedyś w przyszłości dołączą. Chodzi teraz o to, żeby to, co teraz stworzymy, żeby się jak najbardziej bilansowało, czyli to, co będzie wytwarzane, żeby też było użytkowane wewnątrz tego klastra. Także zaczynamy od takiego zestawu, ale jestem absolutnie przekonany, że w przyszłości będziemy to poszerzać, powiększać. Także to jest start, to jest początek. Jestem absolutnie przekonany, że to jest historyczny dzień dla miasta Koszalina.
15: Nazywam się Robert Sidełko, jestem pełnomocnikiem pana prezydenta do spraw transformacji energetycznej. Proszę państwa, rok czasu. Rok czasu dyskusji, rozmów, stawiania trudnych pytań i szukania odpowiedzi. Rok czasu konsultowania się, konfrontowania się z innymi, którzy już tą drogę przeszli. To był czas dosyć trudny, ale wypracowaliśmy pewien konsensus. Doszliśmy do wniosku, że aby ta transformacja mogła się dokonać, trzeba temu nadać pewną treść, ale i również formę. Biorąc pod uwagę nie tylko uwarunkowania techniczne, co jest tutaj szalenie istotne, ale również kontekst prawny. W związku z tym koszaliński klaster energetyczny jest naszym celem. Stworzyliśmy cele cząstkowe, umieściliśmy je na osi czasu. Określiliśmy również kamienie milowe. To wszystko było prezentowane podczas spotkania pana prezydenta z mieszkańcami Koszalina, które miało miejsce w grudniu ubiegłego roku. Idziemy do przodu, mając świadomość, że przed nami jest bardzo dużo wyzwań. Podpisanie listu intencyjnego będzie skutkowało, mam głęboką nadzieję, powołaniem klastra jeszcze w tym roku. To jest ten kamień milowy, o którym wspominałem, pierwszy kamień milowy. Może wydawać się, tak jak prezydent powiedział, że ta grupa interesariuszy, dokładnie czterech, w tym samorząd, jest mała na początku. Rzecz polega na tym, drodzy państwo, żeby dobrze wystartować. To oznacza odpowiednie zbilansowanie mocy popytowej i podażowej. Popyt na energię elektryczną w naszym mieście jest olbrzymi. To jest ponad 360 gigawatogodzin energii elektrycznej. Takie zapotrzebowanie Koszalina. Same struktury podlegające pod samorząd to jest około 26 gigawatogodzin energii elektrycznej. To są koszty olbrzymie, które ponoszą mieszkańcy. Ustawa o odnawialnych źródłach energii stwarza możliwość zmniejszenia tych kosztów, ale jest jeden warunek. Trzeba wytwarzać energię z odnawialnych źródeł energii. Energia wiatrowa, energia solarna, również planowane przez spółki komunalne inwestycje w zakresie tych zasobów, które są już w tej chwili dostępne. To wszystko napawa dużym optymizmem i uzasadnia tezę, że osiągniemy ten cel, do którego dążymy. Transformacja energetyczna ma wprowadzić element niezależności energetycznej, co nie oznacza bynajmniej, że całkowicie się odetniemy od źródeł energii. To jest niemożliwe. Ale w znacznym stopniu uniezależnimy się od dostawców energii zewnątrz. Tym targetem, celem, który chcemy osiągnąć, który będzie jak gdyby konsekwencją podpisania tego listu intencyjnego, jest złożenie dokumentacji o zarejestrowanie klastra. W międzyczasie będą się działy wszystkie działania polegające na przygotowaniu tej dokumentacji, co nie jest siłą rzeczy rzeczą prostą, ale w tym czasie również już planujemy pierwsze działania, które mają zaskutkować zmniejszeniem kosztów eksploatacyjnych, kosztów operacyjnych dla tych podmiotów, które wchodzą w pierwszej fazie do planowanego klastra energetycznego. Ja mogę oczywiście powiedzieć, jakie są korzyści dla mieszkańców w dłuższej perspektywie. Więc tak, po pierwsze, drodzy państwo, wprowadzenie idei klastra to jest wykorzystanie wszystkich bonusów, które daje ustawa o odnawialnych źródłach energii. Przypomnę, że nowelizacja tej ustawy miała miejsce w grudniu ubiegłego roku. Tam są zapisane ustawowe bonusy i z nich możemy korzystać, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem, że mamy własną produkcję energii ze źródeł odnawialnych. To jest pierwsza rzecz. Korzystanie zatem z bonusów ustawowych. Natomiast druga rzecz to są możliwości, które się tworzą pomiędzy członkami klastra już w strukturze wewnętrznej, czyli zawiązywanie bezpośrednich relacji pomiędzy nimi. Podam przykład. Załóżmy, że jedno z przedsiębiorstw komunalnych podpisuje umowę bezpośredniej dostawy energii od kogoś, kto jest członkiem klastra, a jednocześnie jest producentem, w cudzysłowie producentem energii. I wówczas może taka operacja powoduje efektywne zmniejszenie kosztów, na przykład biletów komunikacji miejskiej, bo można w pewnych optymalnych sytuacjach znacznie obniżyć koszt energii.
19: Klaster energetyczny jest wspólnotą celu. To jest gospodarowanie się zasobami energii, które są w klastrze. To jest kwestia dostępności do magazynów energii, które również będą elementem klastra. To jest kwestia negocjowania cen zakupu energii od sprzedawców. Więc szereg różnych działań, które się prowadzi, optymalizujących jak gdyby koszty energii dla członków klastra. Oczywiście mniejsze koszty operacyjne dla członków w sposób pośredni przełożą się również na mniejsze koszty świadczonych usług, taka jest idea i ten cel, do którego dążymy. Klaster energetyczny jest definiowany jako przedsięwzięcie biznesowe, komercyjne, natomiast mój udział jako pełnomocnika miasta, jako powiedzmy mieszkańca miasta, jest również szalenie istotny aspekt środowiskowy, czyli nie tylko kwestie optymalizacji kosztów operacyjnych co dla spółek komunalnych, firm prywatnych jest rzeczą kluczową, ale również z punktu widzenia mieszkańca, czyli takiej osoby jak ja, ale myślę, że całej naszej społeczności, jest też aspekt środowiskowy. I ja jako pełnomocnik prezydenta jak gdyby za tą kwestię odpowiadam i mocno jak gdyby pilnuję tego aspektu.
20: Piotr Dudziak, Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze MEC. W uzupełnieniu tego, co powiedział pan profesor, wcześniej pan prezydent, to czemu służy podpisanie tego dokumentu, to nie tylko klaster energetyczny, ale tak jak zauważył pan profesor, wykorzystanie wszystkich narzędzi rynkowych do tego, aby wykorzystać lokalny potencjał, potencjał energetyczny. Jak się spojrzy na miasto Koszalin, na region miasta Koszalina, wyraźnie dostrzega się ten potencjał energetyczny, który de facto jest do zagospodarowania, a który na chwilę obecną jest w niewielkim stopniu zagospodarowany. I teraz zagospodarowanie tego potencjału może się odbywać w kilka sposobów. Jeden sposób poprzez bezpośrednie skorzystanie z energii odnawialnej, bezpośrednio dla odbiorców końcowych, bezpośrednio dla przedsiębiorców komunalnych, co de facto, tak jak pan prezydent zauważył, w dobie rosnących kosztów paliwowych będzie się przekładało na to, że ta ceny nośników energetycznych będą stabilne. Ale z drugiej strony, Koszalin to również przedsiębiorcy, to również biznes, który tak naprawdę bezpośrednio wpływa na, nazwijmy to, dobrobyt funkcjonowania Koszalina i społeczeństwa koszalińskiego. I teraz tego typu przedsięwzięcie, które planujemy zawiązać, w szczególności dla naszego przedsiębiorstwa, wiąże się z tym, że poprzez współpracę, o czym też wspomniał pan prezydent, poprzez współpracę równoległą pomiędzy przedsiębiorcami, które każde ma coś do wygenerowania, będziemy wytwarzać określone dobro, które nie będzie kosztowało tyle, ile standardowo na rynku w Polsce kosztuje, tylko będzie tańsze. To da możliwość rozwoju miasta Koszalin, rozwoju strefy gospodarczej, rozwoju przedsiębiorstw i to, co na początku wybrzmiało. Dzisiaj jesteśmy w tym przedsięwzięciu w bardzo małym gronie, gdzie spośród spółek miejskich jest prywatna spółka, która jest wytwórcą energii z paneli fotowoltaicznych. Natomiast zamierzenia klastra, idea fix tego działania jest to, że po zarejestrowaniu w określonej formule klaster będzie się rozwijał i liczymy na to, że w krótkim horyzoncie czasu będziemy poszerzać klaster o kolejne przedsiębiorstwa, które do utrzymania stabilności nośników energetycznych, ceny nośników energetycznych będą miały swój wkład. A przede wszystkim poprzez rozwój gospodarczy Koszalina będziemy w stanie zagwarantować to, że społeczeństwo będzie się żyło lepiej i ten dobrobyt, o którym wspomniałem wcześniej, będzie na dużo wyższym poziomie. Na przykład pierwszy, tutaj w przypadku tych członków, które dzisiaj mamy do czynienia, firma jest producentem energii elektrycznej, którą w chwilach szczytowych nie jest w stanie odsprzedać na rynku, ponieważ w momencie, jak świeci słońce, zresztą ostatni weekend pokazywał, fermy wiatraków wokół Koszalina stały, a wiatr wiał i to mocno pokaźnie. Dlaczego? Dlatego, że system elektroenergetyczny był przeciążony i nie był w stanie odebrać energii elektrycznej, a w sytuacji, o której my mówimy, przy współpracy operatora energetycznego, z którym bardzo dobrze się współpracuje, jesteśmy przekonani, że uda nam się tą energię dostarczyć i wykorzystać, przez co my będziemy mogli wtedy dla naszych przedsiębiorstw i gospodarstw komunalnych zakupić tę energię po bardziej preferencyjnych warunkach, niż to standardowo występuje. A to jest taki skromny przykład. Ja Państwu tylko podam. System elektroenergetyczny w ubiegłym roku miał nadwyżkę energii elektrycznej z OZE niewykorzystanej na poziomie około 1,3 terawattogodzin. To jest bardzo dużo energii elektrycznej, która pozwoliłaby na kilkumiesięczne zasilanie takiej aglomeracji jak Warszawa, może nawet więcej niż Warszawa, może na 4-5 miesięcy. To jest to, czego już Polska dysponuje takimi systemami wytwarzania energii elektrycznej odnawialnej, a która do końca jest niewykorzystana. Biorąc pod uwagę dalszy rozwój energetyki wiatrowej, fotowoltaicznej, zresztą to obserwujemy, jak się przyjeżdża tutaj w obszar nadmorski, Koszalin, sąsiednie okręgi, to widać, jak te inwestycje rosną. Jeżeli wykorzysta się narzędzia, które są dzisiaj dostępne na rynku, które są, to perspektywa rozwoju Koszalina i zabezpieczenia ludzi, społeczeństwa, firm, nośniki energetyczne, które są kluczowe w realizacji wszelkich procesów i biznesowych, i życia społecznego, istnieje na to, żeby to będzie scena stabilna, będzie podniesienie bezpieczeństwa funkcjonowania. Nie chcę wspominać, że będzie taniej, bo zawsze mamy tą inflację, ale na pewno będzie to konkurencyjne w stosunku do innych rynków krajowych. Z jednej strony by można powiedzieć, tak, inwestujmy w panele fotowoltaiczne, prawda? Tylko z drugiej strony trzeba sobie odpowiedzieć na jedno pytanie, czy ta energia jest tutaj nadal jeszcze potrzebna, czy co my z nią zrobimy. I na to jest potrzebne właśnie takie stowarzyszenie gospodarcze. Dzisiaj mówimy o tym klastrze energetycznym, który poprzez opracowanie strategii będzie kreował rozwój tego rynku. Jeżeli klaster energetyczny może dotyczyć powiatu albo sąsiednich gmin, to wtedy w takiej formule gospodarczej jesteśmy w stanie wypracować. Potrzebny jest tyle fotowoltaiki, tyle wiatraków dla systemu elektroenergetycznego, powtórzę znowu z operatorem dystrybucyjnym, który tutaj jest na miejscu, rozmowa, a co możemy wprowadzić do systemu. Połączenie tych kompetencji, które dysponujemy, pozwoli na to, że to, co jest tutaj, będą się mogły rozwijać na przykład panele fotowoltaiczne, kolejne wiatraki. Będziemy wiedzieć, co z tą energią zrobić i nie będzie sytuacji, jak mamy w chwili obecnej, że wiatraki, które są, nie pracują, panele fotowoltaiczne nie sprzedają energii elektrycznej. Idea fix. Wszyscy powinniśmy być zadowoleni z tej współpracy. Nie jest to forma działalności gospodarczej, także tutaj w tym przypadku to jest właśnie bardziej w formie takiego stowarzyszenia, do której dopraszane będą podmioty, które w ramach podpisanej wzajemnej umowy o współpracy będą generować określone zadania w obszarze energetycznym. To nie musi być tylko i wyłącznie energia elektryczna. Podkreślam, jest tyle nośników na rynku energetycznych odnawialnych, że Koszalin ma bardzo duże szanse na to, że przy dobrej zagospodarowaniu i rozwoju tych wszystkich obszarów, no będzie wyjątkowym miejscem w Polsce, że rzeczywiście będziemy mieli bardzo duży udział energii odnawialnej w całym tym miksie energetycznym, który będzie. Jeżeli nie fotowoltaika, jeżeli nie wiatr, to co jeszcze, tak? Na przykład biogaz albo biometan, na przykład wodór.
2: Władze zakładają, że koszalinski klaster energetyczny zostanie zarejestrowany do końca tego roku. Pierwszymi efektami mają być niższe koszty utrzymania miejskich placówek, takich jak żłobki, przedszkola czy szkoły, co docelowo ma odciążyć budżet miasta, a tym samym w późniejszym czasie portfele mieszkańców.
3: SK Koszalin News.
2: W Koszalinie powstaje nowa baza pogotowia ratunkowego. Odbyła się już uroczystość przy okazji zawieszenia tzw. wiechy na siedzibie filii wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego, która powstaje przy Fałata. W dwukondygnacyjnym obiekcie znajdą się m.in. przestronne garaże dla karetek, myjnia, pokoje medyczno-administracyjne, ale też pokoje odpoczynku dla medyków, mówi wicemarszałek Jakub Kowalik.
0: 8 miesięcy temu dokładnie oddaliśmy plac budowy. W dniu dzisiejszym widzimy, że to jest piękny obiekt dwukondygnacyjny, oczywiście, który jeszcze jest do wykończenia. Ponad 1400 metrów powierzchni użytkowej. To właśnie tutaj będą się znajdowały pomieszczenia dla ratowników, dla medyków, dla szerokiej kadry, która będzie przede wszystkim miała dogodne warunki pracy. Ale coś, co jest jeszcze bardzo istotne i ważne, to jest to, że ten obiekt będzie wyposażony w 7 garaży dla karetek. W dniu dzisiejszym wieszamy wiechę. To jest inwestycja za blisko 20 milionów złotych. Podobne stacje również miesiąc temu przekazaliśmy plac budowy w Pyrzycach, a także w Drawsku Pomorskim, który obiekt już został oddany blisko 2 miesiące temu. Termin oddania tego obiektu do użytku to jest koniec lutego 2027 roku.
21: Dorota Łabinowicz, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Koszalin to powiat koszaliński i tym się opiekuje filia w Koszalinie. Powiat koszaliński liczy, z tego co dzisiaj zaglądałam do GUS-u, niecałe 65 tysięcy mieszkańców. I kto się państwem opiekuje? sumie ratowników, lekarzy, pielęgniarek w całej filii koszalińskiej jest 59 osób. Taka ekipa codziennie tutaj przejeżdżają ponad 300 tysięcy na terenie całego powiatu koszalińskiego. Liczba wyjazdów zbliża się do około też 3 tysięcy, jeśli chodzi o statystykę roczną. Praca ich jest całodobowa i stąd też myślę, że w pełni zasługują sobie na to, co stoi za nami i co powstaje, bo warunki, w których obecnie są, odbiegają od tych wymogów fachowo-techniczno-sanitarnych. Parter będzie służył naszej podstawowej działalności statutowej, tej działalności bieżącej naszych ratowników. Czyli mamy te garaże, o których też wspomniano wcześniej, mamy myjnie, mamy dezynfekcję, będziemy mieć tu również pomieszczenia biurowe, będą również takie magazyny, jak magazyn tlenu, magazyn leków, archiwum, musi być też serwerownia. Jeśli chodzi o piętro, to na piętrze skupiamy się tu bardziej na takiej działalności naszych panów, pań o charakterze socjalno-bytowym i szkoleniowym, czyli sala szkoleniowa, oprócz tego pokoje odpoczynku, jest też pokój czuwania, równocześnie na, wiadomo, umywalnie, szatnie określone, pokój socjalny, czyli życie takie zawodowe, służbowe toczy się na parterze, u góry jest ta chwila na ten odpoczynek, wytchnienie od tych bardzo wielu trudnych zadań.
0: Paweł Łochi, budynek, który powstaje za naszymi plecami, jest swoistego rodzaju spełnieniem naszych marzeń. Jest to budynek, który w pełni spełni nasze oczekiwania w kwestii tego, czym zajmujemy się nie jeżdżąc karetkami, czyli będziemy mogli zadbać o ten sprzęt, będziemy mogli ten sprzęt w warunkach dla nas naprawdę bardzo komfortowych sprawdzić i przygotować jeszcze lepiej niż do tej pory to mieliśmy przyjemność robić. Nie możemy się już doczekać, nie możemy się doczekać tej przeprowadzki, bo naprawdę każda kolejna cegła, która tutaj została wymurowana, cieszy nasze oko i zbliża nas do tego momentu. Dla społeczeństwa jest to miejsce, które będzie się kojarzyło z bezpieczeństwem i nadzieją, bo stąd właśnie już niedługo nasze karetki będą wyjeżdżały do tego, żeby jak najszybciej i jeszcze lepiej udzielić Państwu pomoc. Lokalizacja nie jest przypadkowa. Pierwszy pomysł był, żeby gdzieś tam troszeczkę na obrzeża miasta nas wyrzucić. Natomiast miejsce, w którym będziemy się, właściwie już się znajdujemy, pozwoli nam na naprawdę szybką i jeszcze skuteczniejszą reakcję.
21: To jest budynek, ten obecny, który ma za sobą wiele, wiele lat. Wielu rzeczy w takim budynkach nie można już wykonać. Dochodzimy do pewnej granicy, pewnej bariery, po której mówimy dość i trzeba budować nowe. Poza tym pogotowie nie jest właścicielem też tego budynku obecnego, więc też trzeba to pamiętać, że wtedy te kwestie są ograniczone. Projekt musi się zakończyć do końca lutego 27, ale dam przykład Drawska Pomorskiego, który odbiór był 15 grudnia, a 20 stycznia zaczynaliśmy tam działalność. Tyle tylko, że Drawsko Pomorskie to dwie karetki, tu mamy 6 karetek i 7 jeszcze sezonową, więc myślę, że przy dobrych wiatrach i przy tym, jak się będziemy sprawnie przeprowadzać, panie Pawle, no to myślę, że wiosna jesteśmy już tutaj w pełni gotowi do podjęcia działań. Wszystko w terminie przebiega.
4: Wojciech Chujnacki, kierownik kontraktu firma Budimex. Myślę, że osiągnęliśmy około 50% zaawansowania wszystkich robót budowlanych. Właśnie mamy uroczystość tak zwaną wiechę, czyli zakończenie robót konstrukcyjnych. My te roboty konstrukcyjne oczywiście już zakończyliśmy dużo wcześniej. Teraz ten etap, gdzieś już mamy obiekt, stan surowy, zamknięty. Robimy wewnątrz tynki wszystkie instalacje, robimy elewacje oraz dachy. W czerwcu przystąpimy do realizacji nawierzchni. No i myślę, że wszystkie roboty idą zgodnie z harmonogramem, z terminami, tutaj zgodnie z umową. Zrobimy obiekt o czasie, czyli w lutym oddamy go do użytkowania użytkownikowi, czyli stacji pogotowia ratunkowego w Szczecinie.
2: Koszt budowy koszalińskiej stacji pogotowia to ponad 20 milionów złotych. Nowa siedziba zostanie oddana do użytku w lutym przyszłego roku. Materiał Agnieszki Górskiej.
3: SK Koszalin.
2: Przy będzie wyremontowanych dróg w naszym regionie włodarze gmin i powiatów podpisali umowy na dofinansowanie inwestycji, głównie na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. O szczegółach wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Jakub Kowalik.
6: Od roku 2024 wspieramy finansowo właśnie remonty i modernizację tych dróg. W roku 2024 było przeprowadzonych 12 inwestycji na łączną kwotę 7,6 miliona złotych. Rok później to już była kwota 9,2 miliona złotych, dzięki którym wyremontowaliśmy ponad 19 kilometrów dróg dojazdowych do gruntów rolnych. A rok 2026
0: 2026 jest rokiem spektakularnym, ponieważ w tym roku przeznaczyliśmy ponad 21,5 miliona złotych właśnie na remonty i modernizację dróg. Dzięki i właśnie tym środkom wyremontujemy ponad 28 kilometrów. Ja w dniu dzisiejszym podpiszę umowę z 10 samorządami, w których zostaną przeprowadzone te inwestycje, więc wszystkim bardzo serdecznie gratuluję. Dzisiaj podpisuję umowę na 9,6 miliona złotych i właśnie po tej wschodniej części województwa zachodniopomorskiego zostanie wyremontowanych właśnie z tych środków ponad 13 kilometrów dróg. Podpisujemy umowy, ogłaszacie Państwo przetargi i miejmy nadzieję, że do końca roku będziemy się cieszyli dobrymi, równymi i bezpiecznymi drogami na Pomorzu Zachodnim.
1: Izabela Sielska, zastępca wójta gminy Darłowo. Jeżeli chodzi o dofinansowanie do naszej drogi, to jest droga gminna Kopnica-Palczewice, 1,5 kilometra, 870 tysięcy całość zadania, dofinansowanie przeszło 440 tysięcy. Jest oczekiwana przez naszych rolników, ale i mieszkańców. Będą to niezłe skróty z miejscowości do miejscowości.
5: Marek Brzostko, wójt gminy Świeszyno. Przebudujemy dzięki środkom z budżetu województwa zachodniopomorskiego na drogę z Dunowa w kierunku Strzekęcina do wiaduktu drogi ekspresowej S11. Uda nam się tę drogę trochę poszerzyć. Teraz nawierzchnia jest naprawdę bardzo mocno zdegradowana, więc poszerzymy ją do 4 metrów. Pozyskaliśmy właśnie z budżetu województwa zachodniopomorskiego dotację w wysokości 675 tysięcy złotych. Całość zadania szacujemy na około 1 400 tysięcy. No i zamierzamy do września czy października zakończyć zadanie. Muszę powiedzieć, że to jest taki ważny ciąg komunikacyjny, oprócz tego, że to jest dojazd do gruntów rolnych, bo tam pola uprawne są po całej długości tej drogi, to jednak jest to bardzo ważny ciąg komunikacyjny w gminie Świeszyno, który pozwoli dojechać już w komfortowych warunkach teraz z Dunowa czy z tej części południowej do samego Świeszyna, więc to jest naprawdę taki bardzo ważny odcinek.
22: Kolejny etap tak naprawdę przebudowy drogi Cetuń-Nacław, też dzięki środkom z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W ubiegłym roku przebudowaliśmy 1,5 kilometra. Dzisiaj ta dobra informacja, kolejne 1,5 kilometra. Chciałbym powiedzieć, że to jest chyba najgorsza droga na terenie powiatu koszalińskiego, czyli Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych naprawdę działa. Jest to droga potrzebna, niezbędna, jeżeli chodzi o połączenia między drogą wojewódzką od Mostowa do Polanowa. Oczywiście przydatna też dla rolników. Wartość ponad 2 100 000 dofinansowanie, niecałe 1 100 000, więc ponad 50% za co jesteśmy wdzięczni.
23: Wojciech Wiśniowski, starosta Sławiańskie. Jedna umowa jest na zakup zestawu komputerowego. Jest bardzo ważna, ale na pewno mieszkańców interesuje bardziej remont drogi powiatowej w gminie Sławno, w miejscowości Tokary. Ponad 1,3 km. Koszt 3 300 000 zł. Dofinansowanie połowa z tego, czyli ponad 1 700 000 zł. Cieszę się, bo to doprowadzi nie tylko do większego komfortu dojazdów do gruntów rolnych, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców, którzy tam się poruszają.
24: Jacek Smoliński, wójt gminy Białogard. Droga, która będzie wykonana, to jest droga w miejscowości Żelimucha. Od wielu, wielu lat była drogą powiatową. Parę miesięcy temu przekazana na mienie gminy Białogard ustawą kaskadową i od razu przystąpiliśmy do zaprojektowania jej i dofinansowanie dostaniemy i weźmiemy, wyremontujemy tę drogę. Wartość zadania 1 900 000 zł, 50% dofinansowania, odcinek prawie 1400 metrów.
25: Krzysztof Jerotek, wójt gminy Malechowo. Dofinansowanie udało nam się uzyskać na drogę gminną w Zalesie Nowy Żytnik, która łączy się również z drogą 205, drogą wojewódzką 205. Odcinek drogi przeznaczone do remontu to jest 1500 metrów. Wartość inwestycji to jest ponad 1 600 000 i otrzymane dofinansowanie ponad 800 tysięcy.
26: Janusz Bajkowski, wójt gminy Postomina. Dzisiejsza umowa dotyczy odcinka drogi gminnej między miejscowościami Tyń i Pieńkówko. Na terenie gminy Postomina odcinek około 1,5 kilometra. Koszt niespełna 2 miliony złotych. Dofinansowanie prawie 1 000 000 zł, a więc tam około 50% całości zadania. Droga niezwykle istotna dla rolników. To jest jeden długi, prosty odcinek obecnie o nawierzchni ze starych, już zdewastowanych płyt betonowych, ale stanowi dojazd do pól rolnych na całej długości z obu stron, a dodatkowo jest jedną z dróg dojazdowych do miejscowości Pieńkówko. Będą korzystali również mieszkańcy. Po przebudowie ta droga będzie drogą o nawierzchni asfaltowej, więc już będzie zapewniała duży komfort poruszania się. Ta droga połączy się, przetnie właściwie ścieżkę rowerową, która będzie budowana wspólnie z województwem zachodniopomorskim. Ścieżka łącząca trasę Velo Baltica z Marszewa na południe przez Postomino, Pieńkówko, Wielkopolsko właśnie, gdzie jeszcze kładka przez rzekę Wieprze będzie musiała zostać wybudowana i dalej przez gminę Sławno, idąc na południe dojdziemy do Koszalina, z tego co wcześniej tutaj pan marszałek zapowiadał, więc no myślę, że niezwykle istotna inwestycja dla nas, ale również będzie mogła być wykorzystywana przez pozostałe osoby korzystające z atrakcji położonych na terenie naszej gminy.
2: W tym roku Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczył ponad 21 milionów złotych na wsparcie inwestycji związanych z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Pieniądze pochodzą z opłat za wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej i umożliwiają realizację kolejnych przedsięwzięć poprawiających lokalną infrastrukturę oraz bezpieczeństwo.
3: SK Koszalin.
2: Ponad 30 najlepszych zawodników i zawodniczek z całego kraju oraz pokaz niesamowitych możliwości ludzkiego ciała. W Koszalinie trwają przygotowania do Mistrzostw Polski Street Workout CITE. Impreza odbędzie się na początku lipca, a wstęp dla wszystkich kibiców będzie bezpłatny.
8: Dzień dobry, z tej strony Dawid Kowalczyk, Calisthenics International Athlete Expo.
9: Witam serdecznie, z tej strony Klaudia Ludwikowska, tak samo jak Dawid, organizator CITE.
10: Organizujecie Mistrzostwa Polski Street Workout CITE. Powiedzcie nam, na czym dokładnie polegają te zawody, tak żeby nasi słuchacze zrozumieli dokładnie, o co w nich chodzi.
8: Zawody Freestyle Mistrzostwa Polski CITE 2026 rozbijają się na dwie kategorie, freestyle kobiet oraz freestyle mężczyzn. U facetów mamy 24 uczestników, u kobiet będzie uczestniczek 9.
10: O co w ogóle w tym freestylu chodzi? Myślę, że wiele osób może to interpretować jako taniec. I żebyśmy tak dokładnie wytłumaczyli, o co w tym freestylu właśnie podczas tych zawodów będzie chodziło.
8: Street Workout Freestyle to są określone figury dostosowane do poziomem trudności do punktacji. Za każdą figurę zawodnik lub zawodniczka dostaje określoną liczbę punktów, która później sumuje się w rundach finałowych albo eliminacyjnych.
10: Jakie na przykład figury mógłbyś nam opowiedzieć o tych figurach, które będą mogli nasi słuchacze zobaczyć podczas tych zawodów?
8: Myślę, że jedną z najpopularniejszych figur to będzie full plunge. To jest, można powiedzieć to najprościej dla przeciętnego słuchacza, pompka, natomiast nogi mamy w powietrzu. Oraz front lever to jest wyciągnięcie w pozycji tak jakby do leżenia, natomiast nie dotykamy ciałem tutaj nigdzie, nie mamy punktu zaczepienia poza rękoma.
10: Gdzie i kiedy te zawody się odbędą?
9: Zawody odbędą się 4 lipca tego roku, to jest 2026 roku, na hali Bronka, czyli naszego drugiego liceum ogólnokształcącego w Koszalinie.
10: Czy wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny?
8: Tak, oczywiście. Zdecydowaliśmy się na tutaj open event, także ze względu na to, żeby przyciągnąć jak najwięcej ilość osób, jak naj

0: rozwiejemy wszystkie wątpliwości krócej przed eventem.
1: Jakbyście mogli wytłumaczyć dokładnie, czym jest właśnie to CITE?
2: CITE to jest stworzona przez nas, można powiedzieć, organizacja, która ma na celu pomoc w organizacji mistrzostw, zawodów wszelkiego rodzaju, ale też możliwość wystawienia się różnym wystawcom, którzy mogą trafić do tych sportowców czy osób oglądających te zawody, które chciałyby zacząć ze sportem. Dzięki temu właśnie na takich zawodach, na takich eventach organizowanych przez CITE będą mieli możliwość dowiedzieć się jak najwięcej i skorzystać z pomocy różnych wystawców, czy właśnie zainspirować się przez sportowców.
1: Jeszcze Was dopytam w takim razie o kategorie wiekowe. Od jakiego wieku w ogóle można wystartować? Do jakiego wieku też można wystartować?
0: Do jakiego wieku? To jest bardzo ciekawe pytanie, natomiast nie ma tutaj górnej granicy. Dopuszczamy wszystkich, natomiast dolna granica startowa to jest wiek 16 lat.
1: My też ostatnio już rozmawialiśmy, były eliminacje do Mistrzostw Świata, które odbyły się w Brazylii. No a teraz na mapie Koszalina kolejna wspaniała inicjatywa, tym razem Mistrzostwa Polski. Powiedzcie mi od strony takiej właśnie organizacyjnej też, z czym się mierzycie, jak ciężko jest stworzyć coś takiego?
0: Myślę, że tutaj projekt organizacji, tak jak zacznę sobie wtedy od eliminacji do Mistrzostw Świata, najcięższym momentem, najtrudniejszym było dogadanie, jeżeli chodzi o federację, o współpracę międzynarodową właśnie z Brazylią. Tutaj nam ten moment w zasadzie odszedł. Organizacyjnie największym problemem, z którym się mierzyliśmy, to jest zgranie różnych firm, różnych zawodników, zbudowanie sobie pewnego kredytu zaufania, jeżeli chodzi o zawodników, ponieważ zawodników mamy tak naprawdę z każdego regionu w Polsce. Więc zgranie tego tutaj w Koszalinie, które w zasadzie jest dosyć małym miastem na tą skalę, kosztowało nas dużo pracy oraz wysiłku.
1: Też ostatnio, jak rozmawialiśmy, mówiłeś, że bardzo byś chciał, żeby właśnie na mapie Koszalina było takie miejsce dla kalisteniki, dla osób, które interesują się tym. Wiadomo, że można wyjść z domu i skorzystać z drążka i tak dalej, ale tobie by zależało na zrzeszaniu tych ludzi w jednym miejscu. I co więcej nam możesz o tym powiedzieć? Czy już jakieś postępy poczyniłeś?
0: Bardzo dobrze, że pani akurat o to zapytała. Natomiast właśnie projekt został już złożony do prezydenta, więc jeszcze nie mogę za dużo powiedzieć, ale myślę, że przy następnym wywiadzie już rozwiniemy ten temat.
1: Ale czyli możemy liczyć, że coś takiego się pojawi?
0: Oczywiście, że tak.
1: Zapytam też o zawodników. Będą to zawodnicy, domyślam się, że tylko z Polski, skoro są to, czy niekoniecznie?
0: Tak, zgadza się. Zawodnicy są tylko z Polski ze względu na to, że no tutaj doszliśmy do wniosku, że o tytuł mistrza Polski nie może walczyć osoba bez paszportu.
1: I właśnie chciałam o to zapytać, czy z naszego Koszalina również reprezentanci będą?
0: Tak, znalazło się kilku, nie pamiętam na pamięć list startowych, natomiast mamy z samego Koszalina około 4 zawodników.
1: Czy dalej się można zgłaszać? Jeżeli tak, to jak to można zrobić?
2: Na ten moment eliminacje już są zamknięte, także teraz zawodnicy, którzy przeszli dalej, dostali informacje o możliwości wybrania konkretnych pakietów w zależności od tego, jak bardzo będą chcieli się utożsamiać się z marką CITE i po opłaceniu właśnie tych pakietów startowych zostaną oficjalnie zawodnikami i będą mogli wystartować w zawodach 4 lipca.
1: Takie mistrzostwa już były. Co w takim razie wyróżnia te mistrzostwa?
0: Mamy tutaj, myślę, dużo bardziej zgraną infrastrukturę, jeżeli chodzi w porównaniu do innych mistrzostw. Nie było wcześniej mistrzostw w zasadzie indoor, jeżeli chodzi o hale. Tak jak zaczynaliśmy właśnie od tych eliminacji do Mistrzostw Świata oraz też eliminacji do Mistrzostw Polski, no to mieliśmy tutaj dużą infrastrukturę, jeżeli chodzi raz o halę, o zawodników, o zaplecze medyczne oraz o fizjoterapeutów, więc wszystko to jest zgrane na tip-top.
1: Hasło tegorocznej edycji to jest Let It Burn. No i jak możemy rozumieć to hasło?
2: To jest hasło, które w zasadzie wywodzi się od naszej firmy, która jakby nie patrzeć jest tutaj bardzo mocno zaangażowana w organizację tych zawodów i jakby nie patrzeć z puli firmy, te zawody się właśnie odbywają. Dzięki tej firmie możemy na tak wysoki poziom wznieść organizację Mistrzostw Polski w tym momencie. Dlatego też to hasło siłą woli przeszło właśnie na te zawody. Jest dosyć sportowe, nakłaniające do rywalizacji, do tego, aby faktycznie ci zawodnicy mieli w sobie ten ogień do wykonywania tych ćwiczeń i walczenia o podium.
1: To Was zapytam jeszcze w takim razie, gdzie więcej takich szczegółowych informacji nasi słuchacze będą mogli znaleźć? Wasze Instagramy, Facebooki, gdzie Was szukać?
0: Myślę, że ze względu na to, że zostało jeszcze 2 miesiące do eventu, to teraz w zasadzie będzie dobry moment na to, żeby pojawiały się różnego rodzaju informacje, czy to o nowych partnerach, czy o jakichś innych jeszcze off-topowych kwestiach, jeżeli chodzi o mistrzostwa. I 100% informacji u nas będzie na Instagramie CITE Calisthenics Expo.
1: Jeszcze też chciałabym Was zapytać, dlaczego warto w tym uczestniczyć jako widz? Dlaczego warto kibicować? Dlaczego warto zobaczyć to widowisko na własne oczy? Co jest w tym takiego, że faktycznie warto się zainteresować tym wydarzeniem?
2: Widowisko to jest tak naprawdę doskonale dobrane słowo, ze względu

0: wygodną na to, że ten sport sam w sobie jest bardzo widowiskowy. Zawodnicy tutaj będą wykonywali bardzo trudne fizycznie pozycje do osiągnięcia, statyczne i dynamiczne, to znaczy, że niektóre będą pokazywały ogromną siłę, którą będą musieli wykorzystywać za pomocą rąk, a inni zawodnicy, lub ci sami, ale w innych ćwiczeniach będą robili bardzo widowiskowe, bardzo często też niebezpieczne manewry na drążku, wyskakując, kręcąc się dookoła niego. Samo to tak naprawdę przyciąga uwagę osób, które już faktycznie się tam znajdą i nie żałują, że się tam pojawiły. Poza tym, tak jak już wcześniej Dawid wspomniał, będzie dużo atrakcji dookoła, także będzie można jak najbardziej spędzić miło czas, czy samemu, czy z rodziną. Zapraszamy serdecznie.
1: Wszystko to opiera się na kalistenice. Czy też możecie nam więcej opowiedzieć o tej dyscyplinie, która do końca nie jest dyscypliną jeszcze, bo też jak ostatnio rozmawialiśmy, to mówiłeś, że będziesz dążył do tego, żeby ona się taką dyscypliną stała. Ale generalnie o tym sporcie jakbyś mógł nam nieco więcej opowiedzieć.
2: Kalistenika dzieli się głównie na dwie gałęzie. Jest to dynamika oraz statyka, więc zacznę sobie tutaj od statyki. Kalistenika statyczna to są pewne dźwignie utrzymane przez 2 sekundy bez ruchu i w zasadzie to wtedy jest ten element, ta figura konkretna zaliczona. Natomiast jeżeli chodzi o elementy wszystkie dynamiczne, to są różnego rodzaju obroty, salta, przewroty. Oczywiście wszystkie w powietrzu, wszystkie muszą być wtedy złapane, wykonane poprawną techniką, wtedy element jest zaliczony, tutaj nie ma żadnych holdów, znaczy żadnych przytrzymań.
1: A czym to się w takim razie różni od tego streetu, który też będzie podczas zawodów?
0: Street workout to jest właśnie ten sport, który będzie prezentowany na naszych zawodach. Kalistenika jest troszeczkę szerszym pojęciem, często omylnie co prawda stosowanym, natomiast dla przeciętnej osoby bez większego znaczenia. Street workout to jest właśnie to, co będzie u nas na scenie, natomiast kalistenika opowiada o wszystkich sportach, które są tak naprawdę używane właśnie z własną masą ciała. No i właśnie, co jest w tym takiego niesamowitego? Kalistenika to jest sport, czy street workout to jest sport, który pozwala na to, żeby zaczynać na dobrą sprawę od zera. Ani bez sprzętu, ani bez karnetu na siłownię, ani bez dostępu do żadnych dodatkowych rzeczy. Na dobrą sprawę wystarczy po prostu kawałek podłogi i już można zacząć trenować właśnie ten street workout. To pozwala w różnych warunkach różnym osobom, czy często też młodym osobom, które nawet nie mogą jeszcze chodzić na siłownię, mogą już zacząć ćwiczyć w domu i rozwijać się w tym kierunku. Dzięki temu właśnie mamy coraz więcej sportowców z tej kategorii i właśnie dzięki temu ten sport tak bardzo się szerzy. Słusznie, ze względu na to, że sport z własną masą ciała jest dosyć zdrowy dla naszego organizmu, dlatego warto jest zainteresować się tym sportem i zacząć go uprawiać.
1: I też można powiedzieć, że tutaj nie ma żadnych wymówek w takim razie.
0: Nie ma, wymówki nie istnieją, wymówki są tylko w głowie, oczywiście. Myślę, że wszyscy, którzy odwiedzą nasze zawody, będą mogli się o tym przekonać i zobaczyć, jak daleko jest w stanie zajść nasze ludzkie ciało.
3: Mistrzostwa Polski Street Workout CITE 4 lipca w hali Koszalińskiego Bronka. Materiał przygotowała Oliwia Kisielewska.
4: SK Koszalin.
3: Pusta ulica, zachodzące słońce, głośna muzyka i setki rolkarzy przemierzających ulicę Koszalina. Przed nami trzecia edycja imprezy Night Skating Koszalin.
5: Izabela Kienka, Fundacja Night Skating Koszalin. Oba przejazdy skierowane są przede wszystkim do ludzi, którzy kochają jeździć na rolkach i na wrotkach, bo jest to przejazd właśnie rolkowo-wrotkowy ulicami miasta. Natomiast obydwa są kierowane troszeczkę do innej grupy. Pierwszy, czyli ten family najbliższy, jest przewidziany dla rodzin i dzieci, z tego względu, że jest to taki łatwiejszy poziom trudności, trasa jest krótsza, tempo jest wolniejsze. Natomiast ten drugi, oczywiście też dzieci mogą brać udział, natomiast są to już uczestnicy, rolkarze, którzy dobrze sobie radzą na rolkach. Tempo będzie szybsze, wzniesienia będą wyższe, więc potrzebne są umiejętności hamowania.
1: Czyli właśnie do edycji Family Edition mogą się zgłaszać zupełni amatorzy bez doświadczenia, czy jednak jakieś tam podstawy też muszą umieć?
5: Generalnie mogą się zgłaszać amatorzy, natomiast jeżeli chodzi o podstawy, to zasada jest taka, że uczestnik musi potrafić kontrolować swoją prędkość i musi potrafić się zatrzymać, czyli ta umiejętność hamowania jest niezbędna, ponieważ trasa nie jest trudna, natomiast zawsze gdzieś jest jakieś wzniesienie, gdzieś jest jakiś spadek i ta prędkość może być znaczna, więc trzeba dla siebie i dla innych zachować bezpieczeństwo, czyli trzeba potrafić hamować.
1: Dobrze, czyli Family Edition to właśnie bardziej dla amatorów, ale już Around the City to faktycznie jest dla rolkarzy, którzy gdzieś tam większe doświadczenie mają, bo ta trasa też będzie bardziej wymagająca i będzie dłuższa. I o to też chciałam zapytać właśnie, jak te trasy będą wyglądały, na ile kilometrów będą, no i jak będą przebiegały.
5: Generalnie ta druga trasa, tak jak mówisz, jest dla bardziej zaawansowanych, ponieważ tempo już będzie takie szybsze, tak? Będziemy sobie po prostu fajnym tempem jechać. I trasa jest dłuższa, bo ma 13,5 kilometra. Dla mnie osobiście i dla moich rolkarzy z ekipy to nie jest dużo, tak? Bo jeździmy po 20 20 po 30 km, natomiast dla ludzi, którzy nie jeżdżą codziennie na rolkach i nie uprawiają tego sportu, też jest to znaczny wysiłek. Dla dzieci ta trasa jest krótsza, ona ma 7,5 km, tempo jest spacerowe, więc myślę, że każdy jest w stanie spokojnie ją przejechać, tym bardziej, że w grupie jest mobilizacja, jest fajna energia, więc dzieciaki nawet nie zauważą, jak te 7,5 km przejadą.
1: To tak organizacyjnie jeszcze powiemy dokładnie, kiedy te wydarzenia będą miały miejsce. O której godzinie się rozpocznie jedna i druga trasa?
5: Zaczynamy teraz 30 maja w sobotę. O godzinie 18 mamy zbiórkę na ratuszu. Przez godzinę będziemy prowadzili taką może małą rozgrzewkę. Będzie nas sponsor, więc będzie można zdobyć jakieś gadżety. Porozmawiamy o zasadach bezpieczeństwa. Otworzymy oficjalnie nasz przejazd i o 19 ruszamy w trasę. Przewidujemy tak około 1,5 godziny przejazd. I to jest Family Edition i mówimy, że jest to night skating, natomiast ze względu na to, że jest to przejazd taki rodzinny dla dzieci, no nie odbywa się on w nocy, nie odbywa się po ciemku, mimo że jest taka idea. Ten drugi, Around the City, 27 czerwca, planujemy już późniejszą godzinę, bo planujemy zrobić zbiórkę o godzinie 20, a wystartować o 21, więc liczymy na to, że będzie już ciemniej.
3: Night skating Koszalin startuje 30 maja. Materiał przygotowała Oliwia Kisielewska.
4: SK Koszalin.
3: Dotacje na działania z zakresu polityki społecznej trafiły do organizacji pozarządowych z Pomorza Zachodniego. To w ramach konkursu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. NGOsy otrzymały w sumie 850 tysięcy złotych na działania wspierające rodziny i seniorów. Wsparcie pozyskało 16 organizacji z całego województwa, w tym również z Koszalina i Kołobrzegu.
6: Jakub Kowalik, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, jak i w latach ubiegłych i w tym roku, ogłosił konkurs na wsparcie stowarzyszeń, które przede wszystkim swoim statutowym zadaniem zajmują się rodziną, dziećmi objętymi pieczą zastępczą. W ramach tegorocznej edycji konkursu tutaj do podziału mamy 850 tysięcy złotych. W ramach tego konkursu zostało zgłoszonych blisko 41 ofert, z czego nagrodziliśmy 16, a w dniu dzisiejszym tutaj właśnie w Koszalinie podpiszemy 5 umów z 4 organizacjami.
7: Zapraszamy pierwszego wnioskodawcę, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu.
8: Krystyna Strzyżewska, wiceprezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kołobrzegu.
1: Dzisiaj Państwo dostają dofinansowanie na projekt. Jaki to jest projekt i co się będzie w ramach tego działo?
8: Kołobrzeskie Dni Seniora, 13 już, na 15 lat istnienia Uniwersytetu i są to senioralia, gdzie przyjeżdżają delegacje Uniwersytetu z całego województwa zachodniopomorskiego. Jest to impreza dwudniowa, pierwszy uroczysty dzień, w południu są zajęcia różnego rodzaju fakultatywne, a drugiego dnia jest korowód przez miasto. Mamy klucze do bram miasta, pani prezydent nam je wręcza. Jest to pochód przez miasto, nad morze, wracamy do Regionalnego Centrum Kultury, gdzie się cała impreza odbywa i na scenie plenerowej każdy uniwersytet pokazuje poprzez swoje zespoły, śpiewacze, taneczne, kabarety. Także świetnie się bawimy przez te 2 dni.
1: A w tym roku kiedy te senioralia się odbędą?
8: To będzie 12 i 13 września, zawsze w miesiącu wrześniu.
1: Jak dużo osób zrzesza Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu?
8: Jest to ponad 200 osób.
9: Ksiądz Łukasz Biegun, dyrektor Caritas diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim podpisujemy umowę na 2 dofinansowania. Jedne zadania będą miały miejsce w Wałczu, drugie w Koszalinie, w Domu Samotnej Matki. Są to działania na rzecz seniorów, dar dla seniora aktywnie zdrowo razem oraz dar życia razem w drodze ku bezpiecznemu dzieciństwu i świadomemu macierzyństwu. Zadania będą realizowane w naszych punktach, w Wałczu przy ulicy Okulickiego 22, tam gdzie mieści się kamienica i centrum charytatywno-opiekuńcze Caritas w Wałczu, a zadania w Koszalinie będziemy wykonywać dla samotnych matek i ich dzieci oraz kobiet w kryzysie. W Domu Samotnej Matki przy ulicy Wojska Polskiego 13. Chcemy tymi projektami aktywizować osoby, które w jakiś sposób, można powiedzieć, mogą być dzisiaj wykluczone, czy Koszaliny, nie samotne matki. Chcemy tu uczyć ich, w jaki sposób przeżywać wspólnie czas z dziećmi, bo ten czas był twórczy. W związku z tym, że one są też często w trudnej sytuacji finansowej, chcemy też pomóc im też w edukacji, zarządzania budżetem domowym, czy też w zajęciach z doradcą doświadczeniem zawodowym chcemy pomóc dojść do rynku pracy. Natomiast osoby, którymi opiekujemy się w Wałczu, są to seniorzy, dla nich chcemy, by ten czas był czasem takim twórczym, by też był czasem, gdzie mogą się spotkać i przez to tworzymy przestrzeń przez arteterapię, przez wspólne wycieczki chociażby do Szczecina, czy też zajęcia z psychologiem, psychoterapeutą. Dofinansowanie obu projektów to na każdy z nich 45 tysięcy złotych. Projekt trwa do końca roku, a zaczynamy wraz z podpisaniem umowy.
10: Adam Szymański, członek zarządu Stowarzyszenia Feniks Kobrzeg. Będziemy realizowali projekt pod nazwą Kotwica, czyli wsparcie systemowe dla rodzin z powiatu kołobrzeskiego, powiatu gryfickiego. Będzie kontynuacją tego, co my jako stowarzyszenie robimy od lat, czyli będziemy wspierali system rodzinny w ramach profilaktyki zdrowia psychicznego i w ramach środków, które pozyskaliśmy, będziemy mogli wykonać konsultacje psychologiczne, psychiatryczne dla dzieci, dla dorosłych. Będziemy mogli też skorzystać z terapii dla par, która jest potrzebna, bardzo często zgłaszana w naszym powiecie, oraz dołożymy do tego jeszcze terapię środowiskową, czyli konsultacje terapeutów środowiskowych w miejscu zamieszkania pacjenta w sytuacji, kiedy ma trudności z dojazdem do większego miasta.
3: Kołobrzeskie Stowarzyszenie Feniks otrzymało 85 tysięcy złotych wsparcia. Na podpisaniu umów z mikrofonem była Magda Wanowska-Miksa.
4: SK Koszalin News.
3: Kolejne trzy karetki pogotowia z koszalińskiej stacji uszkodzone przez wandali. To od marca już 6 pojazdów, które musiały trafić do warsztatu zamiast wyjeżdżać do ratowania ludzkiego zdrowia i życia. Sprawa została zgłoszona do organów ścigania. Niestety w stacji nie ma kamer. Nie można też ustalić, czy do tych zdarzeń doszło w bazie, czy podczas wyjazdów karetek do poszkodowanych.
11: Natalia Dorochowicz, rzecznik prasowy wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Szczecinie. Taka dewastacja oznacza, że pojazd zostaje wyłączony z użytku, aby mógł zostać przetransportowany w miejsce, gdzie zostanie naprawiony, co oznacza, że zamiast nowoczesnej karetki otrzymują Państwo, mam na myśli pacjentów, pojazd zastępczy, oczywiście również w pełni sprawny, jednak już z nieco większym przebiegiem, w trochę, powiedzmy, słabszym standardzie, więc niestety ta sytuacja bezpośrednio uderza w pacjentów, w nas również, ratowników medycznych, dlatego że każdorazowo z karetki uszkodzonej trzeba sprzęt przenieść, trzeba tą karetkę zapasową doposażyć lub wyposażyć i wtedy rozpocząć pracę w pojeździe zastępczym. Każda taka dewastacja wiąże się z wymianą całego elementu przedniego zderzaka, co oznacza koszta rzędu 6,5 tysiąca złotych za jedną taką dewastację. Warto tutaj podkreślić, że do tych aktów wandalizmu doszło już łącznie 6 razy. Do dewastacji dochodziło w dłuższym odstępie czasu. Każdorazowo taka dewastacja była zgłaszana odpowiednim organom. Niestety w poprzednich przypadkach otrzymaliśmy informację o umorzeniu sprawy. Oczekujemy na budowę nowego budynku dla filii Koszalin. Czeka nas jeszcze kilka miesięcy pracy w warunkach teraźniejszych, jakie mamy, a warto podkreślić, że to pomieszczenie, w którym znajduje się koszalińskie pogotowie, to budynek z taką przestrzenią współdzieloną, czyli on nie jest nasz, nie możemy tam wprowadzać jakichś modyfikacji. Trudno też jest wpłynąć na osoby, które się pojawiają w tym miejscu, dlatego że plac parkingowy, manewrowy jest przestrzenią współdzieloną chociażby z przychodnią, która znajduje się w tym samym budynku.
12: Dariusz Musyt, koordynator medyczny filii pogotowia w Koszalinie. Pierwsze takie zdarzenie miało miejsce na początku marca i później aż do dnia dzisiejszego nastąpiła seria, która powtórzyła się 6 razy. Pierwsze dwie karetki to były nasze najnowsze, z najmniejszym przebiegiem. Koszt naprawy tych dwóch ambulansów w sumie to było 13 tysięcy złotych. Po zgłoszeniu na policję przybył do nas technik operacyjny policji, stwierdził, że to było działanie wysokiej temperatury. A co to było za urządzenie czy narzędzie, tego jednoznacznie nikt nie potrafi stwierdzić. W przypadku pierwszej karetki było to zrobione jakby na raty, bo stwierdziliśmy pierwsze uszkodzenia na początku tygodnia i w ciągu 3 dni pojawiły się jeszcze tam kilka następnych. Ambulans został naprawiony w ramach ubezpieczenia i sytuacja się powtórzyła, w ciągu tygodnia został ponownie uszkodzony. Obowiązkiem kierowcy za każdym razem, kiedy przyjmuje dyżur, są oględziny zewnętrzne pojazdu, które są odnotowane w odpowiednim dokumencie. Nie wiemy to doprawnie, kiedy to się stało. Czy ten ktoś robi to na miejscu w naszej filii, czy korzysta, jak jesteśmy gdzieś na mieście u pacjenta. To się powtórzyło w przypadku dwóch ambulansów, dwóch naszych najnowszych. Reszta to były przypadki jednostkowe, starsze ambulanse. Skutkiem tego nowe, dobrze wyposażone ambulanse, zamiast udać się do pacjenta, stoją w warsztacie. Cóż tu dodać? Myśleliśmy, że po prostu to się uspokoi, a po tamtym nagłośnieniu i naszych apelach, że żeby ktoś nie nie powtórzyło, nastąpiła w krótkim okresie seria trzech uszkodzeń tych ambulansów. To jakby chciałby nam powiedzieć, że się nie boi, że najgrywa się.
3: Młodszy aspirant Paulina Wiśniewska-Basiak, Komenda Miejska Policji w Koszalinie. Do Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie wpłynęły 3 oficjalne zawiadomienia o zniszczeniu pojazdów medycznych, o zniszczeniu elementów zderzaka. 2 zostały umorzone z tytułu nieustalenia sprawcy, aczkolwiek 12 maja bieżącego roku wpłynęło kolejne zawiadomienie oficjalne do Komendy Miejskiej, wskazujące, że kolejne 2 pojazdy zostały uszkodzone w podobny sposób do poprzednich. Z ustaleń policjantów na miejscu wynika, iż pojazdy nie posiadają w środku ani w miejscu, gdzie parkują, żadnego monitoringu, więc brak nam jest możliwości odtworzenia sposobu, jak mogły powstać te uszkodzenia. Również te karetki poruszają się po całym powiecie, dlatego te uszkodzenia mogły powstać w różnym miejscu i też czasie. Jeżeli chodzi o akta zgromadzone w tej sprawie, są dołączone do toczącego się już postępowania przygotowawczego. Oczywiście, jeżeli jest jakaś osoba, która była świadkiem bądź ma jakiekolwiek informacje, w jaki sposób może dochodzić do powstania tych uszkodzeń, to polecamy tutaj udać się do Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie i poinformować o jakichkolwiek informacjach mogących mieć tutaj duże znaczenie w sprawie. Mówimy tutaj już o przestępstwie, ponieważ koszty uszkodzonego mienia są bardzo wysokie. Te pojazdy przede wszystkim mają służyć osobom, które tej pomocy medycznej potrzebują, a nie żeby stały, ponieważ muszą być naprawiane na przykład zniszczenia, które ktoś, jakaś osoba trzecia poczyniła, tak, na tych pojazdach. Kara za to zniszczenie mienia, za uszkodzenie mienia jest od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Każdy, kto posiada informacje na temat sprawcy czy miejsca, gdzie dochodzi do tych aktów wandalizmu, proszony jest o kontakt z policją. A tematem zajęła się Agnieszka Górska.
4: SK Koszalin.
3: 10 nowych autobusów zasiliło Miejski Zakład Komunikacji w Koszalinie, a to dopiero początek wymiany starego taboru miejskiej spółki. Docelowo miasto chce kupić 51 nowych wozów, w tym 23 autobusy elektryczne. Nowe pojazdy są wyposażone w nowoczesny system informacji pasażerskiej oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.
13: Piotr Rowiński, prezes MZK Koszalin. 10 nowych autobusów. Generalnie po objęciu władzy pierwsze, co zrobiliśmy, to inwentaryzację i analizowaliśmy zastaną sytuację. I nie chcąc marnować dalej tych straconych lat, natychmiast przystąpiliśmy do modernizacji taboru, bo tak naprawdę tabor ten wymagał, najdelikatniej rzecz mówiąc, olbrzymich zmian. Średni wiek życia autobusów w komunikacji miejskiej w Polsce przyjmowany jest na poziomie 8 lat. Nasze autobusy to był średni wiek ponad 15 lat. Rekordzista nasz, DAP, ma lat 31. Wspólnie przy udziale miasta opracowaliśmy taki dokument Strategia Rozwoju MZK na lata 2025-2035, który dokładnie zakładał plan wymiany taboru i na potrzeby tej strategii powstał drugi dokument, plan wymiany autobusów komunikacji miejskiej oraz plan pracy przewozowej. Ten plan wdrożyliśmy w życie. Dzisiaj mamy ambitny cel, żeby najpóźniej za 3 lata średni wiek życia autobusów nie był na poziomie 8 lat, a żeby to było 5 lat. I tak mamy to założone. I można by powiedzieć, że zakontraktowaliśmy dotychczas już 28 autobusów. Mogę tylko powiedzieć, że sięgając do historii, przez ostatnie 11 lat poprzedni prezydent zakontraktował przez 11 lat 28 autobusów, a my przez 11 miesięcy ostatnie również 28 autobusów. Ale to nie koniec tych dobrych wiadomości, ponieważ te 28 autobusów to są te autobusy, które już mamy. 10 jeździ od kilku dni, a 15 autobusów pojawi się dosłownie w marcu przyszłego roku. To będą nowe autobusy marki MAN również. I złożyliśmy 2 wnioski. Jeden w lutym, drugi w kwietniu tego roku na zakup 23 elektrycznych autobusów. Staramy się pozyskać na te środki dofinansowanie. Możemy chyba tutaj powiedzieć o sukcesie, bo to jest, za chwilę powiem o kwotach, ale jest to w historii w ogóle 76-letniej historii MZK. Kwota niebywała, która się nigdy wcześniej nie wydarzyła, bo w tej chwili mamy zaplanowane w sumie razem 51 autobusów na kwotę 173 miliony złotych. Co ważne, kupujemy najnowocześniejsze autobusy, jakie są dostępne na rynku. Pamiętamy o osobach niepełnosprawnych, pamiętamy o osobach niedowidzących, pamiętamy o wszelkich wygodach, czyli ładowarki USB przy każdym siedzeniu, aktywne przystanki na wyświetlaczach. Myślę, że mieszkańcy bardzo szybko zauważą, że jakość tych zmian będzie tak naprawdę olbrzymia.
14: No teraz tylko trzeba trzymać kciuki, żeby otrzymać to dofinansowanie.
13: dofinansowanie. W tych dofinansowaniach wygląda sytuacja tak. To są dwa wnioski. Jeden złożyliśmy do 4 lutego i to był wniosek niekonkurencyjny i myślę, że te pieniądze naprawdę uda nam się tam pozyskać. A drugi wniosek do 30 kwietnia i to jest wniosek konkurencyjny. Do tego startują z Feniksa wszystkie miasta. Tam jest pula 700 milionów. Wydaje się, że jest duża, ale tak naprawdę przy podziale na całą Polskę to nie jest to duża pula. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby te pieniądze pozyskać.
14: Te 10 nowych autobusów to są diesle czy hybrydy?
13: To są miękkie hybrydy. Ważna rzecz, o której musimy powiedzieć, bo jest mnóstwo spekulacji, które się pojawia, dlaczego testujemy elektryki, a kupujemy diesle. Sytuacja wygląda tak, że my działamy w dużym reżimie ustawowym. Jak wiemy, jesteśmy państwem członkowskim. Jest dyrektywa unijna, która normuje nam przepisy. Na podstawie tej dyrektywy powstała ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. I tak naprawdę, proszę mi wierzyć, że w Sylwestra, w godzinach wieczornych jeszcze, były podpisywane umowy na te many, które się dzisiaj produkuje 15 sztuk, dlatego że tylko do końca zeszłego roku mogliśmy kupić w ogóle samochody z napędem diesla lub hybrydy, a od 1 stycznia tego roku tylko i wyłącznie pojazdy zeroemisyjne, tak? Czyli z napędem albo elektrycznym lub wodorowym.
14: No właśnie Piła ostatnio się wybogaciła o 5 wodorowych autobusów. Myśleliście o tym, żeby właśnie w wodór pójść?
13: Panie redaktorze, jak tylko objąłem to stanowisko, pierwsze kilka miesięcy to była potężna analiza, w którym kierunku pójść. Wydawało się, że moglibyśmy pójść w kierunku wodoru, a nie w kierunku elektryków, przy czym musimy pamiętać, że jako takiego zielonego wodoru to my nie posiadamy. W ogóle nie posiadamy w zachodniopomorskim żadnego wodoru, bo wodór jest dostępny w dosłownie kilku miejscach w Polsce. Musielibyśmy ten wodór dostarczać tutaj w cysternach. W Europie, tam gdzie te programy wodorowe były uruchamiane, wodór jest na poziomie cenowym w granicach 6, maksymalnie 7 euro. W Polsce wodór to jest w granicach 69 zł, jak byliśmy na takiej konferencji dużej. Byłoby to po prostu zabójstwo dla budżetu koszalińskiego. Nie ma wodorociągów, nie produkujemy wodoru również na dzień dzisiejszy. Po naprawdę bardzo głębokiej, burzliwej analizie doszliśmy do wniosku, że to jest jeszcze troszeczkę za wcześnie. Nawet największe aglomeracje europejskie typu Berlin, Paryż wygaszają programy wodorowe, bo czekamy na tak zwaną dostępność tego wodoru. To na pewno jest pieśń przyszłości i na pewno w tym kierunku będziemy zmierzać. To myślę, że nawet będzie dotyczyło i samochodów osobowych tak naprawdę, ale transportu ciężarowego z pewnością. Będziemy kiedyś jeździli z napędem wodorowym. Dzisiaj z napędem elektrycznym i proszę mi wierzyć, tutaj wszelkie spekulacje chcę przełamać. Bez problemu sobie te autobusy poradzą. Na jednym ładowaniu zrobią 300 km. Bardzo mocno na to zwracamy uwagę, na wielkość baterii, na to, gdzie te baterie będą umieszczone, na ciężar autobusów. Wymagamy od producentów długoletniej gwarancji.
3: Pierwsze autobusy elektryczne zaczną pracę w Koszalinie pod koniec 2028 roku. Wartość całego przedsięwzięcia to 173 miliony złotych. Z prezesem koszalińskiego MZK rozmawiał Marcin Kieca.
4: SK Koszalin.
3: Koszalin zamieni się w polską stolicę street dance'u za sprawą 7 edycji turnieju Koszalińskiej. Na parkiecie zaprezentuje się ponad 800 tancerzy z całej Polski. Wisienką na torcie będzie widowiskowa gala wieczorna pełna mistrzowskich bitew w formule ty kontra muzyka. Na miejscu powstanie też strefa chilloutu z leżakami, foodtruckami, konsolami do gier oraz stworzonym na żywo graffiti. O szczegółach wyjątkowego wydarzenia Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszym gościem.
5: Kinga Alchowik-Pogonowska.
1: 7 edycja Koszalińskiego Jo nadchodzi. Co wyróżnia tę edycję na tyle poprzednich, co znalazło się w programie?
5: Przede wszystkim zmiana lokalizacji, ponieważ wydarzenie odbywa się na hali widowiskowo-sportowej. Wiele tancerzy i trenerów wraz z rozwojem eventu prosiło o większą przestrzeń, więc zorganizowaliśmy ją. Na pewno zadbamy o zaplecze techniczne, żeby było fajnie, żeby było efektownie, żeby uzyskać efekt street dance'u na hali, co nie jest łatwe, więc mocno nad tym pracujemy. Czyli na pewno ta większa przestrzeń też do tańca, do rozgrzewki, do komunikacji. Na pewno w sumie nas to nie wyróżnia, bo robimy to co roku, że oprócz tańca chcemy też troszkę podkręcić kulturę hip-hopową w naszym mieście, więc na pewno będzie graffiti, nie zabraknie DJ-ów, takiej właśnie strefy chillu, też robimy strefę gier, czyli będą konsole, także trochę taki powrót do blokowisk, do takiego bycia obok siebie właśnie w tej kulturze. No i oprócz tego oczywiście wysoki poziom tańca i duża przestrzeń do komunikacji.
1: To organizacyjnie już wiemy, że hala widowiskowo-sportowa, ale dokładnie w jakich dniach odbędzie się Koszalińskie JOW?
5: Impreza jest jednodniowa od godzin porannych do godzin późnych wieczornych. Aktualnie pracujemy nad harmonogramem, aby zmieścić wszystkich zgłoszonych tancerzy. Zamknęliśmy już zgłoszenia, choć mamy jeszcze dużo telefonów osób na ostatni moment, które jeszcze chciałyby zatańczyć. 30 maja, hala widowiskowo-sportowa. Od rana do nocy.
1: To ja jeszcze tak o ten harmonogram dopytam, mimo że go jeszcze nie ma, mniej więcej chociaż jak to będzie wyglądało, bo będzie właśnie ta strefa chilloutu, tak jak była zresztą w poprzednich edycjach, i też właśnie te bloki taneczne, tak mniej więcej jak to będzie wyglądało.
5: Od rana najmłodsi tancerze, będą odbywać się eliminacje na dwóch parkietach, no i coraz starsi, wieczorem najwyższy poziom, czyli 18+, czyli nasza kategoria odpalwrotki, czyli ty kontra muzyka, bardzo efektowna kategoria, czyli tak naprawdę od rana najmłodsi i najmniej zaawansowani i czym później, tym poziom wyższy.
1: Znowu w tym roku w jury zasiądą bardzo znani tancerze. Czy też o tych tancerzach coś więcej możesz nam opowiedzieć?
5: Imprezę poprowadzi MC Rademenes, jest z nami od 7 edycji, nasz rekordzista Guinnessa w rapowaniu bez przerwy. Z nim młody MC, czyli Teddy, młody chłopak, który gdzieś tam przypadkiem zaistniał na evencie street dance'owym. Właśnie Rademenes go zaprosił tak po prostu randomowo i od tej pory dostaje wiele propozycji i właśnie prowadzą razem, więc to jest chłopak 16-letni, ale bardzo, bardzo fajny. DJ-e, mamy DJ Evulin, bardzo taki street dance'owy klimat, oraz DJ Twitson, trochę młodsze pokolenie, bardziej komercyjny, można powiedzieć. Jury: Monika Żurek, Jędras, Basia Ryś, Łukasz Ludwiczak, Nicole Suchocka, czyli znani tancerze i sędziowie.
1: Zgłoszenia już niestety są zamknięte, więc w takim razie zapytam, ilu tancerzy się spodziewacie w tym roku i czy to będą tancerzy z różnych zakątków świata?
5: Mamy już 800 osób i będą to tancerze z całej Polski, aczkolwiek jeszcze nie przeanalizowałam całej listy, więc też się okaże w dniu eventu, bo ci tancerze tacy najlepsi, oni potrafią przyjechać sobie w dniu imprezy i powiedzieć jestem i tańczę. Także w poprzednich edycjach mieliśmy też gości właśnie ze świata, więc kto wie.
1: Dobrze, to może właśnie przejdę teraz do tych styli tanecznych i też kategorii wiekowych. Jakich tych styli tanecznych możemy się spodziewać podczas tego wydarzenia? No i w jakich kategoriach wiekowych wystąpią tancerze? Bo będą soliści i będą też formacje. Chciałabym, żebyśmy też o tym więcej powiedzieli.
5: Jeśli chodzi o solistów, to mamy podzielone te kategorie na poziomy zaawansowania i na kategorie wiekowe. Zaczynamy od 5-6-latków, kończymy na kategorii 30+. Soliści, czyli wiadomo, eliminacje i na koniec batelki, czyli taneczne bitwy i wygrywa jedna osoba. Jeśli chodzi o formacje, to grupy taneczne też w kategoriach od 7 lat do 30+. Czyli można powiedzieć do 50 lat. 60 nawet widzieliśmy takich tancerzy, ale nazywamy to 30+.
1: No jak Koszalińskie JOW i przepiękne statuetki, w tamtym roku były to różowe. Jakiego koloru w tym roku będziemy mogli się spodziewać?
5: Po tych różowych klimatach potrzebowaliśmy czegoś cięższego, więc czarno-czerwona edycja. Statuetki będą czerwone. W tym roku postawiliśmy na nasze miasto Koszalińskie JOW, więc na Koszalińskim JOW będzie można wygrać statuetki w kształcie naszego ratusza. Są przepiękne, można je sobie obejrzeć na naszych social mediach Koszalińskie JOW. Czekamy z niecierpliwością na naszych tutaj tytularnych sponsorów, firmy, która właśnie je tworzy. I no, ja już wiem, że są przepiękne i będą przepiękne. Na pewno będą stały na półkach tancerzy wśród innych kolorków i będą super wyglądały.
1: Oprócz nagród w postaci właśnie tych pięknych statuetek, będzie można też zdobyć nagrody finansowe. Jakie to nagrody będą, za jakie miejsca?
5: Tak, to są nagrody finansowe dla kategorii master, czyli dla tych najwyższych poziomem kategorii. Również mamy nagrody w postaci weekendów nadmorskich i też jak na wszystkich naszych imprezach wyróżniamy trenerów i również przygotowujemy dla nich nagrody w postaci właśnie takiego odpoczynku. Bardzo sobie cenią ten gest od nas.
1: Jeszcze też dopytam o tą strefę chilloutu, bo w tamtym roku również ona była taka bardzo rozbudowana, właśnie były było graffiti, ale było też wiele innych rzeczy. Jakbyś mogła nam jeszcze więcej opowiedzieć o tej strefie chilloutu, co się w niej znajdzie i gdzie ona też będzie?
15: Mamy nadzieję, że pogoda dopisze, więc wtedy na pewno leżaczki przed halą widowiskowo-sportową. Tam też rozkładamy właśnie matę do tańczenia. Będzie DJ Manny, czyli gościu, który gra ze swojego samochodu, ma tam konsoletę. Chłopaki będą tworzyć jak co roku dedykowane graffiti dla nas. Na pewno jakieś food trucki, taki po prostu klimacik, żeby sobie wyjść na słoneczko, miejmy nadzieję, i też sobie pobyć właśnie wśród ludzi.
1: W programie jest też przewidziana gala wieczorna. Co podczas niej będą nasi słuchacze mogli zobaczyć?
15: Gala wieczorna, czyli finały i takie właśnie najwyższe kategorie turnieju. Właśnie kategorie master najstarsze, kategoria 30+, najbardziej sympatyczna kategoria, oraz wszystkie finały właśnie tych zaawansowanych kategorii. Także w granicach godziny 19 można zmierzać w kierunku hali widowiskowo-sportowej. Jest dużo miejsca, oczywiście od rana też można do nas przychodzić i oglądać to wspaniałe taneczne widowisko.
1: Jeszcze przed samym turniejem odbędą się warsztaty taneczne. Na czym one będą polegały, jak będą wyglądały, jak można się do nich zgłosić?
15: Warsztaty organizujemy, tak naprawdę nazywamy je Before Koszalińskie Workshops, czyli przyjeżdżają już do nas ci wspaniali tancerze, sędziowie, i organizujemy taką możliwość dla ludzi, żeby po prostu mogli sobie skorzystać z zajęć. Można się zapisać przez nasze social media lub telefonicznie w Szkole Tańca King Dance. Każdego przyjmiemy, są otwarte i prowadzi je Jędras i Łukasz Ludwiczak.
1: To jeszcze tak na sam koniec, dlaczego warto 30 maja być w hali widowiskowo-sportowej i na własne oczy zobaczyć to widowisko?
15: Jeżeli chcecie się poczuć jak w Step Upie, to zapraszamy Was do hali, złapać dużo fajnej, pozytywnej energii. Energia jest niesamowita, jest to jeden z naszych ulubionych eventów. Ładujemy się nim, także przyjdźcie i naładujcie się z nami.
3: Koszalińskie Yo 30 maja w hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie.
4: SK Koszalin.
3: W czerwcu odbędzie się festiwal organizacji pozarządowych. Fundacje i stowarzyszenia wyjdą do mieszkańców Koszalina, by pokazać, czym zajmują się na co dzień. Na miejscu poza prezentacją organizacji czekać będzie mnóstwo atrakcji.
16: Łukasz Cieśliński, pracownia pozarządowa.
17: Marzena Tkaczy, pracownia pozarządowa.
1: Zbliża się festiwal organizacji pozarządowych. Kiedy będzie mieć ten festiwal miejsce? Czy dalej można się zgłaszać?
16: Tak, jak najbardziej. Festiwal organizacji pozarządowych to jest już stałe wydarzenie w kalendarzu naszego miasta i tam z kolei organizacje pozarządowe to jest główny aktor tego wydarzenia, czyli koszalińscy społecznicy i społeczniczki pokazują mieszkańcom to, co robią na co dzień, pokazują swoją aktywność, swoją siłę. Szukamy, oczywiście cały czas mamy przestrzeń po to, żeby organizacje się zgłaszały do nas. Wszystko to musimy ustalić, ale już niedługo, więc trzeba się spieszyć, bo my to wszystko będziemy musieli w przestrzeń fizyczną zmieścić. Natomiast tak, zainteresowanie jest i ze strony organizacji, co nas bardzo cieszy, bo to już jest przecież kilkanaście lat tego wydarzenia, ale też zachęcamy i co roku mamy bardzo duże zainteresowanie ze strony mieszkańców. Oni też są chętni, żeby zobaczyć, właśnie poznać nas, bo tak na co dzień nie ma miejsca, natomiast nie zdajemy sobie sprawy, jak dużo przestrzeni naszego miasta wypełnia sektor pozarządowy, czyli właśnie stowarzyszenia i fundacje. Festiwal jest po to, żeby te dwie strony spotkać ze sobą, uprzyjemnić czas mieszkańcom, ale też właśnie nawiązać kontakty, zgłaszać się do wolontariat, to wszystko na festiwalu.
1: No i właśnie co w tym roku w programie? Czy będą jakieś nowości?
17: Nowości jak nowości, ale proszę Państwa, proszę traktować festiwal jako taką swoistą giełdę wolontariatu. Z tego względu, że w tamtym roku mieliśmy 63 stoiska stowarzyszeń, fundacji, organizacji pozarządowych, które przedstawiają po pierwsze swoją ofertę, zapraszają do udziału w swoich wydarzeniach, ale również szukają wolontariuszy. Więc tak naprawdę przychodząc możecie Państwo sprawdzić dokładnie, która organizacja jest Wam bliższa sercu albo która do Was bardziej gada. Można porozmawiać, można zobaczyć, co oferują. Każde stoisko to jest coś ciekawego, więc jak gdyby trudno nam jest powiedzieć, co w tym roku organizacje już planują. Mamy na pewno całe miasteczko zabaw. Tak jak zawsze na górce, czyli tam na tym placu, na trawie, gdzie będziemy bawić, gdzie będziemy w jakiś sposób mieszkańców zachęcać do tego, żeby wzięli udział właśnie w tych animacjach. Oczywiście cały plac naszego podwórka pozarządowy, gdzie będziemy karmić. Będziemy dobrze karmić, jak co roku, i polecamy już nasz ziemniak z gzikiem, który stał się w Koszalinie dosyć popularną potrawą, ale również grille, różnego rodzaju kiełbachy, mamy bardzo pyszne zupki, no i oczywiście słodkości.
1: Czyli nie dość, że można się w piękny sposób zintegrować z innymi mieszkańcami Koszalina, to jeszcze właśnie zrobić coś dobrego, bo rozumiem, że tam również będzie można wesprzeć różne organizacje pozarządowe.
17: Tak, oczywiście, że tak. Każde stoisko oferuje coś dla Państwa. Wszystko zależy od tego, co Wam w duszy gra i co chcecie, że tak powiem, zainwestować. Ewentualnie mogą być to różnego rodzaju przypinki, maskotki, różnego rodzaju naprawdę rzeczy, które wykonują organizacje na sprzedaż po to, żeby wzmocnić swoje działania.
1: A jakie jeszcze organizacje właśnie mogą się zgłaszać?
16: Do nas. Jest formularz specjalny na naszej stronie pracowniapozarządowa.pl. Tam można wypełnić go i wtedy my się będziemy kontaktować, żeby ustalać szczegóły. Można oczywiście zadzwonić, można przyjść na Dworcową w godzinach 8-16. Bardzo chętnie zachęcamy jeszcze do tego. Poza tym, co przed chwilą można powiedziała, oczywiście będzie ścianka wspinaczkowa, bo to się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem od kilku lat, więc specjalnie na życzenie mieszkańców tą ściankę znowu ściągamy. Pokazy różnego typu sprzętu, scena przecież bardzo duża z różnymi występami, także między tymi godzinami 12 a 16 na pewno dużo fajnych rzeczy czeka na wszystkich, którzy tam się znajdą.
1: A czy wiemy, kto na tej scenie wystąpił?
16: Tak, to jest kontynuacja tego, co się dzieje na stoiskach, więc na pewno przede wszystkim organizacje pozarządowe, śpiewacze, recytatorskie, pokazy taneczne, pokazy sportowe, dzieci z koszalińskich szkół i przedszkoli, bo one zawsze otwierają nam we współpracy z Ligą Ochrony Przyrody, więc przez te kilka godzin faktycznie mamy super prowadzącego, przecież Michał Bieliński, który też angażuje gości festiwalu do wspólnej zabawy, do opowiadania, więc na pewno będzie się działo bardzo dużo.
1: Dlaczego warto właśnie wziąć udział w festiwalu organizacji pozarządowych jako Koszalinianie, którzy niekoniecznie są społecznikami, ale chcieliby się zaangażować?
17: Ponieważ tylko i wyłącznie raz do roku jest taka okazja, żebyście w jednym miejscu, w jednym czasie spotkali wszystkich, którzy chcą działać w naszym mieście.
3: Festiwal organizacji pozarządowych startuje 14 czerwca przy ulicy Pozarządowej 1 w Koszalinie. Materiał Oliwii Kisielewskiej.
4: SK Koszalin.
3: Znane są już wakacyjne plany gminy Sianów dotyczące łaz. Zaplanowano sporo imprez, nie zabraknie sportu, muzyki i śmiechu. O szczegółach burmistrz Sianowa Maciej Berlicki.
18: My kolejny raz z rzędu już teraz pokażemy, czy zaproponujemy praktycznie co tydzień coś ciekawego w łazach. Przystanek kultura, ale też zabuja się w dźwiękach, też przystanek sport, to są te elementy, które będą nam towarzyszyły przez praktycznie 2 miesiące co tydzień w samych łazach. Pokazujemy, że łazy są dla nas ważne, pokazujemy, że łazy to nie miejscowość, która ma po prostu morze i ktoś ma sobie znaleźć, wgooglować łazy i do tych łaz przyjechać, ale krok po kroku pokazujemy, że łazy mogą być atrakcyjne też poprzez działanie tej sfery publicznej, którą akurat ja czy my reprezentujemy, a więc gmina i miasto Sianów, a więc Sianowskie Centrum Wiedzy. Te wydarzenia będą w różnych miejscach. Tutaj też dziękuję tym, którzy udostępniają nam pewną przestrzeń na niektóre wydarzenia. Te wydarzenia będą co tydzień i te wydarzenia mają już formę czy znamiona wydarzeń cyklicznych. Cyklicznych, bo po raz czwarty, o ile dobrze pamiętam, mamy festiwal Łazanki. 2 razy z rzędu pobijaliśmy rekord Polski w ilości przygotowanych kładanek, który później na festiwalu Łazanek każdy gość mógł zjeść. 2 raz z rzędu planujemy wydarzenie Morze Kabaretów. To też jest wydarzenie, które chcielibyśmy wprowadzić na stałe do kalendarza gminy miasta Sianów, do kalendarza wydarzeń, ale też do kalendarza miejscowości Łazy. Do tego dodam, że praktycznie co roku odbywają się teatry, odbywają się różnego rodzaju zawody sportowe, ta część sportowa, ale też mniejsze koncerty i co roku gościmy Koszalińską Filharmonię. Podobnie będzie i teraz.
19: Aleksandra Góra, Stasianow. Warszawskie Centrum Wiedzy. Tak jak zostało wcześniej wspomniane, nasz kalendarz imprez w tym roku jest bardzo bogaty, zresztą tak jak co roku. Mamy w tym roku koncert Filharmonii, na której będziemy mogli usłyszeć muzykę z filmów. Mamy również drugi sianowski wieczór kabaretowy i podczas tego kabaretonu możemy tutaj zdradzić, że wystąpi kabaret Paranienormalni, kabaret Czesław i kabaret Czwarta Fala. Będą też liczne teatry, będzie również Zabuje się w dźwiękach na platformie widokowej. Po raz kolejny będziemy mogli zobaczyć bitwę o rekord Ładzanek oraz w tym roku będzie nowość. Będzie również nowe wydarzenie, czyli bitwa o wodę organizowane przez gminę Sianów. Czy się bić z Mielnem będziemy, nie powiem. To wszystko zostanie pewnie ujawnione w następnych dniach, przy następnych okazjach. Proszę śledzić nasze portale społecznościowe, tam będziemy zdradzać wszystkie szczegóły i informacje.
18: A teraz coś absolutnie wyjątkowego i absolutnie, moim zdaniem, przynajmniej z perspektywy samorządowca z Sianowa i samorządowca, który patrzy przez pryzmat regionu, coś wyjątkowego. Zaproponowaliśmy ładnych parę miesięcy temu, ale myślę, że jeszcze późną jesienią, wspólny pomysł na promocję, na akcję promocyjną łas, przedsiębiorców z łas i gminy Sianów. Akcja, jak się okazuje, została pozytywnie odebrana przez 7 przedsiębiorców, 7 firm z łas. Nie patrzymy, czy to jest firma 5-gwiazdkowa, czy 3-gwiazdkowa, czy to jest firma ogromna, czy to jest firma mniejsza. Łazy mają być dostępne dla każdego turysty i tak ma wyglądać wspólna kampania promocyjna. Ta kampania będzie trwała przez 3 miesiące. Budżet wspólny, bo założyliśmy, czy zaproponowaliśmy przedsiębiorcom, że każdy 1000 zł od przedsiębiorcy, który się zdecyduje, będzie jakby podwajany przez gminę Sianów. 7 przedsiębiorców w miesiącu to jest 7 tysięcy razy 2, bo gmina Sianów dokłada 7 tysięcy razy 3 miesiące, więc mamy 14 tysięcy, 42 tysiące budżetu na promocję w różnych mediach społecznościowych z różnymi akcjami, różnymi działaniami. Ta promocja rozpoczyna się już teraz, będzie trwała do 15 lipca. Tak naprawdę bazuje na tym, że często, o czym wcześniej już mówiłem, turyści, którzy decydują się na wakacje w Polsce, robią to na ostatnią chwilę, a więc nie jest to też tak, że jest za późno i nawet w lipcu ktoś, kto będzie chciał jechać w sierpniu, jeszcze może tą decyzję podejmować. Akcja, jak już powiedziałem, będzie w różnych mediach społecznościowych. Chcemy dotrzeć przede wszystkim do turystów z południa Polski, szczególnie województwo śląskie, województwo dolnośląskie, ale w perspektywie patrzymy też na turystów niemieckich, którzy przyjeżdżają nad polski Bałtyk, i turystów czeskich, a być może nawet turystów słowackich, którzy często wybierają Bałtyk, wybierają miejsce, które jest bezpieczne, które jest bardzo przyjazne turystom.
3: O wszystkich wydarzeniach organizowanych w nadchodzące wakacje w Łazach będzie można przeczytać w mediach społecznościowych gminy Sianów i Sianowskiego Centrum Wiedzy.
4: SK Koszalin News.
3: Dziecko na rowerze czy hulajnodze? Tylko w kasku od 3 czerwca w Polsce zacznie obowiązywać nowy przepis dotyczący bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Dzieci i młodzież do 16 roku życia będą musieli jeździć w kaskach ochronnych. To długo oczekiwana zmiana w prawie, która ma przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo młodych użytkowników dróg i ścieżek rowerowych.
20: Na 100% jestem za tym, żeby były kaski.
21: Uważam, że no jest to bardzo jakby bezpieczne przez to, że no dużo, a to bardzo dużo jest wypadków na rowerach, na hulajnogach, szczególnie, że no na hulajnogach teraz bardzo szybko ludzie jadą, to niefortunnie upaść na głowę, no to no wiadomo, może skończyć się bardzo źle. No i uważam, że jest to akurat bardzo, bardzo dobry przepis.
22: Młodszy aspirant Paulina Wiśniewska-Basiak, Komenda Miejska Policji w Koszalinie. 3 czerwca 2026 roku wchodzą nowe przepisy dotyczące prawa o ruchu drogowym, które dotyczą niechronionych uczestników ruchu drogowego. Ustawodawca wskazuje, że dzieci, młodzież poniżej 16 roku życia jest zobowiązana nosić kaski ochronne na głowach podczas poruszania się na różnego rodzaju sprzętach transportowych, a tutaj ustawodawca ma na myśli przede wszystkim hulajnogi elektryczne, rowery bądź środki transportu osobistego inne, na przykład mogą być to deskorolki.
23: To była długo oczekiwana zmiana, która w końcu ujrzała światło dzienne i została wprowadzona w życie. Jarosław Kalenik, ratownik medyczny, to najmłodsi uczestnicy ruchu drogowego, ci właśnie do 16 roku życia, mieli największe urazy. I tak dla przykładu, uczestnicy ruchu drogowego, którzy jeździli na elektrycznych hulajnogach, mieli często 44% około urazów głowy. Czyli ten kask może znacząco poprawić ich przeżywalność, skutki urazów czaszkowo-mózgowych, ale także z tych badań, które były przeprowadzane, wynikało, że około 30-60% uczestników miało bezpośrednio urazy twarzo-czaszki. Czyli dzięki temu będziemy mieli mniej ofiar, ale także mniej osób poszkodowanych w tych grupach wiekowych. Nas to bardzo cieszy jako medyków, gdyż dzięki temu będziemy mieli mniej pracy, a co jest najważniejsze, będziemy mieli jak najmniej osób poszkodowanych w tej grupie najmłodszych.
22: Jeżeli chodzi o postawę policjantów, funkcjonariuszy, którzy zobaczą, że taka osoba poniżej 16 roku życia będzie poruszała się bez tego wymaganego kasku, oczywiście będą chcieli wyciągnąć konsekwencje. No i tutaj te konsekwencje niestety będą musieli ponieść opiekunowie prawni bądź rodzice takiej osoby małoletniej. I tutaj ustawodawca przewidział karę grzywny w kwocie 100 zł. Na początku fajnie jest, żeby rodzice byli świadomi w ogóle tych zmian w prawie, żeby zaopatrzyli te dzieci w te kaski, żeby zwracali uwagę, czy te kaski są opatrzone odpowiednim certyfikatem, ponieważ tych zdarzeń z tymi niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego jest bardzo dużo. Jeżeli funkcjonariusze będą mieli do czynienia z osobą, która po raz kolejny będzie nie stosowała się do tego nakazu noszenia tych kasków ochronnych, no to wówczas na przykład będzie mógł być skierowany wniosek między innymi do sądu rodzinnego, gdzie sąd rodzinny będzie się jasno przypatrywał, dlaczego ten obowiązek nie jest respektowany, dlaczego rodzice na przykład nie stanowią odpowiedniej pieczy nad małoletnim, albo dlaczego ten kask nie jest zakupiony w tym przedziale wiekowym.
23: Sam jako tata, niezależnie od tych zmian legislacyjnych, zawsze dzieciom dawałem kask, jak jeździły na rowerze.
0: Czy trudno dzieci jest do tego przekonać, zachęcić, czy one są oporne na to, żeby jeździć w tym kasku? Jak to jest?
23: Ja uważam, że nie. Jeśli da się od najmłodszych lat, to nie ma problemu. Zdarzyło mi się nawet raz, że zapomniałem synowi nałożyć, a syn do mnie mówi, tato, a kask? A to oznacza, że dzieci, kiedy mają to od najmłodszych lat, dla nich jest to tak naturalna czynność nałożenia kasku, jak mycie rąk przed zjedzeniem obiadu.
0: A może taki kask dla wszystkich powinien być obowiązkowy?
2: 100%. Ja bym wprowadził to dla wszystkich. Super, to bezpieczeństwo jest. No.
0: A korzysta pan też z roweru albo z hulajnogi?
2: Tak. To też moja hulajnoga.
0: I co, i ma pan kask?
2: No nie mam. A właśnie, no, bo dopiero tylko dostałem na rodziny ten prezent 2 dni temu, ale ogólnie kupiłby ten kask. No. Lepiej mieć niż nie mieć. Nie?
22: Policjanci rekomendują, żeby wszyscy nosili ten kask ochronny, ponieważ życie i zdrowie jest wartością nadrzędną i tak jak każdy z nas, poruszając się na tych środkach transportu osobistego, powinien dbać o swoje bezpieczeństwo, to również powinniśmy myśleć o bezpieczeństwie innych użytkowników dróg.
3: Przypominamy, obowiązkowa jazda w kasku dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia wchodzi w życie 3 czerwca. Nowe przepisy mają pomóc chronić zdrowie i życie najmłodszych uczestników ruchu drogowego. A tematem zajęła się Magda Wanowska-Miksa.
4: SK Koszalin.
3: Trwają przygotowania do tegorocznych Dni Ziemi Sienowskiej. Znamy już gwiazdy. Będzie to królowa polskiej sceny muzycznej Maryla Rodowicz, a także Oskar Cyns, Maciej Skiba, zespół Wideo i DJ Sibul. Dwudniowa impreza na stadionie w Sianowie odbędzie się 12 i 13 czerwca. W programie oprócz koncertów wiele innych atrakcji. O szczegółach burmistrz Maciej Berlicki, organizatorzy z Sianowskiego Centrum Wiedzy.
6: Ja jestem przekonany, że jak co roku będzie to wydarzenie czerwca na Pomorzu Środkowym. Ja to bardzo swobodnie mówię, bo wiem, że tak jest. Wiem, że oprócz wielu mieszkańców gminy miasta Sianów przyjeżdża do nas wielu gości z zewnątrz. Jest też wiele osób, które nie dość, że czekają na to wydarzenie, to też piszą w różnych informacjach, nie tylko do mnie, ale do osób, które są za mną, pytając kiedy odbędą się Dni Ziemi Sianowskiej, bo czasami to są osoby z Sianowa, z gminy Sianów, które pracują czy mieszkają dalej od nas i planują urlop, żeby przyjechać na Dni Ziemi Sianowskiej. W tym roku to 12-13 czerwca. Jak zwykle wiele atrakcji dodatkowych na stadionie czy miasteczku, już można powiedzieć festiwalowym, bo od wielu lat tak nazywamy to miejsce. I gwiazdy, bo to jest zawsze najważniejsze. Jak co roku bywają u nas największe polskie gwiazdy, tak będzie i tym razem. W piątek to Oskar Cyms i Sibul, w sobotę to Wideo, a po Wideo Maryla Rodowicz. Całe wydarzenie otoczone jest dużą ilością dodatkowych wydarzeń, dodatkowych elementów, które będą odbywały się przez te 2 dni. Wszystkich serdecznie zapraszam. Rezerwujcie czas.
7: Kowalczyk Aleksandra, dyrektor Sianowskiego Centrum Wiedzy. Ja jestem ogromnie wdzięczna temu zespołowi za mną, który wspiera mnie od samego początku realizacji. Robimy już po raz 15 Dni Ziemi Sianowskiej w tym formacie, jaki mamy w ostatnich latach do czynienia. Mam nadzieję, że Sianowskie Centrum Wiedzy jako organizator i Gminna Organizacja Turystyczna w Sianowie wspólnie z Policją, Strażą Miejską, służbami informacyjnymi, porządkowymi, medykami zadbamy o to, żeby Państwo bawili się na tym stadionie wspólnie, bezpiecznie, żebyśmy czuli się fajnie, w fajnej, rodzinnej atmosferze. O to nam przede wszystkim w tej imprezie chodzi. Oczywiście ważne są występy artystyczne naszych gwiazd. Ważne są występy artystyczne naszych uczestników zajęć, warsztatów w Sianowskim Centrum Wiedzy, bo to dla nich ogromny egzamin i ogromne wyzwanie, a ich będzie można już na naszej scenie zobaczyć w piątek od godziny 17. Ważny jest także mecz urzędnicy-rzemieślnicy, który będzie też w piątek o godzinie 17, czy turniej wiedzy o gminie Sianów. Ta cała otoczka ma spowodować, że my w Sianowie to są właśnie te dni, w których mamy być szczęśliwi, mamy doceniać miejsce, w którym żyjemy i z którego jesteśmy bardzo szczęśliwi i dumni. Oczywiście wstęp na wszystkie atrakcje zorganizowane przez Sianowskie Centrum Wiedzy i Gminną Organizację Turystyczną w Sianowie jest bezpłatny.
8: Katarzyna Grudzień-Kuśka, Sianowskie Centrum Wiedzy. W sobotę zaczynamy mocnym akcentem, czyli potyczki na wesoło. Jak zwykle liczymy na Państwa obecność, zgłaszanie się do nas. Potrzebujemy 6 drużyn, 6-osobowych. Będzie 6 konkurencji, pula nagród 2000, czekam na Wasze zgłoszenia. Będzie nowość w tym roku, będzie profesjonalny sędzia, który będzie sędziował, będzie zmieniona koncepcja, dużo atrakcji, nie tylko siłowe i nie tylko bieganie, też trzeba będzie ruszyć głową, więc naprawdę zapraszam. Zgłaszamy się wysyłając maila na adres imprezy@scw.com.pl.
9: Maciej Lewandowski, prezes Sianowskiej Fundacji Jesteśmy Razem. Nie tylko się będziemy bawić fantastycznie jak co roku, ale też mam przyjemność poprowadzić akcję charytatywną. Będziemy zbierać na podopiecznych fundacji. Fundacja posiada takich osób 8. Są to osoby w wieku od 4 do 76 lat. Wspieramy ich w leczeniu, w rehabilitacji, zakupu leków i w codziennej pomocy w normalnym funkcjonowaniu. Są to choroby przewlekłe, nieuleczalne. Zachęcam Państwa już dziś. Będziemy mieli swoje stoisko w standardowym miejscu. Namiot będzie oznaczony z logo fundacji. Tam będziemy prowadzić zbiórkę pieniężną, akcję, licytację, loterię fantową.
10: Tomasz Przygódzki, przewodniczący Rady Miejskiej w Sianowie. Szanowni Państwo, Dni Ziemi Sianowskiej to dobra zabawa dla wszystkich. Nie zapominamy o najmłodszych. Potężna strefa zabaw dla dzieci. Dmuchańce, które oczywiście jak co roku będą dla nich bezpłatne. Poza tym jak rokrocznie odwiedzi nas Wesołe Miasteczko naszych partnerów Szczech, gdzie również potężna strefa zabaw dla dzieciaków i nie tylko. Dni Ziemi Sianowskiej to także duża strefa gastronomiczna, a także zapraszamy wszelkie organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Sianów. Mamy jeszcze wolne miejsca, jeżeli są chętni, to mamy miejsce, aby wystawili swoje stoiska i zapromowali się na tej największej imprezie Pomorza Zachodniego.
7: Całość imprezy pochłonie kwotę około 500 tysięcy złotych, z czego część zostanie zwróconych w ramach wyłączności cateringowej, która została już rozdysponowana, oraz sponsorów, którzy też się do nas zgłaszają na wykup powierzchni reklamowych podczas trwania imprezy. Impreza rokrocznie w punktach kulminacyjnych zrzesza około 7-8 tysięcy mieszkańców, a w przeciągu dnia jednego 15 tysięcy ludzi przechodzi przez stadion w czasie trwania jednego dnia i to mamy ustalone wspólnie ze służbami porządkowymi informacyjnymi.
3: Dni Ziemi Sianowskiej 12 i 13 czerwca zakończy je pokaz laserów i zabawa taneczna, którą poprowadzi DJ Hess. Materiał Magdy Wanowskiej, miksy.
4: SK Koszalin.
3: Międzynarodowy Festiwal Latawców, ogólnopolskie regaty w klasie Omega, wieczór kabaretowy, święto ryby, nadmorski bieg uzdrowiskowy i sporo więcej. Znamy kalendarz imprez na nadchodzące miesiące w gminie wiejskiej Darłowo. Jak zwykle organizatorzy położyli nacisk na aktywne spędzanie czasu nad Bałtykiem.
11: Radosław Gorzycki, wójt gminy Darłowo. Zaczniemy od tego, że szykujemy się na to, co na wiosnę będzie najważniejsze, na długi weekend czerwcowy, czyli Międzynarodowy Festiwal Latawców w Dąbkach. Wielkie show, wielka zabawa, wielki spektakl na niebie. Będzie uczestniczyło aż 20 drużyn ponad 5 krajów, bo będą i zawodnicy z Niemiec, Włoch, Francji, Belgii, Ukrainy. Zaplanowane są 2 imprezy na plaży dyskotekowe, ale połączone także z pokazami nocnymi latarców, czyli wielkie show, które będzie na niebie dla dzieci, dla rodziców, dla turystów, dla starszych, dla wszystkich, którzy będą mogli w tym brać udział. Polecam. Oczywiście tu pozyskaliśmy też pieniążki na warsztaty dla dzieci z z programu Społecznik, także i najmłodsi będą mieli zajęcia. Ale to nie tylko to, bo w czerwcu, 26 czerwca, Dni Gminy Darłowo w Starym Jarosławiu, tu Gwiazdy Demono i After Party, impreza wieloletnia, co roku organizowana w Starym Jarosławiu. Bardzo dużo turystów, mieszkańców przede wszystkim, sąsiadów z gmin, także będzie impreza. Tu dbamy także, żeby w naszych miejscowościach nadmorskich dużo się działo, czyli święto ryby połączone z koncertami szantowymi, już taką tradycją, gotowaniem zupy rybnej z Tomaszem Strzelczykiem. Bardzo udana impreza.
5: No właśnie, ona też co roku przyciąga sporo turystów, sporo mieszkańców z okolic. Macie swoich zaprzyjaźnionych restauratorów, kucharzy, którzy no, prezentują przeróżne rzeczywiście dania z ryb, począwszy od śledzia, poprzez te ryby morskie, kończywszy na pstrągach, na łososiach i tak dalej.
11: Oczywiście tu nasi przedsiębiorcy, nasi hotelarze wystawiają się także ze swoimi potrawami z ryb, ale także mamy konkurs kulinarny na najlepszą rybę, najlepszego śledzia. Każdy znajdzie coś dla siebie w miłej atmosferze szant nad jeziorem.
5: A kiedy ta impreza?
11: 19 lipca. Kolejna impreza to jak zwykle też już nasza tradycyjna impreza, 25-26 lipca, nadmorski bieg uzdrowiskowy połączony z wieczorem kabaretowym. Dużo śmiechu przy sporcie, bo przede wszystkim uzdrowisko Dąbki to sport. Dla przypomnienia podam, że mamy zajęcia cykliczne dla naszych turystów sportowe, jak biegi śniadaniowe, fitness na plaży, joga nad morzem. Zawsze możemy aktywnie spędzić w nim czas poprzez różne właśnie wydarzenia cykliczne i sportowe, które są dla wszystkich, czy to są mieszkańcy, czy turyści, za darmo.
5: Jeszcze się na chwilę zatrzymam przy tym wieczorze kabaretowym, bo no wiadomo, że ulegnie przebudowie ta scena nad jeziorem i w ogóle ten cały teren. Czy jeszcze tam nad jeziorem ten kabareton w nowej scenerii, czy jeszcze w starej?
11: Nie, jeszcze ostatni raz będzie w starej scenerii. Oczywiście nad jeziorem, przy Centrum Sportów Wodnych, przebudowę naszej sceny wraz z infrastrukturą rekreacyjną rozpocznie się w sezonach jesiennych. Niecierpliwością czekamy na efekt, który będzie już na przyszłe lato.
5: Jeśli Dąbki, jeśli sport i jezioro Bukowo, to oczywiście pewnie w kalendarzu imprez nie zabraknie jakichś mistrzostw dla żeglarzy.
11: No jak

0: Nie, słynie z wychowywania przyszłych mistrzyń, no ale też mistrzów, bo panowie też tam przecież trenują.
1: Tak, no nie ukrywam, że gmina Darłowo współpracuje z klubami, współfinansujemy w konkursach. Widzimy, jak trzeba pracować, żeby nasza młodzież oderwała się od telefonów. Jest to pozytywne przede wszystkim dla dzieci.
0: Panie wójcie, a co jeśli chodzi o drugą stronę gminy Darłowo? Pytam o chociażby miejscowość Kopań, czy tam też planujecie jakieś aktywności w wakacje?
1: Miejscowość Kopań jest bardzo malutką miejscowością, ale tutaj miejscowość Wicie wyróżnia się na mapie bardzo spokojną, rodzinną atmosferą. Dlatego tam troszeczkę inaczej wyglądają w sezonie letnim imprezy. Głównie są organizowane przez Radę Sołecką. Jest to szereg pikników. Także odbędzie się w Wiciu koncert operetkowy 21 sierpnia. Będzie troszeczkę też doznań takich czysto artystycznych.
0: I ostatnie pytanie, panie wójcie. Rozmawiał pan z przedsiębiorcami, tymi, którzy oferują miejsca hotelowe z restauratorami. Jakiego sezonu się spodziewają w tym roku? No, jak powiedział pan na samym początku, majówka była udana, to dobrze prognozuje na cały sezon wakacyjny?
1: Dobrze prognozuje. No nie ukrywamy, no częściowo ten ruch międzynarodowy jest przekierowany. Myślę, że zostaną turyści z ostrożności w kraju. Moim zdaniem dużo zależy w naszej turystyce od pogody. Trzymam kciuki, żeby ta pogoda była. To jak majówka. Pogoda była udana, więc i turyści byli. Mam nadzieję, że tak będziemy mieli piękne lato słoneczne, które pozwoli nam tutaj zaspokoić turystów. Jednocześnie nasi przedsiębiorcy też będą zadowoleni z sezonu letniego. Trzymam kciuki za to.
2: Dokładny harmonogram letnich wydarzeń w gminie wiejskiej Darłowo na stronie internetowej Urzędu Gminy w zakładce Kalendarz Wydarzeń. A z wójtem Radosławem Głażewskim rozmawiał Marcin Kieca.
3: SK Koszalin.
2: Za nami gala wręczenia nagród wojewódzkiego etapu ogólnopolskiego konkursu genealogicznego pod tytułem Bez korzeni nie zakwitniesz, moja wielka i mała ojczyzna, której organizatorami są Ministerstwo Edukacji Narodowej i Archiwa Państwowe. Na szczeblu wojewódzkim konkurs przeprowadzony został przez Archiwa Państwowe w Szczecinie i Koszalinie oraz Kuratorium Oświaty. Konkurs skierowany był do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych. Zadaniem uczestników było stworzenie drzewa genealogicznego swojej rodziny i opisanie jej losów w oparciu o relacje członków rodziny oraz dokumenty pochodzące z archiwów rodzinnych, państwowych i innych instytucji zajmujących się ich przechowywaniem.
4: Katarzyna Królczyk, dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie. Tego typu konkursy są bardzo ważne, szczególnie dla młodych ludzi. Rozbudzają w nich ciekawość historii własnej rodziny, zachęcają do sięgania do dokumentacji, która przechowywana jest w ich archiwach rodzinnych, do poznawania własnych korzeni. Dzięki takim konkursom, kiedy dzieci muszą poznać, czy w oparciu o archiwa rodzinne, czy też o dokumenty, które przechowywane są w archiwach państwowych i zbudować drzewo genealogiczne, to pozwala im bardziej czuć tą tożsamość ze swoją rodziną. To, że jest to już piąta edycja, świadczy o tym, że cieszy się dużym zainteresowaniem. Obserwujemy z każdym rokiem większą ilość dzieci, które przystępują do tego konkursu.
5: Krzysztof Kowalczyk, dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie. Oceniamy to, czy dziecko ze swoim opiekunem skorzystało z materiałów archiwalnych i po drugie, jak daleko sięga w sensie czasowym tej podróży w przeszłość to drzewo genealogiczne. Oczywiście starannie to weryfikujemy, żeby to nie było drzewo wyrysowane przez sztuczną inteligencję, ale nagradzamy te prace, które właśnie te kryteria spełniają i muszę powiedzieć, że znajdujemy takie perełki, że tych pokoleń jest ileś, że one gdzieś sięgają na przykład XVI-XVII wieku. To świadczy o tym, że są rodzice, którzy interesują się i dzieci przeszłością swojego rodu. My zawsze przy takiej okazji zachęcamy również do przekazywania materiałów archiwalnych, spuścizn osób prywatnych do archiwów państwowych. Taki jest cel, czyli z jednej strony poznanie własnej przeszłości, a z drugiej strony przekazywanie spuścizn, fotografii, dokumentów do archiwów państwowych, także w Szczecinie i w Koszalinie.
4: Genealogia to też część działalności archiwów państwowych z uwagi na zasób, jaki przechowywany jest w archiwach państwowych. Przede wszystkim dokumenty, które służą poszukiwaniu własnej historii rodziny, to księgi urodzeń, małżeństw i zgonów, które przekazywane są z urzędów stanu cywilnego. Myślę, że każdy może zajmować się badaniem historii własnej rodziny. Wystarczy trochę cierpliwości i ciekawości przy szukaniu właśnie tych informacji. Archiwa państwowe również zajmują się przeszukiwaniem zasobów na potrzeby właśnie ustalania członków rodziny, Takie usługi są płatne, ale można zlecić takie poszukiwania również archiwom państwowym.
6: Nazywam się Paweł Nowakowski, jestem stryjem laureatki Lucji Nowakowskiej. Zebraliśmy jakimiś wspólnymi siłami prawie 300 lat historii rodzinnej. To jest 10 pokoleń i to jest 1000

0: 1734 rok. Było dużo grzebania, aczkolwiek teraz można korzystać z cyfrowych zasobów, które są publikowane w internecie, tak więc to na pewno bardzo ułatwia sprawę. Mamy w swojej rodzinie i młynarza, który zapłacił za całe miasto kontrybucję, mamy żołnierza Armii Księstwa Warszawskiego, to z tych wcześniejszych lat, no i z czasów oczywiście wojny nasi przodkowie byli w obozach i byli represjonowani przez NKWD i przez nazistów i później powrót tutaj na ziemię odzyskane, gdzie mamy pionierów, którzy odbudowywali Szczecin z gruzów i zaczynali nowe swoje szczęśliwe życie. I to jest wspaniałe, że mogliśmy przywołać ich ponownie do życia.
1: Pomagałam Łucji odkryć moją część rodziny. To odkryłyśmy wspólnie historię braci mojego dziadka, czyli Łucji pradziadka, którzy zginęli w obozie w Żabikowie. To był obóz gestapowski pod Poznaniem. Alicja Ferlas-Nowakowska, jestem mamą laureatki konkursu.
2: Nazywam się Miłosz Świątek. Doszłem do pra-pra-pradziadków, czyli do wieku 16-17.
3: Mimo zakończonego konkursu nie kończymy poszukiwań więzi rodzinnych zarówno na stronach wschodnich, ale i również dużo w centralnej Polsce mamy rodziny, więc tam no, to są już lata 1800. Dla nas budująca historia. Poznajemy tą historię, co prawda już tych osób z nami nie ma, ale odwiedzamy groby tych osób, poznajemy historię, zgłębiamy i też cieszy nas bardzo, że jeden z naszych przodków jest powstaniem warszawskim, czego dowiedzieliśmy się odwiedzając Muzeum Powstania Warszawskiego. Jolanta Machut, mama Stanisława, ucznia wyróżnionego z Nowogardu.
4: Iwona Szczot. Mieszkamy w Tyniu, w gminie Postomino. Nasz syn Mikołaj kocha historię, uwielbia historię, jest fascynatem II wojny światowej, uwielbia wojny napoleońskie, stąd ten pomysł. Jego dziadek brał udział w II wojnie światowej, mamy na to potwierdzenia, mamy dokumenty, które poświadczają, że zdobywał medale. Udało nam się dotrzeć niezwykle daleko, bo do 11 pokolenia, licząc Mikołaja. Są to lata około 1780, więc no, jesteśmy z tego niezwykle dumni. To są nie tylko pamiątki, które zdobył dziadek biorący udział w II wojnie światowej, a też pamiątki pochodzące z domu rodzinnego, w którym ja się również wychowałam i no, Mikołaj początek swojego życia też tam spędził. To jest też dom poniemiecki i tam się zachowało dużo różnych ciekawych historii.
5: Wyniki konkursu dostępne są na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie. Wśród laureatów znaleźli się m.in. Miłosz Świątek i Iga Stępień, oboje ze Sławna, a także Mikołaj Szczot z Postomina. Na miejscu z mikrofonem była Anna Świtalska.
6: SK Koszalin.
5: Trwa pierwszy etap rekrutacji elektronicznej na studia stacjonarne i niestacjonarne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Koszalinie. Do 15 lipca każda osoba zainteresowana podjęciem studiów musi zarejestrować się w systemie e-rekrutacji. Termin naboru uzupełniającego został wyznaczony od 16 lipca do 15 września, ale pod warunkiem dostępności miejsc na dany kierunek po pierwszym terminie rekrutacji. O tym, co przygotowano dla studentów na nowy rok akademicki, w rozmowie z rektor koszalińskiej uczelni.
7: Monika Pawłowska, rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Koszalinie. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych, myślę, że mogę śmiało powiedzieć, jest liderem kształcenia praktycznego, nie tylko w regionie, ale też w skali całego kraju, co potwierdza stanowisko Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To jest efekt pracy, która jest prowadzona od kilkunastu lat. Oczywiście siłą uczelni jest specjalizacja w kształceniach w zawodach w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu czy nauk społecznych, szczególnie tutaj w zawodach nauczycielskich. Nasza oferta to pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, bezpieczeństwo narodowe, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, dietetyka, wychowanie fizyczne i kosmetologia. 108 kierunków, które od lat rozwijamy. Ta strategia zaowocowała inwestycjami w infrastrukturę, dzięki czemu możemy poszczycić się doskonałą bazą dydaktyczną, kadrą wysokiej klasy specjalistów, praktyków i naukowców oraz przede wszystkim realizacją programów studiów we współpracy z pracodawcami i przedsiębiorcami. Wszystkimi, którzy reprezentują właśnie branże, w których kształciły. Z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że opuszczając mury uczelni, absolwent jest pracownikiem świadomym swojej wiedzy oraz umiejętności oraz doskonale zna swoje przyszłe środowisko pracy, bo w trakcie studiów niejednokrotnie w miejscu swojego potencjalnego miejsca miejsca pracy realizował program studiów.
8: Tutaj też wysokie wskaźniki tego, że wasi absolwenci są po prostu rozchwytywani na rynku, bo tak to wygląda, to jest też ten bardzo dobry wskaźnik.
7: Tak, przede wszystkim chciałbym podkreślić, że to nie są wskaźniki, które my w jakikolwiek sposób tutaj opracowujemy czy wysyłamy do ministerstwa, ponieważ są to dane, które właśnie do nas wpływają z ministerstwa, a Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie w skali całego kraju zajęła pierwsze miejsce, jeśli chodzi o właśnie skalę bezrobocia, którego praktycznie nie ma. Myślę, że to w większości przypadków są to jakieś sytuacje rodzinne, tak? Ponieważ mamy młodych ludzi, więc wiadomo, różne sytuacje rodzinne wchodzą w grę, jak na przykład zakładanie rodziny, ale też najwyższy wskaźnik, jeśli chodzi o zarobki. Chciałbym podkreślić, że właśnie te zawody, w których kształcimy, to, w którym budujemy naszą markę, naszą tożsamość, w których chciałbym, żebyśmy byli rozpoznawalni w regionie. Myślę, że jesteśmy rozpoznawalni. Są to zawody, które właśnie zabezpieczają to bezpieczeństwo finansowe człowieka po ukończeniu studiów, a jednocześnie dają możliwość dalszego rozwoju, no i awansu zawodowego. Technologia teraz jest na każdym etapie naszego życia, też w naszych miejscach pracy. My realizując zajęcia w warunkach symulowanych, czyli które w pewien sposób odwzorowują rzeczywiste sytuacje właśnie, które mogą się zdarzyć potem w miejscu pracy, pomagają studentowi z większą taką pewnością i śmiałością, świadomością tego, co już umie, potem podejmować zatrudnienie, bo to jest właśnie bardzo ważne, aby mieć taką pewność, że mam te kompetencje, mam tą wiedzę, ponieważ w trakcie studiów miałam możliwość przećwiczyć wszystkie te umiejętności, chociażby właśnie na różnego rodzaju maszynach, ogólnie mówiąc, które mamy tutaj na wyposażeniu, ale też właśnie najpierw przygotowujemy studenta, aby potem mógł wejść do pracodawcy, do przedsiębiorcy, do różnego rodzaju placówek, na przykład placówek medycznych i mógł sprawdzić, czy te umiejętności, które zdobył w trakcie zajęć, przekładają się na realne umiejętności potem na stanowisku pracy. No, oczywiście jest to realizowane w trakcie programu studiów. U nas program zajęć, czy program praktyk zawodowych, to nie jest obszar realizowany gdzieś w okresie wakacyjnym. W trakcie każdego roku studiów część zajęć są to zajęcia, które są realizowane właśnie u pracodawców. Co więcej, często ta organizacja studiów jest tak ułożona, że część dni w tygodniu odbywają studenci na uczelni, część odbywają u pracodawcy, albo jest to naprzymiennie, tydzień na tydzień, więc myślę, że to w dużym stopniu też buduje taką pewność siebie studentów, że wiedzą, z czym się mogą spotkać potem w środowisku pracy.
8: Wabicie nie tylko doskonałą bazą teoretyczną, dobrze wyposażonymi salami i pracowniami, ale to też nowoczesna, nowiutka hala sportowa, to również akademik, który jest na terenie placówki.
7: Tak, oczywiście jesteśmy w stanie zapewnić miejsce w akademiku każdemu studentowi. Co więcej, chciałabym podkreślić, że nie trzeba mieszkać poza Koszalinem, żeby móc skorzystać z miejsca w akademiku. Cała infrastruktura, baza, którą oferujemy, a także przygotowanie naszych specjalistów, którzy są praktykami i na co dzień pracują w zawodzie, jest to bardzo ważne, ale chciałabym podkreślić, że inwestujemy w kwalifikacje naszych studentów, ponieważ właśnie z tych środków, które udaje nam się uzyskać dzięki różnego rodzaju programom ministerialnym, finansujemy bardzo liczne szkolenia zawodowe, certyfikowane, których nie ma możliwości zrealizować w trakcie programu studiów, ponieważ stanowią tylko element na przykład programu studiów, ale dzięki temu nasi absolwenci mają dodatkowe kwalifikacje, które wpisują się właśnie w tych obszar takich, który jest bardzo teraz popularny, tych mikropoświadczeń. To są dodatkowe rzeczy, a na przykład kierunki medyczne muszą całe życie się kształcić. Każdy taki kurs to są 2-3 tysiące, co najmniej, jak nie więcej. My już na etapie kształcenia, szczególnie w tych rocznikach, które, jeżeli są to na przykład kierunki magisterskie na trzecim, czwartym czy piątym roku, dodatkowo jeszcze inwestujemy w kwalifikacje naszych studentów. Dajemy im, można powiedzieć, pakiet kwalifikacji. Oprócz tyłu zawodowego jeszcze pakiet dodatkowych kwalifikacji.
5: Więcej szczegółów na stronie Koszalińskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Materiał Agnieszki Górskiej.
6: SK Koszalin.
5: Po 25 latach Koszalin powraca na trasę wyścigu Tour de Polonii. Będzie gospodarzem mety pierwszego etapu, a rozpocznie się on 3 sierpnia w Gdyni na skwerze Kościuszki, skąd zawodnicy wyruszą na trasę prowadzącą przez Pomorze, by finiszować w Koszalinie. O szczegółach Czesław Lang, dyrektor generalny wyścigu.
9: Mamy zapewniony udział najlepszych kolarzy świata. Te same drużyny, które jadą w Tour de France, Giro d'Italia, również jadą w Polsce. To, co jest ważne dla nas, kibiców, dla regionu i tak dalej, też realizacja telewizyjna jest przeprowadzona w najwyższym światowym poziomie. Ściągamy helikoptery, kamery bezprzewodowe na motorach i sygnał wyprodukowany tutaj, na tym wyścigu, trafia do ponad 65 państw na całym świecie. Wystartujemy z Gdyni przez Kartuzy, Bytów, Polanów, tam będą premie, jeszcze inne jakieś takie dodatkowe, no ale przyjeżdżamy do Koszalina i tu będzie przepiękny, wielki finał. Meta usytuowana tutaj na rynku. Zamykanie ulic, to też chciałem wam powiedzieć, bo często są takie mity, o Jezu, Tour de Pologne przyjeżdża, całe miasto będzie zamknięte. To zależy tylko od dobrej organizacji, bo zobaczcie, inaczej są rozgrywane, nie wiem, maratony, jakieś biegi, czy coś, że zamykasz miasto na 5-6 godzin i gdzieś tam, prawda, nie mogą ludzie się poruszać. Peleton zawodowy, tak naprawdę to się mieści w 15 minutach, bo to są kolarze, którzy mają mniej więcej ten sam poziom sportowy. Otwiera go pilot wyścigu, później jest policja, filtrujący pilot i tak dalej, media, no i jedzie peleton.
5: Start wyścigu 3 sierpnia w Gdyni, tego samego dnia meta w Koszalinie.
6: SK Koszalin News.
5: Koszalin na kilka dni zazieleni się i pokaże swoje supermoce. Przed nami obchody Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Wydarzenie, które od ponad dwóch dekad łączy mieszkańców i przypomina, jak ważna jest integracja. Będą przemarsze, happeningi, wspólny taniec i spotkania, które zostaną w pamięci na długo.
10: Joanna Zduńska, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawności Intelektualnej Koło w Koszalinie.
11: Nadchodzą kolejne obchody Dni Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. To już tradycja, ale co w tym roku znalazło się w programie? Czy pojawiły się jakieś nowości? Słuchamy.
10: Tak, co roku wraca nam impreza, z czego pewnie powinniśmy się cieszyć, chociaż zależy, z której strony się podejdzie, ponieważ gdybyśmy nie musieli za każdym razem podkreślać potrzeb osób niepełnosprawnych i ich obecności w naszym społeczeństwie i wyrównywaniu ich jakości życia, to pewnie nie musielibyśmy o tym rozmawiać ani organizować żadnych imprez, które miały podkreślić ich obecność w naszym społeczeństwie. Ale mam przyjemność organizować tę imprezę i póki co 22 raz już się odbywa na terenie Koszalina, na rynku staromiejskim, więc w tym roku również Państwa serdecznie powitamy. Od 25 do 29 maja rozpoczęły się działania, natomiast najbardziej i najgoręcej zapraszam w czasie 28 maja. To jest czwartek, od godziny 10 do 13 jesteśmy na rynku staromiejskim, gdzie rozpoczynamy przemarszem i imprezą, później po przemarsie już na płycie rynku staromiejskiego i tam różne będziemy mieli fajne atrakcje. Zapraszam serdecznie, nie będę tutaj wszystkiego zdradzać, ale na pewno będzie miło i przyjemnie, i lekko słodko i będzie można zapoznać się z ofertą i placówek, i ZUS-u, i CUS-u. Będzie można porozmawiać z osobami, które prowadzą wsparcie z poziomu właśnie samorządu, instytucji dla osób niepełnosprawnych, no jak i brać udział po prostu w animacjach i w atrakcjach, które przygotowaliśmy właśnie na 28 maja. Koszalin pełen mocy, bo tak nazwaliśmy, tak sobie pomyśleliśmy, że w tym roku można było porozmawiać o mocy. O mocy osób z niepełnosprawnością intelektualną. I nie tylko, bo każdy z nas ma moc, tylko nie zawsze podchodzimy do tego w sposób taki, żeby tą moc można było pokazać i zdać sobie sprawę, że wcale nie trzeba mieć wielkiej peleryny i nie zdobywać gór i przenosić tych gór, tylko mamy tyle mocy w sobie, tylko tak ją gdzieś w codzienności gubimy, że nie widzimy tych najbardziej potrzebnych rzeczy, bo od elementarnych rzeczy się zaczyna życie i te moce elementarne powodują, że możemy ewentualnie te góry przenosić, ale od tego trzeba zacząć, żeby w ogóle je zauważyć. W tych dniach, obchodach Dnia Godności chcemy właśnie podkreślić, że każdy z nas ma moc, bez względu na to, czy jesteśmy sprawni, czy jesteśmy niepełnosprawni. W każdym z nas jest coś, co można wykorzystać, co można zastosować, co drugiemu człowiekowi będzie potrzebne, a zwykłą mocą, normalną mocą, a jakże bardzo potrzebną jest uśmiech, zauważenie drugiego człowieka, taka uważność na świat, nie tylko na siebie, ale też na inne osoby, na to, co nas otacza. To są takie rzeczy, które są elementarne i budują to, co ewentualnie mogłoby być taką peleryną, którą tak wszyscy postrzegają i tak oczekują, prawda? I mówią, że o, to jest ten, kto ma moc. Nie, mocy mamy bardzo dużo w sobie, tylko powinniśmy ją odkryć. Dlatego też serdecznie zapraszam w związku z tym na wystawę w Bibliotece Koszalińskiej. Tam będą zdjęcia osób z niepełnosprawnościami. To są podopieczni naszego stowarzyszenia i tam będzie można właśnie poczytać i trochę zastanowić się nad tymi mocami, bo tak każdy z nas ma coś w sobie, co może wykorzystać i dać drugiemu. Więc zapraszam po to, żeby odkryć własne moce, nie tylko osób niepełnosprawnych, ale właśnie odkryć własne moce i popatrzeć na ten świat troszkę przez ten pryzmat tego, co mamy i żeby docenić to, co mamy. A właśnie to są te najważniejsze rzeczy, czyli takie supermoce i każdy z nas jest superbohaterem. Tylko trzeba to gdzieś tam wykopać w sobie.
11: Jeszcze tak tylko dopytam o tą bibliotekę. Od kiedy będzie ta wystawa tych fotografii dostępna?
10: Wystawa fotograficzna będzie otwarta od 18 maja do 8 czerwca. Serdecznie zapraszam, naprawdę warto wejść i troszeczkę tak się zatrzymać. Właśnie a propos tych supermocy, to uważność i wrażliwość to jest jedna z nich, więc zapraszam po to, żeby odnaleźć to w sobie, trochę chwilę spokoju, zatrzymać się, bo biegamy za dużo. Biegamy za dużo, nie widzimy wiele rzeczy. Świat nam i życie płynie nam między palcami. Tak jesteśmy zautomatyzowani, że naprawdę gdzieś nad własną treścią i nad tym, co się dookoła nas dzieje, się nie zastanawiamy, a to jest szkoda, wielka szkoda, bo jesteśmy tutaj raz i powinniśmy to tak docenić i tak wykorzystać, żebyśmy byli spełnieni, będąc tutaj na ziemi. Ale to tak sobie mówię, abstrahuję, tak mi jakoś się filozoficznie zrobiło, natomiast zapraszam serdecznie Państwa też na dni otwarte, które zaplanowaliśmy. Sony w Koszalinie ma 5 placówek. Każda z nich prowadzi zapisy na dni otwarte. Dni otwarte odbywają się 26 maja we wtorek od godziny 8 do godziny 13. W placówkach w Sony odbywają się dni otwarte. Można zadzwonić i na Wyspiańskiego, i na Budowniczych. Umówić się z osobami, które tam jakby zarządzają tymi dniami otwartymi i zapisać się. Jeżeli już nie ma miejsc, nie ma problemu, przypisujemy grupy na kolejne terminy, więc w przypadku Budowniczych do czerwca mamy zajęte terminy, jeżeli chodzi o odwiedziny i prowadzenie warsztatów i rozmowy z młodymi ludźmi na temat niepełnosprawności, bo w ramach takich dni otwartych i tego pobytu, który tutaj planujemy, zawsze są rozmowy dotyczące niepełnosprawności. Odpowiadamy na pytania dzieci, młodzieży i potem zapraszamy na wspólną pracę na terenie placówki. Co ponadto jeszcze? Na pewno będzie przez cały tydzień od 25 do 29 jeździł zielony autobus. Zielony dlatego, że to jest Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, która od paru lat właśnie jest oprawiona w kolor zielony, ponieważ stowarzyszenie ma kolor zielony, więc tym się zawsze kierowaliśmy i zazieleniamy Koszalin, dlatego będą i zielone fontanny. Nasze flagi będą też rozstawione z logotypem Dnia Godności, również są zielone z głową, która ma serce w środku, jest takie charakterystyczne bardzo. Zielone placówki będą i na Wyspiańskiego, i na Budowniczych. Także wszystko to, co zielone w maju, to związane jest z obchodami Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Na Rynku Staromiejskim również będzie stała niespodzianka z MZK, będzie stał autobus, w którym będzie można się wyżyć artystycznie i też go trochę przemalować na zielono. Każdy będzie mógł swój zielony ślad zostawić na żółtym autobusie, więc zapraszamy, bo naprawdę będzie fajna frajda, żeby ręcznie pomalować duży samochód. No i to tyle. Będzie przekazanie kluczy do bram miasta, będą fotobudki, będzie zielony poczęstunek, będzie flashmob, więc na wiele atrakcji będzie. Zapraszam. Zapraszam tego 28 maja w czwartek, żeby spotkać się z nami, połączyć się z nami i spędzić miło z nami czas.
11: Jeszcze tak tutaj o tym flashmobie pani wspomniała. W tamtym roku to było naprawdę wyjątkowe widowisko. Na scenie była profesjonalna tancerka, pokazywała układ taneczny, koszalinianie wraz z uczestnikami tych obchodów pięknie tańczyli, czyli w tym roku też możemy się spodziewać takiego widowiska.
10: Tak, też w tym roku będzie zaplanowane. Jesteśmy przygotowani, mamy różne gadżety zielone, będziemy rozdawać zielone balony, żeby to bardziej spektakularnie wyglądało, więc zapraszamy serdecznie, powtórzymy tą historię, razem wspólnie zatańczymy, bo naprawdę nam to dobrze wychodzi, więc serdecznie zapraszam, wszyscy możemy dołączyć, mamy moce, więc nie musimy się specjalnie tego tańca uczyć, wszyscy to potrafimy razem zrobić, bo razem jest łatwiej, więc serdecznie zapraszam do dobrej zabawy.
11: To jeszcze tak na koniec organizacyjnie powiedzmy jeszcze raz, od kiedy do kiedy, w jakich miejscach będzie można Was spotkać ten marsz, jak będzie wędrował, jaką trasą?
10: To podsumowując, serdecznie Państwa zapraszam na obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną od 25 maja do 29 maja będą trwały na terenie Koszalina. Jest zazielenianie instytucji, zazielenianie Koszalina. Fontanna będzie, wszystkie fontanny, które są w Koszalinie, a są podświetlane, będą świeciły się na zielono. Obiekty nasze, psoni, będą również zazielenione, podświetlone w kolorze zielonym, będą rozstawione zielone flagi, więc wszystko, co zielone, to jest nasze w tym tygodniu, o którym Państwu przed chwilą powiedziałam, w tym terminie. Zapraszamy na dni otwarte 26 maja, na wystawę supermocy osób z niepełnosprawnością intelektualną od 18 maja do 8 czerwca. Będą happeningi również, Szanowni Państwo, poniedziałek i w środę, czyli to jest 25 i 27. Spotkacie Państwo zielone grupy, które również będą się mogły z Państwem spotkać. Na pewno będą miały słodkość, którą będą Państwo chcieli przekazać, a słodkość też będzie miała swoją moc i wtedy jak się podejdzie do takiej grupy, to będzie można sobie przeczytać, jaką moc będę miał tego 25 i 26, bo to będą takie słodkości z mocami. Także serdecznie zapraszam. No i na podsumowanie 28 maja Koszalin pełen mocy. Na Rynku Staromiejskim już jest spotkanie z przemarszem i z flashmobem, czyli przemarsz zrobimy, zorganizujemy, który będzie prowadził od Rynku Staromiejskiego w stronę Dibuła. Przy Dibuła zakręcamy, idziemy w stronę Torgu Zielonego, zakręcamy przez Saturnię i wracamy sobie na Rynek Staromiejski. A potem już wspólna zabawa na płycie ratusza z panem prezydentem, który pewnie nas powita, wręczy klucze do bram miasta. No i rozpoczniemy całą fetę.
5: Obchody Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną startują w poniedziałek w Koszalinie. A z Janną Zduńską rozmawiała Oliwia Kisielewska.
6: SK Koszalin.
5: Tworzenie lokalnej tożsamości, która przetrwa pokolenia, to misja, którą z sukcesem realizuje Koszalińska Fundacja Pokoloruj Świat. Wszystko zaczęło się od jednej zaangażowanej nauczycielki, a dzisiaj owocuje książkami dla dzieci oraz rzeźbami z brązu, które można spotkać w całym Koszalinie. O sekretach Julków Jamnejskich, ich autorze, cenionym rzeźbiarzu Romualdzie Wiśniewskim oraz o tym, dlaczego warto pogłaskać Julka po czapeczce. Z naszym gościem rozmawiała Oliwia Kisielewska.
12: Teresa Żurowska, prezes Fundacji Pokoloruj Świat w Koszalinie.
13: W Koszalinie mamy julki, które przepięknie wypełniają przestrzeń naszego miasta. Skąd w ogóle wziął się pomysł na to, żeby je stworzyć?
12: Tak, w zasadzie to zaczęło się dla mnie koło 2010 roku. Wiceprezesem naszej fundacji jest Małgosia Chodkowska, która jest córką pani Emilii Szybistej. Pani Emilia Szybista przybyła do Jamna w 1958 roku. Zaczęła pracować tam jako nauczycielka i tak naprawdę od gdzieś 1959 roku pracowała nad rozwojem julków jamnejskich. Proszę sobie wyobrazić, że pani Szybista, nawet będąc taką młodziutką nauczycielką, założyła drużynę harcerską imienia julków jamnejskich już w 1959 roku. Ja nie wiem, kto wymyślił nazwę Julek Jamneński, ale jest to nazwa, która jest już w tej chwili popularna. Dla mnie nie ma to znaczenia. Julek Jamneński jest Julkiem nas wszystkich, a nie tego, kto to wymyślił.
13: Czyli rozumiem, że pani właśnie zależało na kontynuacji tej tradycji, żeby w tej przestrzeni właśnie naszego miasta ich było jak najwięcej, ale nie tylko samych figurek, bo to są też legendy i dzięki pani możemy o nich przeczytać.
12: Powiem tak, my naprawdę z Małgosią pracowałyśmy bardzo długo nad tym, ażeby ta kultura nasza jamneńska i julki jamneńskie były rozpoznawalne. W 2010 roku zaczęłyśmy, w 2012 roku wesele jamneńskie, które wystawiałyśmy w amfiteatrze, później kolejne duże widowiska związane z kulturą jamneńską i z julkami jamneńskimi. I w konsekwencji następnie rozpoczęło się wydawnictwo książek związanych z julkami jamneńskimi. Pani Szybista najpierw wydała książkę Witaj Julku, przepiękna książeczka dla dzieci z wierszykami, piosenkami julkowymi. No i potem myśmy wydały z Małgosią Chodkowską Legendy z Krainy Julków. No i chcę teraz zapowiedzieć, że niedługo będzie powrót do Krainy Julków. Kolejne baśnie, legendy, ponieważ te nasze juleczki, jak się okazuje, szły troszeczkę dalej. Szły, nie tylko były nad jeziorem Jamno w tych kurhanach, ale także wędrowały poza jezioro Janno i poza te okolice. No i chcemy pokazać, jak Julki pomagały kiedyś w Sianowie, był zamek przed wiekami i tam był Julek Klucznik, który tego zamku pilnował. Na Czaplą Górę nasze Juleczki dotarły, do Kamiennych Kręgów nasze Juleczki dotarły, dotarły do Łaz, do Mścic, do Konikowa. No i dzięki naszym Juleczkom, miejsce, w którym jest katedra koszalińska, to dzięki Julkom ta katedra stoi w tym właśnie miejscu. I te nowe legendy będą o tym naszych historiach naszego regionu opowiadać. Będą pięknie znowu ilustrowane. Ilustracje będzie robiła ta sama młoda dziewczyna, która ilustrowała legendy z Krainy Julków. Anastazja Olejnik, tak nazywa się młoda, uzdolniona kobietka już dzisiaj. Kiedy ilustrowała legendy pierwsze, miała lat 13. Dzisiaj Anastazja ma lat 18 i ilustruje tę nową książkę, która powstaje.
11: To ja jeszcze tak dopytam, tutaj mówi nam pani, że wędrowały właśnie te Julki. Czy my się też możemy spodziewać, że w takim razie rzeźby Julków również powędrują nieco dalej niż w samym Koszalinie?
12: Na pewno rzeźby powędrują nieco dalej, dlatego że na dzień dzisiejszy zgłosiło się do mnie 5 osób spoza regionu Koszalina. I tym osobom bardzo zależy na tym, żeby stanęła rzeźba Julka Jamnyńskiego również w innych miejscowościach. Jest to, na dzień dzisiejszy jest to na etapie rozmów, więc nie mogę ujawnić kto i co, ale ja myślę, że przy takim pozytywnym nastawieniu, przy ludzi, którzy kochają te Juleczki, to jest wszystko do załatwienia i na pewno piękne staną. Tu w Koszalinie w tej chwili ja mam przygotowanych już 14 prototypów nowych rzeźb. Myślę, że w tym roku jeszcze postawię co najmniej jednego. Problem polega na funduszach, dlatego że są to rzeźby. Ja ciągle przypominam, że one są już wykonywane przez rzeźbiarza Romualda Wiśniewskiego. To jest rzeźbiarz światowego formatu. I to są rzeźby z brązu. To naprawdę jest bardzo, bardzo droga inwestycja, a to jest inwestycja fundacji. W związku z tym muszę liczyć się z kosztami. Wierzę jednak, że powoli te Julki postawimy, zwłaszcza, że współpracujemy z Archiwum Państwowym w Koszalinie z panią Katarzyną Królczyk, która jest z kolei pomysłodawczynią Księgi Julków Jamnyńskich. Ta Księga Julków Jamnyńskich jest zdeponowana na wieki wieków w Archiwum Państwowym w Koszalinie. Każdy Julek jest wpisywany do księgi, jest dokumentowane samo odsłonięcie tego Julka. Wymyśliłam też taką rzecz, gdzie każdy Julek ma swojego rodzica chrzestnego. Także jak odsłanialiśmy Julka archiwisty, mamą chrzestną była pani rektor Danuta Zawadzka. Gdy odsłanialiśmy Julka profesora na Politechnice Koszalińskiej, mamą chrzestną była pani dyrektor archiwum Katarzyna Królczyk. Julka prawnika przed Sądem Okręgowym w Koszalinie. Mamy ojca chrzestnego tego Julka, pan sędzia Sądu Okręgowego Henryk List. Wspaniały człowiek, wspaniały sędzia. Bardzo się cieszę, że on właśnie będzie tatusiem chrzestnym Julka.
11: Ja też bym chciała zapytać o taką rzeźbę, w sensie jak ona powstaje, bo ja myślę, że to jest bardzo duża praca od samego projektu, aż po właśnie stworzenie tego przez rzeźbiarza. Czy mogłaby nam pani tak pokrótce opisać, jak to wygląda od początku do końca?
12: Od początku do końca to wygląda tak. Kwestia tego, gdzie Julek miał stanąć, bo bardzo istotną sprawą w tej julkowej legendzie jest to, że są to rzeźby, które mają być symbolem obiektów, zawodów, ludzi, którzy pracują w danym miejscu. I tak jak pomyślałam sobie, że będzie Julek, który stał przed filharmonią, no to wymyśliłam, jakbym chciała, żeby on wyglądał. No i powiedziałam, że moim marzeniem jest to, żeby on wyglądał w taki, a nie inny sposób. Ponieważ rozmawiam na ten temat z rzeźbiarzem, na temat każdego Julka w taki sposób, to rzeźbiarz po tych moich uwagach najpierw przygotowuje mi projekt rysunku pod moje zapotrzebowanie. Kiedy ja go akceptuję, przygotowuje prototyp z wosku rzeźbiarskiego. I wtedy ten julek jest, jeżeli coś jest jeszcze nie tak, to jeszcze to poprawiamy i w tym momencie mamy model, który następnie, gdy już decydujemy się na przygotowanie rzeźby, jest przez rzeźbiarza odlewany, dopracowywany, wszystko już robi pan Romuald Wiśniewski. Więc tak wygląda każdy jeden julek. Teraz na przykład ustaliłam julka stomatologa, jak wygląda. Zasada jest jedna, wszystkie mają być radosne, wszystkie są uśmiechnięte i każda rzeźba ma być z takim troszeczkę elementem, z przymrużeniem oka, oczywiście bez przesady, no bo julek prawnik, nie to, że on ma być poważny, tak? Ten julek prawnik tak naprawdę powstał z ogromnego szacunku dla wszystkich osób wykonujących zawody prawnicze, sędziów, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów, notariuszy, komorników, aplikantów czy studentów prawa, ale także pracowników wymiaru sprawiedliwości wszystkich, no bo bez nich to nic byśmy sobie nie poradzili. Bo za każdym paragrafem, za każdą sprawą i togą stoi człowiek i jego problem, i taka potrzeba sprawiedliwości. I tak pomyślałam sobie, że jak taki julek prawnik stanie przed naszym sądem okręgowym, no to będzie to bardzo miłe. A poza tym jeszcze tak sobie wymyśliłam, że ten julek prawnik to będzie przynosił szczęście wszystkim, którzy będą przychodzili do sądu, ale pod warunkiem, że podejdą i pogłaszczą go po tej czapeczce, to wtedy na pewno na sali sądowej szczęście będzie im sprzyjać. I ja powiem tak, no nie jest to jeszcze oficjalnie uznany środek procesowy, ale mam nadzieję, że może kiedyś będzie.
14: A ja jeszcze tak panią chciałam zapytać, czy któryś z tych julków ma dla pani takie szczególne znaczenie?
12: To znaczy tak, ja traktuję je wszystkie jak moje dzieci, to może w taki sposób. Natomiast jest jeszcze taki mały juleczek, którego wymyśliłam, jest to julek szczęściarz. Pierwsze 4 julki już wręczyłam, to są małe figurki julka szczęściarza i one chyba spowodowały coś takiego, że wywołują, to jest trudno określić, bo nawet no, gdyby pani redaktor go wzięła do ręki i tak potrzymała, to on po prostu wzbudza uśmiech i szczęście samo w sobie. Jedna z pani, która otrzymała julka szczęściarza, powiedziała mi, że jak wchodzi do domu, to pierwsze co, to jej się rzuca julek w oczy, głaszcze go i od razu jej się humor poprawia, czyli daje szczęście. To nie to, że ten julek szczęściarz jest najważniejszy. Dla mnie ta figurka, to jest figurka julka szczęściarza, to jest taka, którą będę obdarowywać wszystkich dobrych ludzi, wszystkich pozytywnych ludzi. Natomiast każdy julek, każda rzeźba, która powstanie w Koszalinie, to też są julki szczęściarza, bo każdy z nich niesie ze sobą tylko dobro. Taka jest zasada. Chcę powiedzieć, że gdy będzie już 10 julków postawionych w Koszalinie, ponieważ mamy porozumienia z Archiwum Państwowym, powstanie mapka julków jamneńskich, powstanie aplikacja związana z julkami jamneńskimi, gry terenowe związane z tymi rzeźbami, również w formie wszystko elektronicznej. To wszystko mamy w planie, ale najpierw muszę te julki postawić.
14: Jeszcze tak na koniec zapytam o książki, gdzie właśnie je można nabyć?
12: To czy ja powiem może tak, naprawdę nie mam czasu na to, żeby zająć się dystrybucją tych książek. Można przyjść do mnie tutaj do fundacji czy do kancelarii i można je po prostu kupić.
14: I to takie piękne historie związane z naszym miastem.
12: Piękne historie. My czytamy te legendy w przedszkolach, w szkołach. No i muszę powiedzieć, że dzieci znają te nasze legendy. A bardzo istotne jest, żeby małym dzieciom mówić o naszej tożsamości. Bardzo istotne jest, żeby tworzyć legendy, bo no, myśmy tu przybyli w 1945 roku po wojnie. Przedtem byli tu inni ludzie. To jest nasz czas. To my teraz tworzymy legendy, my tworzymy tę naszą tożsamość. My musimy coś pozostawić naszym dzieciom, wnukom, prawnukom. Jeżeli tego nie zrobimy, to po prostu, to znaczy, że jesteśmy beznadziejni, jeżeli nie będziemy dbali o przyszłe pokolenia. Młodzi ludzie, dzieci, młodzież, młodzi ludzie to są naprawdę wspaniali ludzie. i tylko trzeba im dać narzędzia do tego, żeby mogli być jeszcze wspanialsi.
5: Przypomnijmy, że wspomniane w rozmowie książki o Julkach Jamnejskich można zdobyć bezpośrednio w siedzibie Fundacji Pokoloruj Świat, a jeżeli będziecie spacerować po Koszalinie, pamiętajcie, by przed Sądem Okręgowym wypatrywać Julka Prawnika i koniecznie pogłaskać go po czapeczce. Na szczęście. Tematem zainteresowała się Oliwia Kisielewska.
6: SK Koszalin.
5: Słowianie, Wikingowie, królowie i królowe opanowali ulicę Koszalina. Miasto świętuje swój wyjątkowy 760. jubileusz, a radosny korowód przyciągnął tłumy mieszkańców. Na miejscu pojawili się rekonstruktorzy historyczni, zespoły taneczne i wokalne, a także lokalne kluby sportowe. Posłuchajcie, jak wyglądała ta niezwykła podróż w czasie.
15: Witajcie! Witajcie goście i przyjaciele miasta! Oto rynek znów wypełnia się ludźmi, muzyką i świętowaniem, jak przed wiekami! Patrzę na ten tłum z prawdziwą radością, bo nie ma miasta bez mieszkańców i nie ma historii bez pamięci!
16: A ja, powiem Państwu, nie widziałem dawno tak barwnego Koszalina. Tylu mieszczan, rycerstwa, zacnych gości, książąt i koronowanych głów.
17: Dziwić się nie ma czemu, moi zacni dziejopisarze. Oto dziś bowiem Koszalin świętuje swoje 760. urodziny. I czyni to dokładnie tak, jak powinno świętować miasto z charakterem. Wspólnie i radośnie. Wiwat Koszalin! Wiwat Koszalinianie!
15: Jam jest Johann Ernst Benno, kronikarz i romantyk pomorski. Nigdy nie widziałem Koszalina tak pięknego jak dziś.
16: A ja, Johann Dawid Wendland, który niegdyś przemierzałem Europę i oglądałem miasta, wydawałoby się znaczniejsze i większe. Dziś patrzę na Koszalin z dumą. Patrzę i widzę, jak staje się barwną i prawdziwą historią.
18: Natalia Schiedenhelm, dzień dobry. Ja mam na sobie kostium ze spektaklu Piękna i Bestia, który miał premierę w 2007 roku. Suknia jest przepiękna, haftowana, także czuję się zaszczycona, że mogę ją nosić.
19: A tutaj dalej?
20: Katarzyna Kozłowska. Po prostu kostium stylowy z zasobów magazynowych.
21: I tu Rafał Wołyniak. Kostium ze spektaklu Sługa Dwóch Panów. Magnata. Jesteśmy tutaj w czasie inscenizacji aktu lokacyjnego. Aktorzy Bałtyckiego Teatru Dramatycznego będą przedstawiać historyczną inscenizację właśnie nadania praw miejskich 1266 aktem lokacyjnym. Nasi aktorzy wcielają się, a my jako dział promocji wspieramy naszych aktorów i towarzyszymy tutaj naszym mieszkańcom naszego cudownego miasta w strojach stylowych, teatralnych.
22: Weronika Kojtka-Trzeciakiewicz, jestem z drużyny Bjorna, pseudonim Freja. Jesteśmy Wikingami tutaj z Koszalina. Taka jest nasza pasja. Staramy się krzewić kulturę starosłowiańską i staronordycką.
19: A czy o tych strojach też coś więcej możecie opowiedzieć? Jak one w ogóle...
22: Koleżanka ma klasyczny strój wulwy, czyli szamanki wikińskiej. Ja mam typowo strój damy, mamy strój woja. Berserka, tylko dzisiaj zimno. Mamy naszą kolejną damę, wojów. Cudowne emocje, zwłaszcza, że jesteśmy tutaj dzisiaj pierwszy raz. Wiemy, że świętowanie tak ważnej rocznicy dla mieszkańców, dla nas jako rekonstruktorów jest rzeczą bardzo ważną, bo żywa lekcja historii dłużej zostaje w pamięci dla dzieci, dla młodzieży i do krzewienia właśnie też między innymi patriotyzmu.
23: Elżbieta Piskosz. Reprezentuję gminę Będzino, reprezentuję zespół śpiewaczy Kwiaty Polskie i tutaj jest kapela również z Faty z Będzina i oczywiście no przepięknie jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć w tak wielkim wydarzeniu w dniu dzisiejszym, bo to jest coś niezwykłego, 760 lat istnienia Koszalina. Poza Koszalinem mieszkamy, natomiast Koszalin jest naszym miastem od zawsze, tak? Powiatowym, wojewódzkim niegdyś było, więc coś pięknego. To są stroje, które reprezentuje zespół Kwiaty Polskie.
24: Aneta Duda, jestem historykiem XIX wieku. Miałam przyjemność założyć w społeczności trzy grupy. Wszystkie tańczą, wszystkie się prezentują, a nasza prezentuje się przede wszystkim w strojach historycznych. Myślę, że to jest najbardziej istotne. Organizujemy, znaczy ja w zasadzie robię wykłady, grupa prezentuje warsztaty. Mamy także tańce dawne. Zapraszamy serdecznie do Słupska. W Słupsku się zawsze coś dzieje. Naprawdę i pod tym względem historycznym właśnie. Także myślę, że koło historii kultury materialnej XIX wieku secesja warto zobaczyć, warto posłuchać. Także zapraszamy do Słupska, ale ogromnie dziękujemy za zaproszenie nas do Koszalina. Bardzo wyjątkowe wydarzenie. Jesteśmy zachwyceni. Naprawdę, także bardzo dziękujemy i cudownie się bawimy.
19: Jeszcze tak mogę panią poprosić, żeby, bo nasi słuchacze niestety tego nie mogą widzieć, jakby pani mogła opisać nam, jak tutaj pięknie wszyscy jesteście poprzebierani.
24: To znaczy są to stroje arystokracji i bogatego ziemiaństwa XIX wieku. Tutaj jest strój najpóźniejszy, 1905 rok. Nasze najwcześniejsze stroje to są dwa kontusze między XVII a XVIII wiekiem. Natomiast nie mamy akurat tutaj w tym momencie stroju empirowego, bo został. Ale generalnie prezentujemy stroje od początku XIX wieku właśnie tutaj do tego 1905. Najwięcej mamy krynolin. To takie bardzo szerokie, to są właśnie krynoliny. Tutaj są dziesiątki metrów falban, koronek i bardzo często to jest wszystko doszywane także ręcznie. Ja to wszystko odtwarzam i projektuję, szyją nasze krawcowe oraz wszystkie panie z secesji, także panowie nam też starają się tutaj pomagać. To są wszystko projekty, myślę, że chyba naprawdę unikalne. Staramy się odtwarzać to także właśnie wszystko z materiałów, no jak najbardziej zbliżonych do oryginałów. Wyjeżdżamy także do innych miejscowości, wyjeżdżamy do Warcina, do Antonina. Ja akurat zajmuję się rodziną Radziwiłłów naukowo, więc ten Antonin tutaj się też pięknie przewija. W tym momencie przygotowujemy projekt związany z Chopinem, także zapraszamy serdecznie do Słupska na piknik chopinowski. 3 września będzie się działo, będzie można posłuchać muzyki, będą czytane listy Chopina. Będziemy pokazywać suknie Delfiny Potockiej i Marceliny Czartoryskiej. Także będzie dwóch panów w strojach zbliżonych do strojów, w jakich chodził Chopin.
5: Na Koszalińskiej Paradzie Historycznej z mikrofonem była Oliwia Kisielewska.
0: SK News, Jakub Konieczkowicz, zapraszam. Historyczny moment dla polskiego lotnictwa. Do bazy w Łasku w Łódzkiem przyleciały wczoraj pierwsze polskie myśliwce 5. generacji F-35.
1: To są najnowsze maszyny, jakie mogą się pojawić w tym momencie w Polsce.
2: Może nie tyle piękne, ale mają coś w sobie.
3: Jest to myśliwiec wielozadaniowy. Poszerza nam zdecydowanie możliwości.
0: Mówili fani lotnictwa, którzy oglądali lądowanie w Łasku. Trzy husarze, bo tak się nazywają, są już w Polsce, a wkrótce dołączą kolejne. W tym roku będzie to łącznie 14 maszyn. Już co najmniej 82 górników nie żyje. To po wybuchu gazu w kopalni węgla w północno-wschodnich Chinach. Do eksplozji doszło w piątek. W czasie tragedii pod ziemią było 247 górników. Kolej linowa na Kasprowy Wierch powraca, to po 3 tygodniach przerwy. Podczas przestoju prowadzono prace serwisowe. Kolej wróciła do kursowania dziś rano.
4: Minuta po godzinie 9:00, hity na czasie też wracają do kursowania. I to jest, słuchajcie, naprawdę przepiękny moment, bo jeszcze cały weekend przed nami. Tyle odpoczynku, pewnie też trochę pracy, ale z niczym się na razie nie spieszymy. Zapraszam na przerwę, na kawkę. Ja dokładam hity na czasie i zaraz sprawdzę, jak tam idzie jazda na rowerze Łatwogangowi, który jedzie z Zakopanego do Gdańska. Radio SK, hity na czasie. Radio SK. A ja się nazywam Łukasz Zduńczyk i mówię wam cześć.

0: teraz zbierane na streamie u Łatwoganga. Mrozu w Radiu SK, gramy hity na czasie. I kiedy my sobie słodko spaliśmy tej nocy, Łatwogang cały czas jechał na rowerze, bo ruszył z kolejną transmisją na żywo i zbiera pieniądze dla chorego chłopca. Łatwogang chce przejechać całą Polskę na rowerze, z Zakopanego do Gdańska. Przez całą noc jechał, przejechał już 220 km, jest teraz na Śląsku i jedzie do Gdańska. 470 km do celu mu zostało, a kwota rośnie. Cel 12 milionów złotych, teraz na liczniku zbiórki dokładnie 4 327 tysięcy i to cały czas rośnie i każdy tę zbiórkę może wspierać. Link znajdziecie w opisie transmisji na żywo u Łatwoganga, a to te transmisje bardzo łatwo znajdziecie na YouTubie. Będziemy to śledzić w Radiu SK. Przed chwilą Łatwogang zrobił sobie przerwę, ale już ruszył dalej, a my jedziemy razem z nim.
1: Radio SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

0: niskie ceny.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłością.

0: Carrefourze. Weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
1: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
4: I po reklamie.

0: podróż do początku lat 2000. W Radiu SK nie zapominamy o takich klasykach. Lutisia McNeil w Radiu SK. To teraz tak dla odmiany czas na nowość, która ma zaledwie kilkanaście godzin.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo SK zawsze jest na bieżąco z nowościami. My zawsze wam podrzucamy same najlepsze, świeże numery. I teraz naszą antenę przejmuje producent, którego zna po prostu cały świat. To Kygo, ma już masę hitów na koncie, a teraz połączył siły z Danem Tymińskim. Tego gościa możecie kojarzyć z wielkiego hitu od Avicii'ego.
2: Hey brother, there's an endless road to rediscover.
0: Głos nie do podrobienia. To teraz sprawdźmy, jak brzmi we współpracy z Kygo. Heaven on your mind, już teraz w Radiu SK. I to jest numer idealny do weekendowego odpoczynku. Żeby złapać oddech, nie spieszyć się i może wypić kawkę na tarasie w spokoju.

0: Alan Walker, tak brzmi sobotni poranek z Radiem SK. Za 24 minuty będzie godzina 10, a wczoraj wieczorem to się, słuchajcie, działo na PGE Narodowym w Warszawie. Taco Hemingway zagrał koncert na największej arenie w kraju. Kilkadziesiąt tysięcy osób na całe gardło rapowało razem z nim, śpiewało jego najnowsze, najlepsze kawałki, i te starsze, i te nowsze. I tam też byli słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. Dzisiaj drugi koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. I tam też słuchacze Eski będą. Jeżeli przegapiliście wczorajsze wydarzenie, polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK, bo tam mamy nagrania z tego, co się tam wczoraj działo, a atmosfera podobno była naprawdę niesamowita. I to jest, słuchajcie, nie koniec biletowych niespodzianek od Radia SK. Warto nas dzisiaj słuchać i jutro, bo będziemy mieli dla was bardzo dużo biletów dla całej waszej ekipy na wielki festiwal studencki w Olsztynie, bo już w przyszłym tygodniu Kortowiada i my was tam zabierzemy. Słuchajcie w ten weekend uważnie Radia SK.
1: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo!
4: Sponsorem programu jest Salon Meblowy Bąkowscy, producent mebli kuchennych pod wymiar, meble pokojowe i wypoczynkowe. Koszalin Konstytucji 3 maja 12.
2: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
2: Gastorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Ach, te dżinsy z Feveksu.
5: Niebanalny styl twojej młodości, ciągle aktualny. Odwiedź nowy outlet Dziki Jeans. Koszalin Wańkowicza 17. Dawny Feveks.
6: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
7: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jest
8: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w dłogi! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partner wydarzenia Kawasaki Polska i Yamaha Polska oraz oficjalny dealer salon motocyklowy Moto 46 Szczecin Kurza 4.
10: Nowy podjazd, piękny taras, zmień swój ogród choćby zaraz. W centrum kostki brukowej i ogrodzeń Shredder czeka nowa ekspozycja BrukBet. Zobacz nowe kolory i wzory produktów, które odmienią twój ogród. Kostka brukowa, płyty tarasowe i elementy małej architektury w świetnych cenach. Koszalin Syrenki 1, wjazd do Makro.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wielka wyprzedaż w salonie Best Meble. Rabaty nawet do 50%. Koszalin Poprzeczna 6. Best Meble, salon firmowy Mebli Versal.
13: I po reklamie.

0: Lato przyszło do Polski. Dzisiaj prawie w całym kraju ponad 20 stopni, a na zachodzie może być nawet 27. I jeszcze takie letnie hity z Radia SK. Kuba i Kuba, to ich nowość. No właśnie, macie czas dzisiaj o poranku w sobotę, żeby posiedzieć sobie na balkonie i odpocząć. Na balkonie czy na kanapie, po prostu nic nie robić, odpoczywać, spędzić przyjemnie czas. Czy jesteście bardziej zapracowani? Czekam na głosówki na SK-owym Messengerze. Po której stronie jesteście? Po stronie tych, którzy dzisiaj odpoczywają, czy po stronie tych, którzy od rana intensywnie pracują? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak wam mija ten sobotni poranek? Za chwilę najnowsze newsy, a potem gram fajne trąbki od Faruko i też się wakacyjnie zrobi.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: These days.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jest, naprawdę się wkręciłam w takie coś.
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
5: Nosem wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
7: Reklama. Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
8: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
7: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
9: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
10: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na Koszalińskiej Giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca. Od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
11: Co ty taki zakręcony?
12: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
11: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
12: Co? Tak szybko?
11: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
12: Czekaj.
11: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na typ.pl.
12: Słupsk, Garncarska 21, Koszalin, Heleny Modrzejewskiej 71.
11: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
13: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki!
14: Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show!
15: Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie.
16: Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl.
17: Sobota, 23 maja, start 12.
18: Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News.
19: Partnerami wydarzenia są Aqua Power, autoryzowany dealer BRP Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Wkręć się w świat Can-Am. Kłady, pojazdy trójkołowe i motocykle elektryczne. Motul, producent olejów silnikowych klasy premium oraz dodatków uszlachetniających i kosmetyków motocyklowych.
20: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Budujesz? Remontujesz? Nowa hurtownia budowlana Betomex w Koszalinie otwarta. Fundamenty, ściany, stropy, stal, płyty OSB, izolacje, chemia i narzędzia. Wspieramy profesjonalistów oraz twoje domowe plany. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. Hurtownia Betomex. Twoja budowa zaczyna się tutaj. Koszalin, Strażacka 6.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki!
14: Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show.
15: Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie.
16: Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl.
17: Sobota, 23 maja, start 12.
18: Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News.
19: Partnerami wydarzenia są Gmina Drawsko-Pomorskie oraz Ośrodek Kultury w Drawsku-Pomorskim. Pomorze Zachodnie. Przyjdź i porozmawiaj o trzeźwości na drodze.
2: I po reklamie.
23: Koszalin na czasie.
24: Lucna Wojtów, taneczne święto już się rozpoczęło. W koszalińskiej hali widowiskowo-sportowej trwa Pasja Cup, jubileuszowa edycja turnieju tańca towarzyskiego i festiwalu form nowoczesnych. W programie rywalizacja najmłodszych, pokazy, atrakcje rodzinne, a o 17:00 gala finałowa z udziałem najlepszych par z Polski. Za 2 godziny w Drawsku-Pomorskim startuje SK Rider Show. Tutaj czeka na was ryk silników, food trucki i motocyklowy klimat. Będą m.in. konkursy, strefa chilloutu, symulator MotoGP, a nawet śmigłowiec Radia SK.
25: Jest 10:00, SK News, Jakub Konieczkowicz. Setki osób szukają 12-letniej Eli Wojtackiej. W Krakowie trwa ogromna akcja służb, w działaniach policja, straż pożarna i wojsko. Dziewczynka zaginęła w czwartek. Poszukiwania obejmują cały powiat krakowski. Posiadający informacje na temat zaginionej są proszeni o kontakt pod numer alarmowy 112. Jedna osoba zginęła, a wiele zostało rannych w pożarze w stoczni w Staten Island w Nowym Jorku. Wśród poszkodowanych są głównie strażacy. Pożar udało się opanować, akcja gaszenia trwała około 4 godziny. Na liczniku już prawie 4,5 miliona złotych, do zebrania prawie 3 razy tyle. Trwa kolejna charytatywna akcja Łatwo Ganga. Influencer wyruszył rowerem z Zakopanego do Gdańska, a zbiera pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa, chorego na dystrofię mięśniową Duchenna. Wszystko można śledzić podczas internetowej transmisji.
0: Jak ja usłyszałem, jak ta choroba jest straszna, jak ona szybka jest, to ja miałem ochotę jechać tego samego dnia.
25: Mówił Łatwo Gang, obecnie przejeżdża przez województwo łódzkie.
3: Łatwo Gang jedzie przez Polskę na rowerze, a my bierzemy się za sobotnią pracę, bo skoro jest sobota i letnia pogoda, to co? Praca na podwórku, tak jak Kuba.
4: I lecimy na koszenie. Sezon się zaczął, trzeba harować. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
3: Także, panowie, ogłaszamy wielką ewakuację z domu. No dziewczyny, no przynajmniej nie będziemy wam przeszkadzać i zejdziemy z oczu. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans, bo powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa, ja

0: Katy Perry nakręca nas na sobotę, to są właśnie hity na czasie, a ja was zapytałem wcześniej, po której stronie jesteście. Po stronie tych, którzy odpoczywają i nic nie robią, czy po stronie tych, którzy od rana są zapracowani? Irek nie należy ani do jednej, ani do drugiej grupy.
1: No to ja tak po środku jestem, bo siedzę, odpoczywam i jestem w pracy. Na razie za bardzo nie ma co robić.
0: I jeszcze żona do żadnej pracy nie zagoni. Praca w weekend ma swoje plusy.
2: Radio SK. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
7: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
8: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Game over.
12: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
13: Blik. Lato w Half Price.

0: Bright Brands.
1: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: I po reklamie.

0: Coldplay i Paradise, czyli raj. W przyszły weekend wy możecie się poczuć jak w raju. Wy nie będziecie mieli wtedy sprzątania w domu, nie będziecie mieli pracy. Wy będziecie odpoczywać w jakimś ciepłym miejscu, za granicą, ale nie wiemy jeszcze gdzie. To jest Radio SK, to są hity na czasie i to jest odlot ściśle tajny w Radio SK. Wy zabieramy was w tajemniczą podróż za granicę. Wy nie wiecie jeszcze gdzie. Ja też nie wiem, gdzie lecicie. Tego dowiecie się dopiero przed samym odlotem na lotnisku. Wiadomo, że wylatujemy w piątek i warto się zgłaszać. Karolina była w zeszłym roku i mówi, że poleca.
1: Tak, zgłaszajcie się, kochani, w apce na odlot ściśle tajny. Byłam w pierwszej edycji i było fantastycznie. Każdy powinien zaznać tej adrenaliny i nutkę niepewności. Pozdrawiam, Karolina.
0: Ja myślę, że dłużej przekonywać nie trzeba. Wiadomo, że miejsce, do którego lecimy, jest ciepłe, bo potrzebne są stroje kąpielowe. Tam się płaci w euro, czyli gdzieś pewnie w Europie. Jeżeli podejrzewacie, co to może być za miejsce, no to się zgłaszajcie. Tylko przez eskową aplikację na smartfony. Zgłoszenia są darmowe, tam wszystkie szczegóły i udowadniajcie nam, że potraficie odlecieć. To ostatni tydzień kompletowania naszej ekipy.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca. Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
4: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
3: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Zestaw grillowy w marynacie Czas na Grill. Boczek, karkówka i schab. 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A ogórki konserwowe Nasza Spiżarnia. 900 lub 870 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Biedronka.
7: Nowy podjazd, piękny taras, zmień swój ogród choćby zaraz. W centrum Kostki Brukowej i ogrodzeń Schroeder czeka nowa ekspozycja BrukBet. Zobacz nowe kolory i wzory produktów, które odmienią twój ogród. Kostka Brukowa, płyty tarasowe i elementy małej architektury w świetnych cenach. Koszalin Syrenki 1, wjazd do Makro.
8: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są BMW Motorrad Bońkowscy, Ustowo 55A Szczecin i Ćwiczebna 2 Wrocław. Make life a ride. Polska Baltic Ferries. Twoja podróż między Polską a Skandynawią.
12: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
13: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
10: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 17, 40.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.

0: Daddy Swims w Radiu SK. To są właśnie sobotnie hity na czasie. Za 5 minut 11 szokująca decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych. Słuchajcie, czegoś takiego jeszcze nie było. Donald Trump ogłosił, uwaga, że nie pojedzie na ślub swojego syna. Powiedział, że ma bardzo dużo spraw na głowie, międzynarodowych, między innymi zamieszanie związane z Iranem, więc w żaden sposób nie da rady się wyrwać i niestety ślub syna opuści. No, może to i dobra decyzja, słuchajcie, bo gdyby na to wesele jednak poszedł, prawda? No to przynajmniej przez jeden dzień nie mógłby się na żadnych sprawach międzynarodowych skupić. Radio SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiosna to czas odnowy. Pozwól wnętrzom rozkwitnąć. Salon Vox w Koszalinie zaprasza do świata nowej kolekcji Well. To meble stworzone z miłości do natury. Poczuj fakturę drewna i odetchnij wśród łagodnych linii. Dzięki wizualizacji w VoxBox zobacz pokoje, zanim je urządzisz, a montażem zajmą się nasi fachowcy. Tylko teraz za każde wydane 1000 zł zyskujesz do 100 zł na kolejne zakupy. Odwiedź nas w Koszalinie przy Poprzecznej 6. Celebruj wiosnę w pięknym wnętrzu.
2: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Game over.
5: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: Blik. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
12: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Royal Enfield. Ponad 125 lat motocyklizmu w najczystszym wydaniu. Eltrox, dystrybutor napędów do bram wjazdowych i garażowych marki FAK.
14: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wielka wyprzedaż w salonie Best Meble. Rabaty nawet do 50%. Koszalin Poprzeczna 6. Best Meble, salon firmowy Mebli Versal.
17: I po reklamie.
18: Minęła 11. SK News. Jakub Konieczkowicz. 5-latek postrzelony z wiatrówki przez 13-letniego brata. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w Odolanowie w Ostrowie Wielkopolskim.
19: Chłopiec podczas strzelania z wiatrówki do tarczy oddał strzał. Na linii tego strzału przypadkowo wbiegł jego 5-letni brat. Młodszy chłopiec został postrzelony w okolicy podbrzusza.
18: Mówi Ewa Golińska-Jurasz z policji w Ostrowie. 5-latek jest po operacji. Przebywa na oddziale intensywnej terapii. Rokowania są dobre. Policja zabezpieczyła broń. Rodzice byli trzeźwi. Wstępne ustalenia wskazują na nieszczęśliwy wypadek. Uwaga kierowcy, są utrudnienia na autostradzie A2 pod Warszawą. To po zderzeniu pojazdów między węzłami Konotopa i Pruszków. Część trasy jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do południa. Wieczorem rusza ostatnia kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Mistrzowski tytuł obronił Lech Poznań, natomiast dziś poznamy wicemistrza Polski. O drugie miejsce walczą obecny wicelider Górnik Zabrze, trzecia Jagiellonia i czwarty Raków. Początek wszystkich spotkań o 17:30. Takie rzeczy tylko w Radiu SK. Rozkręcamy festiwalowe lato, rozkręcamy wakacyjne imprezy, zabieramy was na największy festiwal studencki w Polsce. Już teraz mam dla was 4 zaproszenia dla całej waszej ekipy na Kortowiadę w Olsztynie, która rusza już w przyszłym tygodniu. Łukasz Zduńczyk, witajcie! Jeśli chcecie zobaczyć Marylę Rodowicz, Tymka czy Żabsona na żywo, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, z kim i dlaczego chcecie pójść na Kortowiadę.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Bausa w Radiu SK. On wczoraj miksował na antenie Eski w programie SK Live Remix. To w każdy piątek po godzinie 20. SK Live Remix. Ale teraz mamy sobotni chill. I w Radiu SK otwieramy razem festiwalowe lato. Zabieramy was na największy w Polsce festiwal studencki. Mamy zaproszenia na Kortowiadę. Ta wielka impreza nad Jeziorem Kortowskim w Olsztynie już w przyszłym tygodniu. No a wy zasypujecie mnie głosówkami w tej sprawie na eskowym messengerze. Bartek?
1: Chętnie bym zobaczył i pośpiewał Małgośka, mówią mi na na na na na na.
0: Maryla Rodowicz też tam będzie, ale też młodsze gwiazdy. Pojawi się Guzior, Jan Rapowanie, bracia Kacperczyk, Kizo, Kuban, Łydka Grubasa, co tam jeszcze będzie? Problem, Tymek, Young Iggy i Żabson i wielu, wielu innych. I wy tych artystów możecie zobaczyć na żywo. Cały czas czekam na głosówki na messengerze Radia SK, z kim i dlaczego chcielibyście pójść na Kortowiadę. Na tych zaproszeń mam całkiem sporo, bo aż 4. Czekam na głosówki na messengerze Radia SK. Radio SK. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Krimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze

0: Klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
1: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
2: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie.

0: Jason Derulo w Radiu SK. Za chwilę kogoś z was wyślę na kortowiadę, ale wcześniej zagram nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my się w tym specjalizujemy, my się na tym znamy. SK zawsze gra najlepsze nowości i teraz dwóch wielkich artystów w jednym numerze. Dwóch artystów z teoretycznie różnych muzycznych światów. Gibbs wydał nowy numer, ten raper w przyszłym tygodniu wyda płytę, ale mimo, że jest raperem, to śpiewa i bardzo dobrze mu to wychodzi. A razem z nim śpiewa Igo. Numer bardzo wakacyjny. Można mruczeć razem z nimi, można z nimi odpoczywać. Gibbs, Igo, ostatni dzień lata, tak ten kawałek się nazywa. Idealnie się komponuje z tym majowym słońcem sobotnim. To jest SK, tu się zaczynają wszystkie hity.

0: Można zrobić imprezkę. Z nimi można. To jest numer, przy którym mieszkanie samo się sprząta. I to w tempie ekspresowym. Calvi i Remi w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. Jeśli chodzi o imprezki, to nam się szykuje taka wielki studencki festiwal w Olsztynie. Już w przyszłym tygodniu Kortowiada na scenie największe polskie gwiazdy. I nagrywajcie głosówki w tej sprawie na SK-owym Messengerze. Z kim i dlaczego chcielibyście się tam wybrać? Piotr?
1: Żeby moja żona wreszcie odpoczęła od całego zamieszania w domu, po remontach, po przeprowadzce, żeby mogła pójść wreszcie odpocząć bez dzieci i żebyśmy miło spędzili czas.
0: Ważna informacja dla dzieci Piotra, starzy idą na miasto, starzy idą imprezować. Piotrek, dzwoń do teściów albo do rodziców, niech przychodzą do dzieci, wy idziecie na Kortowiadę w Olsztynie. 4 zaproszenia są wasze, czyli ty, żona, plus jeszcze jacyś znajomi. Najlepsze imprezki zaczynają się w Radiu SK. I słuchajcie, to nie jest ostatnia okazja, żeby takie zaproszenia zgarnąć. Przez cały weekend rozdajemy bilety na Kortowiadę.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest Salon Meblowy Bąkowscy. Producent mebli kuchennych pod wymiar, meble pokojowe i wypoczynkowe. Koszalin Konstytucji 3 maja 12.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Już dziś Polsat Hit Festival i koncert Gdzie się podziały tamte prywatki. Zaśpiewają Tatiana Okupnik, Ich Troje, Wilki, Mezo i Liber, Wanda i Banda, Big Cyc i Maciej Maleńczuk. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją Empik.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.

0: Right Brands. Wszystko, czego dziś chcę.
1: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło ekstra łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: No cześć, byłeś pan już w dawnym Peweksie przy dawnej Kniewskiego?
4: A warto tam pójść?
3: Idź pan i będziesz pan zadowolony. Jeansy, koszulki, kurtki, czapki firm Wrangler i Lee w outlecie Dziki Jeans przy Wańkowita 17. Oczywiście w Koszalinie.
5: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
6: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w podłogi! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są właściciel firmy Ćpaj Życie, oferujący symulatory motocyklowe www.ćpajżycie.com. Grupa Gibas www.grupagibas.pl.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Hej, co u ciebie?
10: Zapisałem się do TB Edukacja.
9: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
10: Szkołę medyczną. Jedno z najlepszych.
9: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
10: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
9: Też bym tak chciała.
10: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie tep.pl lub w najbliższej placówce. Słupsk, Garncarska 21, Koszalin, Heleny Modrzejewskiej 71.
9: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Budujesz? Remontujesz? Nowa hurtownia budowlana Betomex w Koszalinie otwarta. Fundamenty, ściany, stropy, stal, płyty OSB, izolacje, chemia i narzędzia. Wspieramy profesjonalistów oraz twoje domowe plany. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. Hurtownia Betomex. Twoja budowa zaczyna się tutaj. Koszalin, Strażacka 6.
13: I po reklamie.

0: Wszystko dobrze, bo jest sobota i do końca weekendu jeszcze dużo czasu. I lor w głośnikach. To jest Radio SK, to są sobotnie hity na czasie. A dzisiaj wieczorem, no historyczny moment dla polskiej piłki. Ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony. Barca na wyjeździe o 21:00 zagra z Walencją. No i to już jest koniec. Ostatni występ Lewego w koszulce Barsy. No ale skoro to jest ostatni dzień w pracy, prawda? No to ja mam nadzieję, że Lewy nie przyjdzie z pustymi rękami do kolegów, prawda? Jeszcze 12:00 nie ma. Jak ładnie poprosi, no to żona Ania myślę, że jeszcze zdąży zrobić jakieś ciasto na pożegnanie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: się.
1: Następne kup w Dziki Jeans, Wrangler Lee Outlet, Koszalin Wańkowicza 17, dawny Pewex.
2: Wielka wyprzedaż w salonie Best Meble. Rabaty nawet do 50%. Koszalin Poprzeczna 6. Best Meble, salon firmowy Mebli Versal.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
5: Blik. Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
11: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na Koszalińskiej Giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca. Od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Nowy podjazd, piękny taras, zmień swój ogród choćby zaraz. W Centrum Kostki Brukowej i Ogrodzeń Shredder czeka nowa ekspozycja BrukBet. Zobacz nowe kolory i wzory produktów, które odmienią twój ogród. Kostka brukowa, płyty tarasowe i elementy małej architektury w świetnych cenach. Koszalin Syrenki 1, wjazd do Makro.
15: Budujesz? Remontujesz? Nowa hurtownia budowlana Betomex w Koszalinie otwarta. Fundamenty, ściany, stropy, stal, płyty OSB, izolacje, chemia i narzędzia. Wspieramy profesjonalistów oraz twoje domowe plany. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. Hurtownia Betomex. Twoja budowa zaczyna się tutaj. Koszalin, Strażacka 6.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11, 15.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie.
22: Koszalin na czasie.
23: Nic na Wojtów, nie tylko Koszalin. Kołobrzeg również świętuje Dni Miasta. Do jutra w programie m.in. regaty, piknik żeglarski, atrakcje rodzinne i koncerty. Wieczorem w porcie wystąpi Natalia Kukulska. Z kolei Drawsko-Pomorskie ponownie otwiera sezon motocyklowy. Do 17 potrwa 6. edycja SK Rider Show. Zlot motocykli przy Prusa i Toruńskiej. Zaplanowano m.in. paradę i zlot jednośladów, konkursy, food trucki, muzykę i strefy rodzinne.
24: Minęła 12. SK News. Jakub Konieczkowicz. W Krakowie trwają poszukiwania 12-letniej Elżbiety Wojteckiej. W akcję zaangażowano helikopter. Dziewczynka zaginęła w czwartek po spotkaniu ze znajomymi. Akcji nadano najwyższy możliwy priorytet.
25: Sprawdzamy wszelkie możliwe scenariusze. Rozmawiamy z jej znajomymi, z rodziną. Przeszukiwaliśmy ostatniej nocy do kilkadziesiąt stanów.
24: Mówi Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Poszukiwania obejmują całe miasto oraz powiat krakowski. Poważny wyciek w Kalifornii w USA. Około 40 tysięcy mieszkańców dostało nakaz ewakuacji. W zakładzie produkcyjnym na południu stanu doszło do wycieku chemikaliów. Strażacy próbują zapobiec eksplozji zbiornika z niebezpieczną substancją. Na liczniku zbiórki już ponad 5,5 miliona złotych. Influencer Łatwogang transmituje na żywo trasę rowerową z Zakopanego do Gdańska. Podczas niej chce zebrać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową Duszena, a Łatwogang obecnie przejeżdża przez województwo łódzkie, a do celu zostało mu około 430 kilometrów.
0: No czego to facet nie wymyśli, żeby się wyrwać z domu przed sobotnimi obowiązkami? A tak serio, szacun dla Łatwoganga, on robi rzecz niesamowitą. Ma nie dość, że wielkie mięśnie w nogach, to jeszcze wielkie serce. A jeszcze jedna ważna informacja. Dzisiaj dzień teścia. Nie mylić z substancją, którą sobie chłopaki na siłowni wstrzykują. 11:02. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Radio SK, hity na czasie. A że z teściem trzeba zawsze dobrze żyć, prawda? To może wypadałoby dzisiaj na jakiegoś grilla zaprosić? Żeby za tydzień można by było teścia poprosić o pomoc w jakichś pracach w ogrodzie. Damian Dawid w Radiu SK, to są hity na czasie.

0: Pitbull, Neo i Afrojack w Radiu SK. Afrojack na naszej antenie pojawia się w jeszcze bardziej imprezkowej wersji. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. Mamy dla Was idealną propozycję na najlepsze rozpoczęcie weekendu. W każdy piątek wieczorem od 20 najpierw gramy Wam najlepiej zmiksowane hity na czasie, bez gadania, sama dobra muza, a potem na naszą antenę wskakują najpopularniejsi producenci na świecie, m.in. Afrojack właśnie, Armin van Buuren i jego kultowe State of Trance, Lost Frequencies, Robin Schulz, James Hype i jeszcze wielu innych. Jeśli macie teraz ochotę posłuchać takich setów DJ-skich, imprezkowych, może do sprzątania, albo w trasie, to możecie to zrobić. Odpalajcie aplikację Radia SK na smartfony, tam SK Live Remix gra 24 godziny na dobę. Radio
1: SK. Reklama. Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

Dawid Podsiadło w Radiu SK. To są sobotnie hity na czasie. Razem sprzątamy w domu, razem pracujemy, razem jedziemy na zakupy. A tymczasem w Tatrach wydarzył się wielki skandal, słuchajcie. No czegoś takiego chyba jeszcze nie było. Znany ukraiński influencer wjechał samochodem nad morskie oko. Wjechał na szlak, na który samochodem absolutnie wjeżdżać nie można, bo to teren ścisłej ochrony przyrody, ale on potem tłumaczył, że on nie wiedział, że tam jest zakaz, że nie może wjechać i normalnie wjechał, podjechał tam na teren przed schroniskiem i zrobił sobie zdjęcie i wrzucił to do mediów społecznościowych. Dostał za to mandat, ale śmiesznej wielkości, słuchajcie. Dostał tylko 100 zł mandatu i 8 punktów karnych. No za coś takiego mandat powinien być dużo bardziej surowy. Ale słuchajcie, ja już mu wymyśliłem karę za to, co zrobił. Powinien pieszo iść nad morskie oko z wózkiem dziecięcym, z płaczącym dzieckiem w środku i jeszcze z drugą połówką, która narzeka, że ją noga boli. Radio SK. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Dzik jest dziki, dzik jest zły. Pomyliłem coś. Dziki nie jest zły, dziki jest jeans. Wrangler Lee Outlet Koszalin, ulica Wańkowicza 17, w dawnym Pemeksie.
5: Rozciągamy! Do 9! Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca, od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party, festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Budujesz? Remontujesz? Nowa hurtownia budowlana Betomex w Koszalinie otwarta. Fundamenty, ściany, stropy, stal, płyty OSB, izolacje, chemia i narzędzia. Wspieramy profesjonalistów oraz Twoje domowe plany. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. Hurtownia Betomex. Twoja budowa zaczyna się tutaj. Koszalin, Strażacka 6.
8: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: I po reklamie.

0: Anna Aller w Radiu Eska, to są sobotnie hity na czasie, a w studiu Eski pojawił się gość, który wczoraj rozdawał słuchaczom Radia Eska bilety na Taco Hemingwaya, Mati Fuszyło. Cześć Mati, czekaj, może ja ci mikrofon włączę. O, teraz.
1: Jeszcze
0: teraz.
1: Nie. O, jest. Dzień dobry. Tak, to ja, tańczę.
0: Słuchaj, skoro ty się zajmujesz rozdawnictwem biletów na antenie Radia Eska, to tutaj kolejna prośba się do ciebie pojawiła. Aha. Justyna tym razem.
2: Chętnie pojechałabym na Kortowiadę do Olsztyna, bo mój syn uważa, że jestem starym zgredem.
0: Z Eską nikt nie jest starym zgredem, umówmy się. U nas mamy się to. Można poczuć młodo.
1: Mamy można to? Się poczuć młodo, mamy to. Słuchajcie Eski, słuchajcie, bo będę miał dla was bilety na Kortowiadę.
0: I warto słuchać Eski, bo przez cały weekend bilety na Kortowiadę są. No to ja was zostawiam w dobrych rękach. Mati Fuszyło przejmuje antenę i będzie wam grał hity na czasie. A, jeszcze jedna sprawa, bo prawie bym zapomniał. Pozdrowienia masz.
3: O! Pozdro Mati Fuszyło!
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: promocja.
1: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Gdy twoje auto w bliskim kontakcie spotka inne auto, już wiesz, gdzie się udać. Auto Dubnicki. Blacharstwo, lakiernictwo, mechanika, holowanie oraz rozliczenia bezgotówkowe z ubezpieczycielami i auto zastępcze na czas naprawy. Auto Dubnicki. Koszalin Połczyńska 117.
11: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
12: Tymczasem w salonie Filman.
13: Wolałby pan jednak inne okulary?
14: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
13: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
12: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
16: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na Koszalińskiej Giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca, od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party, festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Castorama!
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
18: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: I po reklamie.
0: Minęła 13. SK News. Jakub Konieczkowicz. Zwłoki mężczyzny w studni. Policja pod nadzorem prokuratora ustala tożsamość osoby, której ciało odnaleziono w studni w województwie warmińsko-mazurskim.
15: Studnia była nieużywana. Dopiero teraz, kiedy zabezpieczenie dostępu do studni zostało odsunięte, okazało się, że wewnątrz znajduje się ciało.
0: Mówi oficer prasowy olsztyńskiej policji Jacek Wilczewski. Nie wiadomo, jak długo ciało mogło znajdować się w studni. Szczegóły ustala policja. Wjechał sportowym autem pod samo morskie oko. Ukraiński influencer pokonał ponad 8 km trasy objętej zakazem ruchu w Tatrzańskim Parku Narodowym. Na miejscu zrobił sobie zdjęcie i wrócił w ten sam sposób. Przy wyjeździe zatrzymała go policja, dostał 100 zł mandatu i 8 punktów karnych. Dziś wieczorem ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach Barcelony. Jego drużyna pewna obrony Mistrzostwa Hiszpanii zmierzy się na koniec sezonu na wyjeździe z Walencją. Początek meczu o godzinie 21. Dodajmy, Lewy w Barcelonie do tej pory w 4 sezonach zdobył 3 mistrzostwa i 119 bramek.
3: Właśnie, dziś ostatni mecz Lewego w Barcy. Łezka kręci się wokół na samą myśl, ale zanim łezki, to jeszcze uśmiechy. W końcu to sobota z Eską i ze mną, Mati Fuczyło to ja i mam dla was naprawdę, naprawdę niezłe hity. Na przykład takie hity zawsze na czasie. WNW Heaven is a place on earth.

To jest jeden z tych hitów, który się nie nudzi i który regularnie słyszę w miejscach z karaoke. Chociaż ja bym nie podołał i raczej nie chcecie tego słyszeć. Britney Spears i Toxic w ST 16 minut po 13. Przed chwilą mówiliśmy o tym, że Lewy dziś zagra swój pożegnalny ostatni mecz w barwach FC Barcelony. No, będą wzruszenia na 100%, ale skoro to taki ostatni raz, to ja mam do was

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
4: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
5: Blik. Lato w Half Price.

0: Great Brands.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
3: I po reklamie. SK.

0: Imagine Dragons on top of the world. 26 minut przed 14. A to jest SK i przy okazji ostatniego meczu lewego w Barcy, co jest bardzo, bardzo smutne, to szykuje się dzisiaj. Sprawdzam, co mogłoby skończyć się dla Was raz na zawsze i tutaj szukam raczej tych fajnych opcji, nie tak smutnych jak ta z lewym. I Arkadio w tej sprawie wysłał swoją głosówkę. Co mogłoby się skończyć?
1: Dla mnie by mogło się skończyć wieczne tankowanie, żeby zatankować raz i nie trzeba było więcej zaglądać na dystrybutor i niestety na te ceny.
0: Jak ja to rozumiem, byłem wczoraj i zamykałem oczy w trakcie. Kinga też się nagrała na Facebooku Radia SK.
2: Hej, jak dla mnie to mogłoby się skończyć raz na zawsze chodzenie do pracy w weekendy. Pozdrawiam.
0: Kinga, zgadzam się. Radio SK. A nie, bo ja jestem w pracy, a jest weekend. Szef może słuchać. Szefie, żartowałem, to taki żart był.
3: Autopromocja.
4: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
5: Sponsorem programu jest Salon Meblowy Bąkowscy, producent mebli kuchennych pod wymiar, meble pokojowe i wypoczynkowe. Koszalin Konstytucji 3 maja 12.
3: Autopromocja.
6: Reklama. Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
7: Wielka wyprzedaż w salonie Best Meble. Rabaty nawet do 50%. Koszalin poprzeczna 6. Best Meble, salon firmowy Mebli Versal.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
0: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na Koszalińskiej Giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca, od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party, festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
3: Nowy podjazd, piękny taras, zmień swój ogród choćby zaraz. W centrum kostki brukowej i ogrodzeń Shredder czeka nowa ekspozycja BrukBet. Zobacz nowe kolory i wzory produktów, które odmienią twój ogród. Kostka brukowa, płyty tarasowe i elementy małej architektury w świetnych cenach. Koszalin Syrenki 1, wjazd do Makro.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Co ty taki zakręcony?
10: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
9: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
10: Co? Tak szybko?
9: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
10: Czekaj.
9: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
10: Słupsk, Garncarska 21, Koszalin, Heleny Modrzejewskiej 71.
9: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
11: I po reklamie.

0: Wczoraj to było miejsce 16 gorącej dwudziestki. Wiktor, Waligura i 4 pory roku. Głosujcie na SKPL, aby za tydzień może ten kawałek znalazł się na pierwszym. Kto wie? No, wczoraj na pierwszym miejscu znalazł się hit, który ma już 14 lat. Mam tu na myśli oczywiście Beauty and the Beat, a więc Justin Bieber. Ale słuchajcie, nie o tym teraz. Łatwo Gang nie wytrzymał w swojej kawalerce zbyt długo i potem jak zebrał setki milionów złotych dla fundacji Cancer Fighters, no to teraz postanowił zebrać też 12 milionów złotych dla chorego Maxia. Jak to robi? Jedzie rowerem. Przez całą Polskę, a to wszystko na żywo, na jego YouTubie, jak to ostatnim razem. No i Piotrek jedzie z Poronina, z gór, do Gdańska. Już ponad 21 godzin i ponad połowa, prawie 6,5 miliona złotych na liczniku już jest. Teraz Łatwo Gang jest gdzieś w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. No to ja trzymam kciuki w takim razie za zbiórkę i za Piotrka, żeby miał siły, tym bardziej, że on chce to zrobić bez snu. Podziwiam, no i pchamy, żeby dojechał.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
2: Wiosna to czas odnowy. Pozwól wnętrzom rozkwitnąć. Salon Vox w Koszalinie zaprasza do świata nowej kolekcji Well. To meble stworzone z miłości do natury. Poczuj fakturę drewna i odetchnij wśród łagodnych linii. Dzięki wizualizacji w VoxBox zobacz pokoje, zanim je urządzisz, a montażem zajmą się nasi fachowcy. Tylko teraz za każde wydane 1000 zł zyskujesz do 100 zł na kolejne zakupy. Odwiedź nas w Koszalinie przy Poprzecznej 6. Celebruj wiosnę w pięknym wnętrzu.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play. Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14 T5G. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play. W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca, od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party, festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
12: I po reklamie.
13: Koszalin na czasie.
14: Luzna Wojtów. Czas na kolejne wydarzenia w ramach Dni Koszalina na terenach podróżynkowych. Dzisiaj m.in. food truck i konkurs kulinarny, pokazy strongmanów oraz prezentacje służb mundurowych. Wieczorem część koncertowa wystąpią m.in. Krzysztof Zalewski, Brodka i Katarzyna Nosowska. Dodatkowo zaplanowano pokaz dronów i widowisko z robotem LED. W porcie jachtowym w Kołobrzegu też się dzieje, czyli otwarcie sezonu żeglarskiego i regaty Trzy Perły. Do jutra w programie również koncerty, szanty, food trucki i atrakcje dla całych rodzin.
15: Jest 14. SK News. Jakub Konieczkowicz. To prawdopodobnie poszukiwana 12-latka. Na terenie Lasu Wolskiego w Krakowie znaleziono ciało młodej kobiety, a od czwartku w tym rejonie trwały poszukiwania nastoletniej Eli. Trwają czynności identyfikacyjne. Służby wstępnie wykluczyły udział osób trzecich. Niebezpieczne zdarzenie na Łotwie. Niezidentyfikowany dron spadł do jeziora Dridża. To na południowym wschodzie kraju. Bezzałogowiec eksplodował. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Sprawę badają służby. Już 6,5 miliona złotych na koncie zbiórki wspieranej przez Łatwo Ganga. Influencer jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska i zachęca do wpłat na leczenie 8-letniego Maxa, chorego na dystrofię mięśniową Duszena. Wysiłek jest ogromny, ale twórca na trasie może liczyć na wsparcie fanów.
16: Cześć, jedziemy! Mankujemy! Piąteczka, cześć!
15: Wszystko można obserwować dzięki internetowej transmisji.
17: Co mogłoby skończyć się raz na zawsze? To dzisiaj sprawdzamy razem z wami. Nikola się nagrała.
18: Ja bym chciała zrobić zakupy, włożyć je do lodówki, żeby lodówka już zawsze była pełna.
17: O tak, ja jestem za tym, bardziej że gdy lodówka jest pusta, to i tak sprawdzam, czy coś w niej jest. Mati Fuczyło, to jest SK. Gramy! Radio SK. Tame Impala, Jenny, Dracula.

0: Mamo, mamy klub w domu albo w samochodzie i to jest naprawdę dobry klub. Thomas Gray i Rumors. A wiecie, że SK jest domem dla tych, którzy na klubowej musie znają się jak nikt inny? Wróciła nasza legendarna audycja SK Live Remix. Gramy w niej najlepsze sety najlepszych DJ-ów z całego świata. W każdy piątek po 20:00 najpierw najlepiej zmiksowane hity na czasie, a po 22:00 aż do 3:00 nad ranem miksy DJ-ów. Wczoraj na przykład Armin van Buuren, Giuseppe Ottaviani czy Bauza. Jeżeli piątkowa noc to jednak dla was za mało, to powierzcie, darmową łapkę Radia SK, tam odpaliliśmy specjalne radio SK Live Remix i gramy DJ-skie sety 24 godziny na dobę. Radio SK. Ale u mnie też dzisiaj będzie się klubowo działo. Robin Schulz wypuścił nowość, a ja ją zagram.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: A, to niska cena.
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Masz już Modivo Club Gold?
11: Nie, a warto?
10: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
10: W Modivo eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
11: Brzmi super. No to jak dołączyć?
10: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
14: No wiem.
13: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
14: Ej, to już przesada.
13: No co, tego poziomu nie da się przebić.
15: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
0: I po reklamie.
16: SK.

0: Znacie ten hit już dobrze, prawda? Let You Love Me to Rita Ora. Co powiecie na coś nowego? Obiecałem wam nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I obietnicy dotrzymam. Wspomniałem o tym, że Robin Schulz ma dla nas nowy kawałek. To prawda, ma. Jeszcze dzisiaj wam go zagram, ale teraz ktoś inny. I teraz zrobi się bardzo emocjonalnie. Prawie jak na tym ostatnim meczu lewego w Barce, który dziś przed nami. Tom Gregory też się w ostatnim czasie nie nudził i nagrał kawałek How It Was. Posłuchajcie i poczujcie to sami, bo teraz nie będzie klubowo. Teraz będzie emocjonalnie. Radio SK. Chusteczki w dłoń i gramy.

0: Rihanna, Only Girl in the World. 23 minuty do 15, to jest sobota z Eską. A wiecie, że pewna bardzo słynna pani, nie mam na myśli Rihanny, zmieni miejsce zamieszkania? O kim mówię? Słuchajcie, Mona Lisa wyprowadza się z Luwru, w pewnym sensie. No, nie tak dawno miałem okazję być w Paryżu, zobaczyć ją na żywo. I nie wiem, czy ten obraz Leonarda da Vinci przestraszył się mnie, czy może szefowie muzeum przestraszyli się mnie, ale faktycznie szykuje się zmiana domu, tak częściowo. Chodzi o to, że teraz ten niewielki obraz da Vinci znajduje się w niewielkiej sali, a i ta sala cały czas jest przepełniona, wypełniona, no bo każdy chce zobaczyć to słynne dzieło, więc szykuje się przebudowa muzeum i Mona Lisa będzie teraz w takiej ogromnej przestrzeni. Co ważne, nie trzeba będzie nawet zwiedzać dalszej części muzeum, żeby ją zobaczyć, no bo Mona Lisa będzie czekała przy samym wejściu. Czyli wiadomo, mam przepis, jak teraz będzie to wszystko wyglądało. Wchodzimy, szybka foteczka i można wychodzić. No tylko jeszcze wrzucić, gdzie trzeba, żeby wszyscy zobaczyli.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
9: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
10: Czy wiesz, co powstanie, kiedy dzika połączymy z jeansem?
11: To proste. Dzik i jeans.
10: Dziki jeans Wrangler Lee Outlet. Pomyśl, czy potrzebujesz jeansów, koszuli czy kurtki i odwiedź dawny Peweks, Koszalin Wańkowicza 17.
12: Świętuj z nami 26. urodziny Pricomarché. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Pricomarché za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Pricomarché. Nasze ceny rządzą.
13: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
14: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na Koszalińskiej Giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca, od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party, festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
15: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
16: Jakich ludzi?
15: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
16: Ojciec, nie to okno. To tu.
15: Gdzie?
16: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
15: AI? Ajajaj.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
18: Hej, co u ciebie?
19: Zapisałem się do TEB Edukacja.
18: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
19: Szkołę medyczną. Jedno z najlepszych.
18: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
19: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
18: Też bym tak chciała.
19: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Słupsk, Garncarska 21, Koszalin, Heleny Modrzejewskiej 71.
18: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
7: To będzie ostatnia reklama.
20: Wielka wyprzedaż w salonie Best Meble.
21: Rabaty nawet do 50%.
20: Koszalin poprzeczna 6. Best Meble, salon firmowy Mebli Versal.
22: I po reklamie.

0: Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love w Radiu SK 6 minut do 15 w sobotę. I co mogłoby się skończyć raz na zawsze? O tym dzisiaj nagrywacie swoje głosówki i wysyłacie je na Messengerze do Radia SK. Natalia?
1: Cześć, dla mnie raz na zawsze to mogłaby się skończyć praca. Pyk, popracujesz jeden dzień i jesteś ustawiony na całe życie. Możesz zwiedzać, oddawać się pasjom i robić to, co chcesz. I kochasz, a nie codziennie rano wstawać i pracować. Pozdrawiam.
0: Chciałbym powiedzieć, że te wszystkie rzeczy, o których opowiadasz, Natalia, robię codziennie. Między 23 a 7. Sny są super. Radio SK. A czy komuś z was śniły się bilety na kortowiadę? Słuchajcie Eski, będę je dla was miał.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.

0: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
0: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
1: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
0: O, pyszna zapiekanka.
1: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
0: To rozumiem.
1: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca. Od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wiosna to czas odnowy. Pozwól wnętrzom rozkwitnąć. Salon Vox w Koszalinie zaprasza do świata nowej kolekcji Well. To meble stworzone z miłości do natury. Poczuj fakturę drewna i odetchnij wśród łagodnych linii. Dzięki wizualizacji w VoxBox zobacz pokoje, zanim je urządzisz, a montażem zajmą się nasi fachowcy. Tylko teraz za każde wydane 1000 zł zyskujesz do 100 zł na kolejne zakupy. Odwiedź nas w Koszalinie przy Poprzecznej 6. Celebruj wiosnę w pięknym wnętrzu.
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: Taco Hemingway przejął Stadion Narodowy. Wczoraj raper zagrał koncert na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty, m.in. Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna Stacja czy Deszcz na Betonie. Jeżeli przegapiliście ten koncert, zaglądajcie na Instagram Radia SK. Mamy nagrania. W czasie koncertu Taco Hemingway odniósł się do zarzutów stawianych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę leku przeciwbólowego. Inspektorat uznał, że to nielegalna reklama. Taco stwierdził, tutaj cytat, że w tym roku po raz pierwszy został ocenzurowany. Raper powiedział, że chce mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił kilku rad.
15: Rada pierwsza, czytajcie książki. Zróbcie hałas na książek. To jest bardzo trudne na samym początku. 10 stron dzielni, rozwijajcie mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. Mówię tu o różnych trunkach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
14: Taco polecił też usunąć media społecznościowe, bo mają zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Taco na PGE Narodowym w Warszawie. Na nim również będą bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. Dua Lipa zrobiła fanom prezent, wydała film i cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. Artystka uwieczniła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. Łatwo Gang, który postanowił rowerem przejechać całą Polskę i zebrać 12 milionów dla chorego Maksia, powoli dojeżdża do Łodzi. Do Gdańska jeszcze kawałek, ale za to do celu zbiórki coraz bliżej. Już ponad 7 milionów. No, piękna sprawa to jest i piękne hity dla Was mam. Fuka i Vito Bambino, zabiorę Cię tam. Mati Fuczyło, cześć.

wszystko jedno, to wideo, a to jest SK 18 minut po 15 i obiecałem, że będę miał dla Was bilety na fajną imprezę. I wszystko się zgadza. W czwartek w Olsztynie startuje

0: Barki w super niskich cenach.
1: Bons Media Expert taniej masz.
2: Masz Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Miles Smith i Stargazing w Radiu SK, 23 minuty do 16. Chciałbym przypomnieć, że przed nami już ostatni tydzień rekrutowania ekipy do naszego wyjazdu. Mówię o akcji Odlot Ściśle Tajny. Wiadomo kiedy, już bardzo niedługo, od 29 maja. Wiadomo z kim, Young, Skama i Wiktor z naszego eskowego poranka. No ale nie wiadomo dokąd. Polecicie. A żeby polecieć z naszą ekipą, to musicie pokazać, że odlecieć to akurat wy potraficie. O czym mówię? Zgłoszenia są bardzo proste w aplikacji Radia SK. Trzeba wysłać zdjęcie, które pokaże was w akcji, no i które namówi nas na wysłanie was z naszą ekipą. Chcecie? To pobierajcie aplikację Radia SK za darmo i wysyłajcie zgłoszenia, a potem jest szansa na to, że polecicie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest Salon Meblowy Bąkowscy. Producent mebli kuchennych pod wymiar, meble pokojowe i wypoczynkowe. Koszalin Konstytucji 3 maja 12.
1: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Budujesz? Remontujesz? Nowa hurtownia budowlana Betomex w Koszalinie otwarta. Fundamenty, ściany, stropy, stal, płyty OSB, izolacje, chemia i narzędzia. Wspieramy profesjonalistów oraz Twoje domowe plany. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. Hurtownia Betomex. Twoja budowa zaczyna się tutaj. Koszalin, Strażacka 6.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.
20: Pesca.

0: Kuba i Kuba. Stygnie lato.
1: A ja obiecałem wam bilety na Kortowiadę. Ta impreza startuje już w najbliższy czwartek i będzie się działo, bo przez 3 dni na scenie pojawi się dziesiątki artystów, a my w Esce przez cały weekend mamy dla was wejściówki. Musieliście mi tylko powiedzieć, kogo na taką imprezkę byście zabrali. Ewa się nagrała.
2: Dobry dzień, oho, to twoje radio SK, dobry dzień. A na Kortowiadę zabiorę męża, przyjaciółkę i jej faceta. I będziemy się bawić najlepiej na świecie, obiecuję.
1: No dobra, Ewa, skoro obiecałaś, to załatwione. Bilety dla ciebie i twojej paczki są twoje. 5 minut do 16 zostało.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
7: Jakich ludzi?
6: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
7: Ojciec, nie to okno. To tu.
6: Gdzie?
7: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
6: I to tu?
1: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
8: Wielka wyprzedaż w salonie Best Meble. Rabaty nawet do 50%. Koszalin poprzeczna 6. Best Meble, salon firmowy Mebli Versal.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca, od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party, festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.

0: Wyjazd, piękny taras, zmień swój ogród choćby zaraz. W Centrum Kostki Brukowej i Ogrodzeń Shredder czeka nowa ekspozycja BrukBet. Zobacz nowe kolory i wzory produktów, które odmienią Twój ogród. Kostka brukowa, płyty tarasowe i elementy małej architektury w świetnych cenach. Koszalin Syrenki 1, wjazd do makro.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike, wybór staje się prosty.
2: To będzie ostatnia reklama. Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
3: I po reklamie.
4: Koszalin na czasie.
5: Lucna Wojtów. Koszalin świętuje cały weekend. Dzisiaj wieczorem zagrają Krzysztof Zalewski, Brodka i Katarzyna Nosowska. Na terenach podorządkowych zaplanowano także pokaz dronów i LED show. Jutro w programie m.in. rajd koszaliński, spektakle familijne, turniej szachowy, koncerty i występy taneczne na rynku staromiejskim oraz tort z okazji 760-lecia miasta. A już za tydzień Koszalin znów zatańczy w rytmie street dance'u. 30 maja w hali Gdybiskowo-Sportowej odbędzie się kolejna edycja turnieju Koszalińskie Yo.
6: Muzyką się żyje.
7: Ledwo wróciła, a już Alicja Szemplińska wyjechała. Z Polski artystka nie zatrzymuje się po udanym występie na Eurowizji. Poleciała do Londynu, aby pracować nad nowymi piosenkami. Będzie to album, a jaki to Alicja zdradziła nam jeszcze przed Eurowizją.
8: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim, wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
9: Jesteś szczęśliwa.
8: Jestem szczęśliwa.
7: Alicja może być szczęśliwa i dumna. Tydzień temu zajęła 12 miejsce na Eurowizji, wykonując piosenkę Pray, której początkowo niektórzy nie wróżyli nawet awansu do finału. O najbliższych planach wokalistki możecie przeczytać na sk.pl. A SK otwiera letni sezon koncertowy. Powraca nasza letnia trasa SK Music Tour w ostatni weekend maja, pierwszy przystanek, a to wszystko w ramach Dni Obornik Śląskich. Za tydzień, w sobotę, na scenie Miu i Agnieszka Chylińska, a w niedzielę m.in. Bryska. Wstęp jest darmowy. SK załatwia też bilety na największy festiwal studencki w Polsce. Przez cały weekend mamy dla Was zaproszenia na Kortowiadę. Ta impreza już od czwartku do soboty nad Jeziorem Kortowskim w Olsztynie. Zagra m.in. Kizo, Żabson, Michał Szczygieł, Enej Kuban i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. W Radiu SK mamy zaproszenia dla całej Waszej ekipy. I u nas mamy też hity dla całej waszej ekipy. Selena Gomez, Killem With Kindness, tak zaczniemy. Będzie też hymn męskiego grania, a więc nareszcie od Igora Herbuta, Zali i Vito Bambino. I ja też jestem, nareszcie, 2 minuty po 16. A ja to Mati Fuczyło, cześć!

Alexandra Stani, Mr. Saxa Beat. 17 minut już po godzinie 16, to jest Radio SK i to jest sobota. Ten kawałek Mr. Saxo Beat swego czasu królował w gorącej 20, ale to lata temu, natomiast to hit zawsze na czasie. A jeżeli chodzi o kawałki, które w gorącej 20 teraz królują, to przed chwilą mogliście usłyszeć hymn męskiego grania tegorocznego, a więc nareszcie Igor Herbut, Zalia, a do tego jeszcze Vito Bambino. Ten kawałek tym razem na miejscu drugim. Wczoraj na miejscu pierwszym znalazł się Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Kawałek, który ma 14 lat po występie na Coachelli Justina Biebera, znów stał się popularny. Na trzecim miejscu Tame Impala i Jenny Dracula. Pamiętajcie, aby głosować na SKPL i pamiętajcie, aby w piątki po 18 słuchać. Michu Sowkowski zaprasza, a ja tymczasem zaglądam do Łatwoganga. On jedzie przez całą Polskę i zbiera kasę ponownie na dzieciaki. W tym przypadku na dla Maxia 12 milionów trzeba zebrać. Do tej pory udało się zebrać już 7 milionów 700 tysięcy 51 złotych i to cały czas rośnie. Jedzie już 24 godziny prawie na rowerze przez całą Polskę z gór aż do Gdańska. No i zostało jeszcze sporo.

0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
1: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.

0: uwielbiam rysowanie.
1: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
2: bezpiecznie.
1: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

0: A i tak brzmi Weekend z Eską, tak? Czyli bardzo dobrze, 24 minuty do 17 to Nicki Minaj i Starships. Słuchajcie, zrobiło się bardzo głośno, zresztą pewnie o tym wiecie, o influencerze z Ukrainy, który sportowym autem wjechał aż na brzeg Morskiego Oka, no, czyli przez kilka dobrych kilometrów jechał drogą, którą autem tak prywatnie jeździć zupełnie nie można. Influencer napisał potem, że tak naprawdę to on źle zrozumiał ostrzeżenia i myślał, że chodzi o to, że tam nie da się dojechać przez to, jak wąska jest ulica i tyle. I gdy wracał, zatrzymała go policja i pojawił się mandat. 8 punktów karnych i 100 złotych. W internecie jest teraz milion komentarzy dotyczących właśnie tej stówki. Czytam jeden z nich. To brzmi bardziej jako opłata niż kara. Radio SK. Jako opłata za wjazd.
1: Reklama. Gdy twoje auto w bliskim kontakcie spotka inne auto, już wiesz, gdzie się udać. Auto Dubnicki. Blacharstwo, lakiernictwo, mechanika, holowanie oraz rozliczenia bezgotówkowe z ubezpieczycielami i auto zastępcze na czas naprawy. Auto Dubnicki. Koszalin Połczyńska 117.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Słyszeliście, że w Koszalinie są dziki przy lesie?
8: Wszystko pomyliłeś. Nie przy lesie, tylko na Wańkowicza 17. I chodzi o dziki jeans Wrangler Lee Outlet w dawnym Pebeksie. Idź i zrób sobie stylowe zakupy cichowe.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Rozciągamy! Do 9! Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na Koszalińskiej Giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca, od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party, festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
16: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert zostawili nam piosenki. Utwory Grzegorza Ciechowskiego, Ryszarda Ridla, Danuty Rin w wykonaniu Julii Wieniawy, Piotra Roguckiego, Wiktora Waligury oraz Andrzeja Lamperta. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
19: I po reklamie.

Jak przyjemnie się robi, prawda? Olivia Rodrigo i Drop That w SC 6 minut do 17 i chciałem przypomnieć, że we wtorek szykuje się Dzień Matki. To już bardzo niedługo, więc pamiętajcie, a my możemy wam pomóc z prezentem w przyszłym tygodniu. We Wrzuć na Luz po 15 możecie nam opowiadać przygody, które przeżyliście z swoimi mamami. Do zgarnięcia pobyt z mamą w hotelu w Zakopanem i 5 stówek na nowe buty. Brzmi dobrze? No jasne, że tak. To zgłoszenia za darmo na SKP.pl. A u nas zaraz kolejne hity. Będzie Alex Warren.

0: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
1: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
2: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
3: O.
2: A nawet kolacji na obiad.
3: Hmm.
2: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
4: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda.
10: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: Ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and the Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To nowy numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK. Ale kawałek sam w sobie nowy nie jest. Został wydany w 2012 roku. Teraz powrócił to wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w USA. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych. A wracając do gorącej dwudziestki, na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta. Na trzecim Dracula, za którą stoi Tame Impala i Jenny. Całe notowanie gorącej dwudziestki czeka na sk.pl. Głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie eski w każdy piątek po 18. Zaprasza Michał Sobkowski. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych DJ-skich setów. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie. Potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trends od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remy. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z wami. Słuchajcie uważnie, bo będziemy mieli dla was bilety. Dziś o 21:00 ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony. Wtedy będą łezki, a teraz zadbam o uśmiechu. Fever Dream, Alex Warren, Daddy Cool, End of Beginning. Te hity zagram na pewno. Mati Fuczyło to ja. Cześć!

0: ten hit mógłby się nie kończyć. To Taylor Swift i Elizabeth Taylor, West 16 minut po 17, a ja pytam was dzisiaj o to, co mogłoby się skończyć, tak raz na zawsze. Paulina nagrała się na eskowym Messengerze.
1: Hej, pytacie o to, co mogłoby się skończyć raz na zawsze? Otóż moje pranie. Wyobraźcie sobie, że nie ma wody. Na osiedlu pękła pompa i totalna posucha. A moje pranie kisi się już od kilku godzin.
0: Ajajaj.
1: A tak się cieszyłam, że takie słoneczko, wszystko poschnie. A tu... ząg. No cóż, przecież nie będę swoich brudów wywlekać po cudzych pralkach. Pozdrawiam.
0: No tak, z tym praniem brudów to w ogóle różnie bywa. Czasem można wyjść na tym bardzo słabiutko. Na przykład pewien pan jakiś czas temu miał radę, która pasuje idealnie do tematu prania brudów.
2: Trzeba nakierować swoje myślenie na dobry element. Jak odczuwamy brak miłości, to kupcie sobie psa, kota i to bardzo uspokaja.
0: Radio SK. Można? Można. Kuba i Kuba, dość, to już za chwilę.
3: Reklama.
4: Game over.
5: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: Blik.
7: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: Modivo eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
9: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
10: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
11: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
12: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
13: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś

0: to jeden z tych hitów, które lubimy. I to bardzo. Magiera, Sobel, Drobna Zabawa. A co powiecie na coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo jeżeli powiecie to co ja, czyli tak, to oczywiście mam coś dla was bardzo dobrego. Robin Schulz postanowił nagrać nowy kawałek. Nazywa się Better Times, zaprosił do współpracy Barbs i wyszło coś naprawdę dobrego. Jeżeli lubicie elektroniczne, klubowe klimaty, to będzie podobało wam się na 100%. Więc sprawdźmy, przekonajmy się. Robin Schulz, Barbs i Better Times.

0: And you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: To Passenger i Let Her Go w Radiu SK. 26 minut zostało do 18. Co mogłoby się skończyć? O to dziś was pytam. W tym temacie wysyłacie wiadomości głosowe na Facebooku Radia SK i Marcin ma swój pomysł.
2: Cześć SK.
1: Cześć.
2: Co bym chciał, żeby się dzisiaj skończyło? Ja może odwrotnie powiem.
1: No dawaj.
2: Co bym chciał, żeby się nie skończyło? Sobota. Wolne. Żona wyjechała do córki. U nas piękna pogoda. Rower między nogi i jeździ sobie człowiek do woli. Żeby to się nigdy nie skończyło. Tego sobie życzę. Pozdrawiam wszystkich.
1: To ja tobie też tej dobrej zabawy życzę, Marcin, w takim razie. A tymczasem na rowerze śmiga też dzisiaj Łatwo Gang. Ten pan, który niedawno zebrał setki milionów dla fundacji Cancer Fighters, teraz zbiera miliony dla chorego Maxia. Ta szalona wyprawa trwa już 25 godzin. Bez przerwy jedzie na rowerze i udało się uzbierać już ponad 8 milionów złotych. Do celu jeszcze 4 miliony i 350 kilometrów. Coś mi mówi, że to może się udać. Trzymamy kciuki. Jack Style i Turn the Lights Off, to już za chwilę.
3: Autopromocja.
4: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy. Odlot ściśle tajny.
5: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo.
6: Sponsorem programu jest Salon Meblowy Bąkowscy, producent mebli kuchennych pod wymiar, meble pokojowe i wypoczynkowe. Koszalin Konstytucji 3 maja 12.
3: Autopromocja.
7: Reklama. 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
12: Dzień dobry, sąsiadce.
13: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
12: To do zobaczenia.
13: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
14: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
15: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca, od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
16: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert Gdzie się podziały tamte prywatki. Zaśpiewają Tatiana Okupnik, Ich Troje, Wilki, Mezo i Liber, Wanda i Banda, Big Cyc i Maciej Maleńczuk. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
17: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
18: Nie musisz.
17: Jak to nie muszę?
18: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
17: Oto Moto Lease?
18: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
17: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
18: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
17: I to gdzie?
18: To tu. Oto Moto Lease.
19: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
5: Co ty taki zakręcony?
10: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
5: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
10: Co? Tak szybko?
5: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
10: Czekaj.
5: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
10: Słupsk, Garncarska 21, Koszalin, Heleny Modrzejewskiej 71.
5: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
20: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
21: Wielka wyprzedaż w salonie Best Meble. Rabaty nawet do 50%. Koszalin poprzeczna 6. Best Meble. Salon firmowy Mebli Versal.
22: I po reklamie.

0: 5 minut do 18 to Lori, wszystko jedno, wszystko źle. Paweł Bogaj pojawił się w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Już za chwilę będę mówił dobry wieczór, ale jeszcze powiem dzień dobry.
0: A kiedy się zaczyna wieczór?
1: 18 punkt. Jak zaczynamy imprezkę, to zaczyna się też wieczór.
0: No tak, no bo zaczyna się impreza, no to wtedy robi się też, wiesz.
1: Robi się ciemniej.
0: No dokładnie tak. No 18 u nas w Polsce to tak nie do końca. U ciebie wszystko jedno, czy wszystko źle, czy wszystko dobrze?
1: Wszystko dobrze, ale mam problemy z łękotką, także to nie jest wesoło, no.
0: No dobrze.
1: Jak są na sali jacyś lekarze, proszę bardzo, proszę się zgłaszać.
0: Darmowa porada medyczna, już sobie to ogarnął. Paweł Bogaj zostaje z wami i zaczyna imprezkę, a ja uciekam. Widzę, że są niezłe hity i wiem, że masz niezłe nagrody, więc dobrej zabawy.

0: Tato promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Release już w piątek po 20
2: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.

0: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na Koszalińskiej Giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca, od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
5: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.
13: Koszalin na czasie.
14: Więc na Wojtów sprawdziliśmy, co jutro w programie w ramach Dni Koszalina. Między innymi rajd koszaliński, dzień otwarty w muzeum, turniej szachowy, food trucki przy amfiteatrze. Na rynku staromiejskim dzień miast partnerskich z występami zespołów tanecznych i tortem na 760-lecie miasta, a wieczorem koncert w Filharmonii i spacer kryminalny Koszalin. Kołobrzeg też świętuje jeszcze dzisiaj o 20 w porcie przy Latarni Morskiej koncert Natalii Kukulskiej, jutro od 11 piknik żeglarski i regaty Trzy Perły.
15: Muzyką się żyje.
16: Polish Hip Hop Festival jednak nie zmienia lokalizacji. Rapowe święto jak co roku powróci na plażę nad Wisłą w Płocku. Jakiś czas temu organizatorzy poinformowali, że impreza będzie miała nową lokalizację, czyli Stadion Wisły Płock. Teraz jednak po wielu głosach niezadowolenia ze strony fanów nastąpiła decyzja. Uwaga, jak czytamy w oświadczeniu, od momentu ogłoszenia nowej lokalizacji dostaliśmy od Was ogrom wiadomości. Widzimy, jak ważną część historii festiwalu jest dla Was plaża nad Wisłą i jak mocno identyfikujecie się z nią na festiwalu. A więc Polish Hip Hop Festival wróci na nadwiślańską plażę w Płocku. Impreza, uwaga, potrwa od 2 do 4 lipca. Zagrają gwiazdy polskiego rapu, tacy jak PZ, Malik Montana, Kasba Łagane, Guzior, Jan Kleosia, Fukaj czy Tede. A partnerem tej imprezy, uwaga, jak zawsze jest Radio SK. Słuchajcie uważnie Eski, no bo będziemy mieli dla Was bilety właśnie na to wydarzenie. Po dwóch stadionowych koncertach Mata ogłasza, gdzie wystąpi tego lata. Jednym z przystanków będzie Rap Stacja, czyli festiwal w Sławie, który w drugim weekend lipca zgromadzi całą śmietankę polskiego hip-hopu. 10. jubiluszowa edycja zobowiązuje. Oprócz Maty na pewno zagrają tam także PZ, BDS, White, Fukaj, Gips, Oki, Kuban czy Kizo. Słuchajcie uważnie Eski, bo my niebawem będziemy mieli dla Was zaproszenia na Rap Stację. A Gips otwiera nowy rozdział w karierze i zmienia styl. Już w piątek raper wyda nowy album pod tytułem Nurt. Jak sama nazwa wskazuje, ta płyta ma dosłownie zmienić nurt jego kariery. Zapowiada bardziej popowe brzmienia. Dostaliśmy już zapowiedź tego krążka. To kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym Gips nie rapuje, a śpiewa. Razem z nim na wokalu pojawia się też Igo, a ten kawałek mogliście już premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A jeśli chodzi o Igo, no to ten artysta szykuje się do wyjątkowego występu już za tydzień. W sobotę i niedzielę zagra na Wawelu w Krakowie. Artysta przyznaje, że jest to dla niego bardzo duże wydarzenie. Szczególnie ma znaczenie to dlatego, że Kraków to jest jego rodzinne miasto i właśnie tam zaczynała się jego muzyczna kariera.
17: Imprezka.
16: Piękne, jak na zewnątrz jest taka pogoda, że aż się chce imprezować. 3 minuty po godzinie 18:00 już oficjalnie zaczynamy sobotnią imprezkę w Radiu SK. Mam dla Was, uwaga, kilka nowości, do tego bilety na bardzo fajne wydarzenie w Olsztynie, czyli Kordowiada się zbliża. Więcej szczegółów za moment. A teraz gramy hity na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam na początek imprezki. Damiano David, The First Time. Zróbcie głośniej, pobawmy się razem.

Ja sobie sprawdziłem pochodzenie pani Tate McCree, 11, już 12 minut po godzinie 18. Pani Tate, uwaga, jest w połowie Kanadyjką, a w połowie Niemką. Jej mama jest Niemką. Pozdrawiamy naszą sąsiadkę z lewej strony. Ale Tate McCree już za nami, a ja sprawdzam właśnie, kto dzisiaj świętuje, komu należą się takie brawa. I uwaga, Dzień Wymiaru Sprawiedliwości, czyli dzisiaj wolne sądy. W sensie wolne, bo nie przyszli do pracy. Do tego uwaga, Dzień Teścia. No i właśnie. Dzisiaj pokażemy tym teściom troszeczkę miłości, albo chociaż prawdy. To jest zadanie na dzisiaj, na dzisiejszą imprezkę. Dziewczyny, faceci, panowie i panie, jaki jest wasz teść? I ja wiem, że niektórzy nie mają teścia, to możecie sobie wymyśleć, jakiego byście chcieli mieć teścia. Czy to jest na przykład gość, który przyjeżdża i od razu mówi: a kto to tak źle to pomalował? Kto to tak źle zaparkował to auto? Takich teściów też potrzebujemy, oczywiście. A może to jest taki teść w stylu, że to jest dobry ziomek i lubicie go czasami zaprosić na grilla, żeby napić się z nim orężady albo zjeść wspólnie karkówkę. Proszę się chwalić. Nagrajcie mi teraz głosówkę na Messengerze Eski, ja czekam. I dokończcie zdanie. Mojego teścia szanuję za to, że... I tutaj jest czas na wasze przemyślenia. Ewentualnie możecie mi opowiedzieć najbardziej absurdalną historię z udziałem waszego teścia. Czekam na hity. Tymczasem, słuchajcie, dla wszystkich teściów gram już teraz hity od Eski, Mozzy Man w Radiu SK. Radio SK. Przypominam jeszcze raz, proszę dokończyć zdanie. Mojego teścia szanuję za to, że...

Silver już za nami, 21 minut po godzinie 18. To jest oczywiście sobotnia imprezka w Radiu SK. Dzisiaj dzień teścia, przypominam, jak ja bym miał, słuchajcie, takiego teścia jak na przykład Robert Lewandowski, no to dzisiaj pewnie byśmy świętowali w Barcelonie. Ja przypominam, dzisiaj dzień teścia, ale też... A poczekajcie, zmienię podkład. Ale dzisiaj też... Robert Lewandowski odbył swój ostatni trening w Barcelonie. A o 21:00 jego ostatni mecz w tym klubie. I uwaga, brakuje mu już tylko jednego gola, żeby znaleźć się w top 10 strzelców w historii Barcelony. No presja jest ogromna. Jak nie strzeli, no to w Hiszpanii i tak będzie legendą. Ale na polskim osiedlu pewnie pojadą z nim do spodu.

0: teraz się mogę pomylić. Uwaga, Shimza, Arco, Kasango, Faja w Radiu SK, 30 minut po godzinie 18. Ten numer znajdziecie w propozycjach do gorącej 20. Głosujecie oczywiście na sk.pl. No a ten kawałek, jak się wsłuchałem, to brzmi jak odlot ściśle tajny. Bardzo wakacyjnie. A tak wczoraj, a propos naszego odlotu ściśle tajnego, dołączyło do nas dwoje wspaniałych słuchaczy.
1: Słuchaj, powiedz nam jeszcze, czego się po was można spodziewać?
2: Najgorsze jest to, że chyba wszystkiego.
1: Drogi Mateuszu, Izabelo, lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
2: Rewelacja!
0: Rewelacja! Wy też tak możecie krzyknąć, co trzeba zrobić? Zgłoszenia tylko i wyłącznie przez eskową aplikację pobierajcie i zgłaszajcie się już teraz na odlot ściśle tajny.
3: Radio SK. Reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
15: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
16: Doktorze, syn znowu kaszle.
17: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
16: Co mogę zrobić?
17: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
18: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
19: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: I po reklamie.

0: Dzisiaj dzień teścia, tak? I w związku z tym mam do rozdania 4 imienne zaproszenia na kordowiadę. To się wszystko dzieje w Olsztynie. Czekam na wasze dokończenie zdania. Mojego teścia szanuję za to, że... I tutaj się pojawiły pytania z tłumu. A jak ja nie mam teścia, to co ja mogę nagrać? No to możecie nagrać na przykład, jak sobie wyobrażacie takiego swojego fajnego teścia. A jak nie jesteście jeszcze po ślubie, ale jest już ktoś, kto będzie w przyszłości waszym teściem, to bardzo chętnie też jego historię usłyszymy. Słuchajcie, najfajniejsze odpowiedzi na drodze biletami na kordowiadę. To są imienne bilety, więc dajcie znaka przy okazji, kogo tam byście ze sobą zabrali. Ponad 30 artystów w Olsztynie wystąpi, jeszcze więcej bawiących się studentów. No będzie fajnie. Mojego teścia szanuję za to i tutaj mamy już, proszę bardzo, pierwszy głos.
1: Ładnie kilka lat temu, kiedy pracowałem z teściem w Anglii, jechaliśmy z Birmingham do Port Madoc na wycieczkę, że jakiś wyjazd firmowy, już nie pamiętam. W każdym razie kupiłem wtedy płytę Rihanny i tam był taki utwór Shut Up and Drive. Aha. No i w drodze teść się pyta, o czym ona śpiewa. Ja odpowiedziałem tłumacząc, zamknij się i jedź. I w sumie nie wiedziałem do końca, dlaczego jechaliśmy cały czas w ciszy do końca pracy.
0: Pozdrawiamy gorąco Messenger Radia SK. Dokończcie zdanie. Mojego teścia szanuję za to, że...

0: delikatna.
1: Jak aksamit. I napisała ponad 170 piosenek dla największych polskich gwiazd. To Marisa z piosenką Odkochaj. Ten numer też znajdziecie w propozycjach do gorących dwudziestki. Całe zestawienie przypominam na sk.pl. Tam też możecie głosować na swojego ulubienicę, albo jak w tym przypadku na swoją ulubienicę. Proszę bardzo, zróbcie głośniej.

0: Reklama.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na Koszalińskiej Giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca, od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party, festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
16: Wielka wyprzedaż w salonie Best Meble. Rabaty nawet do 50%. Koszalin Poprzeczna 6. Best Meble. Salon firmowy Mebli Versal.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11, 15.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie.
22: Muzyką się żyje.
23: Po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Tak na scenie PGE Narodowego powiedział Taco Hemingway. Wczoraj raper zagrał koncert na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty. Między innymi Zakochałem się pod apteką, które znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna stacja czy Deszcz na betonie. Jeśli przegapiliście ten koncert, wpadajcie na Instagrama Radia SK. Mamy nagrania. No a w czasie koncertu Taco Hemingway odniósł się do zarzutów stawianych przez główny inspektorat farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę leku przeciwbólowego. Instytucja uznała, że to nielegalna reklama, a Taco Hemingway stwierdził, tutaj cytat, w tym roku po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Raper powiedział, że chcecie mieć dobry wpływ na młodych ludzi? Ja też chcę mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił też kilku rad młodym ludziom.
24: Na pierwszą, czytajcie książki. Za książek. To jest bardzo trudne na samym początku. Wy się spodziewali rozwijać mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. Mówię tu o różnych trunkach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
23: Bardzo uważajcie na alkohol i czytajcie książki. Taco polecił też usunąć media społecznościowe, bo mają zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił, no i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. Na nim również będą bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. A już w poniedziałek Warszawa stanie się stolicą polskiej muzyki. Przed nami ceremonia rozdania Fryderyków, czyli Fryderyk Festiwal 2020. 2026. Na gali muzyki rozrywkowej poznamy laureatów polskich nagród muzycznych, a wśród nich jest wielu artystów, których znacie ze Ski. Wśród tych nominowanych na Fryderyka w kategorii Album Roku Pop ma szansę, uwaga, m.in. Igo, Wiktor Dyduła czy Zalia. A wśród nominowanych do hip-hopowego albumu roku jest z kolei Kuban, PZ czy Quebo na Fide. Ciekawie wygląda też lista nominowanych w kategorii Single Roku Pop. Szanse na tą statuetkę mają m.in. Kuban, Zalia i Faust za hit Kyoto, Daria Zawiałow i Artur Rojek za numer Dziwna, a także Sanach z Krzyśkiem Zalewskim za kawałek Eviva l'Arte. Gale rozdania Fryderyków będzie można obejrzeć w telewizji. Imprezka. Dwie minuty po 19:00, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Za chwilę gram coś nowego w naszej sobotniej playliście i to prosto z Francji. Do tego wyślę was i waszą ekipę na Kordowiadę. Zostańcie blisko Radia SK. Paweł.

0: skuterem, rowerem, samochodem. Ciekawe, czym jedzie Dawid Podsiadło. To mało miasteczkowy, czyli uwaga, trzeci album pana Dawida. No, tak ten czas zapitala.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, 13 minut po godzinie 19, a teraz czas na mocne klubowe granie. Zróbcie już teraz głośniej. Hugel, czyli francuski DJ i producent znany z remiksu Bella Ciao powraca. Ta piosenka nosi tytuł Moving to the Sun i ten kawałek jest pierwszym numerem z jego nadchodzącego debiutanckiego albumu 21. No nie wiem jak wy, ale ja nie mogę się doczekać. A, no i na ten numer możecie głosować w propozycjach do gorącej 20.

Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

właściwie ich to chyba nie trzeba przedstawiać. 22 minuty po 19, One Republic za nami w SC, a za chwilę Katy Perry w Stanach. Tymczasem, słuchajcie, czytam i sprawdzam, co się dzieje w internetach. Maja Ostaszewska tłumaczy się z udziału w kampanii promującej skórzane torebki. Powiedziała, nie jestem nieskazitelnie ekologiczna. No, czyli ekologia kończy się tam, gdzie zaczyna się dział współpracy.

0: Legendary Lover od Katy Perry, czyli legendarna miłość z Katy Perry. Ja zacząłem sobie to wyobrażać, ale może zostawmy to, wrócimy do tego później, po 22. Dzisiaj, słuchajcie, Dzień Teścia, przypominam i oczywiście złóżcie swoim teściom wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, a może zawieźcie im coś fajnego na grilla, na przykład karkóweczka już zamarynowana, tylko wystarczy wrzucić. Teściowie doceniają takie gesty. Ja przypominam, nagrywacie swoje głosówki ze swoim dokończeniem zdania. Mojego teścia szanuję za to, że... Proszę bardzo, jedna z głosówek.
1: Mojego teścia szanuję za to, że została mu reszta honoru i nie przyjeżdża do mnie.
0: Radio SK. Nie, no ale tak to nie, no tak to nie.
2: Reklama. Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii, Warszawa.
3: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie, mała, tu się nie kłamie, tu się czuje lub jest.
2: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
4: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
5: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca. Od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: I po reklamie.

0: Słuchajcie, zadzwoniłem do Moniki, powiedziałem: Monika, wchodzimy na antenę, a Monika do mnie co? Halo, halo?
1: Nie przygotuję się w 10 sekund.
0: Monika, Monika, spokojnie, już jesteśmy na antenie i się przygotowałaś, brawo dla ciebie. Słuchaj, cały czas mówimy o teściach, ty mi zdradziłaś, no właściwie niech słuchacze sobie sami posłuchają, co ty powiedziałaś o swoim teściu.
1: Cześć, tu Monika z Lublina. Odpowiadając na pytanie, za co najbardziej szanuję i podziwiam mojego teścia, to zdecydowanie za to, że wytrzymuję z moją teściową od 25 lat co najmniej.
0: Czy teściowa o tym wie, Monika? Opowiadaj.
1: To i obok i też jest zadowolona. Mówi, że jedzie do Olsztyna.
0: Daj mi tutaj teściową, poproszę teściową.
1: Słucham.
0: Jak mamusia ma na imię?
1: Tak samo jak moja synowa, Monika.
0: Monika, no to, no to przecież wy się pięknie przyciągnęłyście, dziewczyny. A czy mama teściowa lubi koncerty?
1: Uwielbiam.
0: Okej, dobra. A daj mi Monikę, tą swoją synową.
1: Słucham.
0: Dobra, czyli wy macie taki dobry kontakt, a po prostu tak nagrałaś, żeby sobie pożartować z teściowej, tak?
1: Tak, dokładnie.
0: Okej, no i to jest najważniejsze.
1: No to liczymy się później.
0: Okej, dobra, no to żeby Monika teściowa i Monika, czekaj, teściowa i kto, ty jesteś, kto, czekaj, kto?
1: Synowa.
0: Synowa, dokładnie, tego słowa zabrakło. To żebyście się tak dobrze, fajnie połączyły i miały do tego okazję, to proszę bardzo, uwaga, zróbcie wielkie brawa. 4. A jak? Dla ciebie, Monika, i twoje paczki, teściów, teściowe, znajomych, 4 bilety na kordowiadę. A zabieracie też teścia?
1: Tak.
2: No, muszę zawieść.
0: A, może wam się w końcu relacja poprawi?
1: Mamy nadzieję.
0: Ach, trzymam kciuki, a teraz Rose i Bruno Mars.

Wiktor. Waligura, 4 pory roku, 7 minut zostało nam do godziny 20. Wcześniej wspominałem, oczywiście świętujemy cały czas Dzień Teścia, ale Olga odezwała się na Messengerze, przypomniała, że dzisiaj nie tylko Dzień Teścia się obchodzi, ale jest też Dzień Spedytora. No i właśnie Olga pozdrawia z dyżuru. Spedytorzy to są osoby, które układają innym dzień. Mówią, gdzie ktoś ma jechać, po co ma tam jechać, co załadować, co rozładować. Ja mam takie wrażenie, że żona mojego kumpla Maćka jest u nich takim spedytorem. Radio SK. PS Maciek, trzymaj się, kiedy indziej pojedziemy na te ryby.

0: to promocja.
1: Legenda. Powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
3: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
6: Gdy twoje auto w bliskim kontakcie spotka inne auto, już wiesz, gdzie się udać. Auto Dubnicki. Blacharstwo, lakiernictwo, mechanika, holowanie oraz rozliczenia bezgotówkowe z ubezpieczycielami i auto zastępcze na czas naprawy. Auto Dubnicki. Koszalin Połczyńska 117.
7: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca, od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
8: I po reklamie.
9: Koszalin na czasie.
10: Krzysztof Wojtów. Koszalin szykuje się na street dance'owe emocje. 30 maja w hali widowiskowo-sportowej odbędzie się 7. edycja turnieju koszalińskiego z udziałem ponad 800 tancerzy z całej Polski. W programie m.in. bitwy taneczne, strefa chilloutu, food trucki, graffiti na żywo i muzyka DJ-ów. Nie zabraknie również wieczoru pełnego humoru. W najbliższy czwartek CK 105 odbędzie się Too Late Show, połączenie stand-upu, scenek komediowych i improwizacji z udziałem publiczności. Mamy dla Was podwójne zaproszenia. Piszcie na koszalin@sk.pl.
11: A ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and a Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To jest numer 1 gorącej 20 Radia SK, ale kawałek sam w sobie nie jest nowy. On został wydany prawie 15 lat temu, w 2012 roku, ale teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w USA. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych, no i wracając do gorącej dwudziestki, na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta, no a na trzecim Dracula, za którą stoi Tame, Impala i Jenny. Całe notowanie gorącej dwudziestki czeka na Was na sk.pl. Głosujcie na Wasze ulubione hity, no i słuchajcie Eski w każdy piątek po 18:00. Zaprasza Michu Sobkowski. Ledwo wróciła, a już wyjechała z Polski Alicja Szemplińska, bo o niej mowa. Artystka nie zatrzymuje się po udanym występie na Eurowizji. W tym momencie poleciała do Londynu, by pracować nad nowym albumem. A jaki on będzie, to Alicja zdradziła nam jeszcze przed Eurowizją.
12: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim, wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzykę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
13: Jesteś szczęśliwa.
12: Jestem szczęśliwa.
11: I to jest najważniejsze. O najbliższych planach wokalistki możecie też przeczytać na sk.pl. Wpadajcie i sprawdzajcie. A Dua Lipa zrobiła fanom prezent. Wydała film, no i cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. Artystka uwieczniła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. ta trasa była jak dotąd najpiękniejszym i najbardziej satysfakcjonującym doświadczeniem w mojej karierze. Stworzyliście coś więcej niż tylko koncert. Stworzyliście rodzinę i czuję, że to każdej nocy. Tak Dua Lipa mówi w zwiastunie koncertowego filmu, a produkcję możecie znaleźć m.in. na YouTubie.
3: Imprezka.
4: Imprezka.
11: Imprezka. Rozpoczynamy trzecią godzinę naszego imprezkowania. Dzisiaj mam jeszcze kilka muzycznych nowości w zanadrzu. Zagram m.in. kawałek, który nosi fajny tytuł Colorado. Ja jak byłem kiedyś młodszy, to w moich okolicach właśnie tak nazywał się klub. I tam się bardzo sporo działo. No tak samo dzieje się bardzo dużo w Radiu SK. Paweł Bogaj, zapraszam, a teraz numer 2 gorącej dwudziestki. Ja się

Spróbuję jego głosem. Sean Paul, czyli ikona. Wystąpił 20 maja 2026 roku w Warszawie. To się wszystko działo na Torwarze. Nasza koleżanka Weronika od Sociali mówiła, że była i było cudownie. Pozdrawiam, ja jej wierzę. Ale słuchajcie, gorsze nastroje niż takie fajne pokoncertowe mają teraz dziennikarze w Argentynie. Tam się dzieje. Podobno tam dziennikarze zaliczyli wpadkę i do rozmowy o UFO zamiast ufologa zaprosili urologa. A może to nie pomyłka? Może po prostu kolanoskopia to jest zabieg nie z tej ziemi?

mojego teścia szanuję za to, że jest mega najlepszym dziadkiem na świecie. Opiekuje się moim synem cudownie. No i to jest człowiek, z którym zawsze można wypić. Chodzi o Oreo Ladę oczywiście.

0: musimy zagrać Superstar z Radiu SK 19 minut po godzinie 20. Proszę zrobić głośniej. Cały czas sprawdzam, za co chcielibyście podziękować swojemu teściowi albo pozdrowić go gorąco. Uwaga, uwaga, odbieramy teraz. Daniel się nagrał, proszę bardzo.
1: Jego teścia szanuję za 10 lat po ślubie, a ja go widziałem tylko raz.
0: Wow, czyli twój teść jest magikiem. Radio SK. Pewnie zniknął po mleko.

0: Ja sobie sprawdzam, co się dzieje u Łatwoganga. Prawie 9 milionów złotych gość zebrał. No to jest coś wspaniałego. Możecie cały czas śledzić live na YouTubie Piotrka. Pozdrawiamy gorąco, trzymamy kciuki. 12 milionów, tyle chce chłopak uzbierać. No i myślę, że spokojnie mu się uda. Ale słuchajcie, a propos tych, którzy jeżdżą, proszę uważać, ostrzeżenie jest przed dziką zwierzyną. Te majowe, sobotnie wieczory to taki czas wzmożonej aktywności zwierząt w lasach. One się czasami przytulają do siebie. I proszę uważać na drogach. Przypomnijmy kierowcom, noga z gazu, szczególnie na tych drogach lokalnych, między lasami. Proszę na siebie uważać, bo zwierzyna no, nie zna przepisów ruchu drogowego. Ja nawet wymyśliłem takie hasło. Uwaga! Nie bądź jeleń, zwolnij!
1: Świetnie. Zapiszmy ten pomysł, żeby nam nie wyleciał i myślmy dalej.

0: 15 minut zostało do 21:00. To oczywiście PZ Hour, dom nad wodą. No fajnie mieć takiego teścia właśnie z domem nad wodą. Można sobie w ciepłe dni, takie jak właśnie dzisiaj, pójść, popływać. Ja cały czas pytam o tą końcówkę waszego zdania. Mojego teścia szanuję za to, że... I tutaj wy musicie się popisać. Proszę bardzo, pierwszy telefon.
1: Ja jestem Łukasz, a mój teścia Zbyszek. Chciałbym nagrać głosówkę dla teścia. Aha. Chciałbym pozdrowić swojego teścia i podziękować mu za to, że zawsze dba o to, żeby puste zawsze było pełne.
0: Pięknie, piękna sentencja. Proszę bardzo, jeszcze ktoś z nami. Halo, halo.
2: Cześć, mojego teścia szanuję, lubię za to, że jest człowiekiem, że jest robotny, rodzinny, że jest delikatny, pomimo, że potrafi być prawdziwym mężczyzną, że wytrzymuje z zięciem i z teściową, bo to jest mieszanka wybuchowa, za to, że dobrze wychował córkę i za to, że jak pracuje w delegacji, to potrafi zająć się wnukiem, dzięki któremu on ma męski autorytet i praktycznie za wszystko, bo ogarnia wszystko od budowlanki po finanse. No nie mogę złego słowa na niego powiedzieć, jest to złoty człowiek, jest to bohater bez peleryny. Dzięki, cześć.
0: A to ładne, bohater bez peleryny. To teraz Fastboy dla tego bohatera.

Sabrina i Madonna w Radiu SK. 4 minuty zostało nam do 21. Ja muszę to powiedzieć, ja właśnie za to kocham słuchaczy Radia SK. Dzisiaj słuchajcie, w progresji warszawskiej gra Florida. No i Wiktoria, którą wysłaliśmy na ten koncert, wysłała nam filmik, jak wyśmienicie się bawi. Pozdrawiam gorąco. Do tego dostaliśmy też zdjęcie z kolejki, która ustawiła się do wejścia na płytę PGE Narodowego. Tam teraz gra Taco Hemingway. No i na ten koncert SK też rozdawała wam bilety. Pozdrawiam gorąco wszystkich, którzy się tam bawią. Sami słyszycie, że warto słuchać Eski. Zawsze mamy dla was wejściówki na fantastyczne koncerty. Nawet jeśli biletów już nie ma w sprzedaży. Radio SK. Zawsze potrafimy ogarnąć.

0: Autopromocja. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
1: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
2: Autopromocja.
3: Koszalin na czasie.
4: Utna Wojtów. Koszalin kończy świętowanie 760-lecia miasta mocnym finałem. Jutro ostatni dzień. Dni Koszalina. W programie jeszcze sporo atrakcji dla mieszkańców. Od rana rajd koszaliński, dzień otwarty w muzeum, turniej szachowy i spektakl familijny. A na rynku staromiejskim dzień miast partnerskich z występami zespołów i urodzinowym tortem. W planie też wystawy i koncert w Filharmonii. Szczegółowy program tych wydarzeń znajdziecie na stronie Centrum Kultury 105.
5: Muzyką się żyje.
6: Na Stadionie Narodowym w Warszawie trwa drugi koncert Taco Hemingwaya. Fani mogą usłyszeć jego największe hity w karierze. To m.in. Deszcz na betonie czy Następna stacja. Co ciekawe, na potrzeby koncertu raper wymyślił nową zwrotkę do tego kawałka. Numer opowiada o podróży warszawskim metrem, więc Taco postanowił, że odświeży tekst, no bo od premiery minęło już kilka lat, a w tym samym czasie pojawiło się kilka nowych stacji, więc Taco dorzucił kilka wersów o nowych przystankach. Na wczorajszym koncercie Taco Hemingwaya pojawiły się też numery z nowej płyty. To na przykład Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Na scenie razem z Taco pojawiła się współautorka tego numeru, czyli Liwka. No a na koncert wpadł też BDS2115. Wpadajcie na SK-owego Instagrama. Tam mamy nagrania z wczorajszego koncertu. A najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdym piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, no a potem antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe A State of Trance od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa, a na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów, no bo m.in. wystąpią bracia Kacperczyk, Trips czy Calvin i Remy. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z wami, słuchajcie nas uważnie, no bo będziemy mieli dla was bilety właśnie na tą imprezę, a wcześniej, bo już w przyszły weekend, SK odpala koncertowe lato. Powraca nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour w ostatni weekend maja, pierwszy przystanek, a to wszystko w ramach Dni Obornik Śląski. W sobotę na scenie Miu, czyli współautor wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz i Agnieszka Chylińska. A w niedzielę m.in. Bryska. Wstęp, uwaga, na tą imprezę jest darmowy.
7: Imprezka.
8: Imprezka.
7: Imprezka.
6: Dwie minuty po 21:00, zaczynamy ostatnią godzinę sobotniej imprezki. Taco śpiewa właśnie na Narodowym. Jak się dzisiaj obudziłem, to wystarczyło, że odpaliłem TikToka i już wiedziałem, co się wczoraj działo na koncercie. Wy odpalajcie Radio SK, my zawsze gramy wam najnowsze hity, a w tej godzinie no, też dorzucimy do pieca. Swedish House Mafia na początek, Wait So Long, tak zaczynamy 21. Paweł Bogaj, zapraszam was gorąco i jakbyście chcieli kilka słów do swoich teściów przekazać, proszę bardzo, Messenger Radia SK albo 664 402 302.

0: Dobra, Sia już wszyscy znają. Proszę zagrać coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No a teraz w Esce nowość, nowość na lato. Colorado od Luxury, Load Luxury, czyli... Słuchajcie, coś wspaniałego. To jest mega lekki wakacyjny numer. To jest połączenie trochę klubowego brzmienia, trochę perfekcyjnego wokalu i trochę idealnego wyczucia. Producent przyszedł, dodał to, co trzeba i nic więcej nie trzeba tam dodawać. To jest idealny numer na przykład do nocnego jeżdżenia bez celu po mieście, chociaż przy tych cenach paliwa... Radio SK. No, dużo energii, chwytliwy refren. No, wszystko jest w tym kawałku. Colorado już teraz.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: Sugar Babes. To już kończymy. 21:21. Dokładnie tak. Podobno jak się minuty z godzinami zejdą w jeden moment, no to podobno ktoś o nas myśli. Jeśli ktoś teraz o mnie myśli, pozdrawiam gorąco. Dzisiaj mamy Dzień Teścia. Oczywiście sporo wiadomości od was, że pozdrawiacie swoich teściów. Krzysiu napisał, że pozdrawia Marka, z którym jest teraz na rybach. No to jest przyjaźń z teściem. Dajcie znać 664-402-302, ewentualnie Messenger Radia SK. Może macie jakieś fajne przygody ze swoim teściem, to też bardzo chętnie przyjmę. Proszę bardzo, Justyna nam się nagrała, no to słuchamy.
1: Z okazji dnia teścia mam taką historyjkę, że kiedyś pomyliłam swojego teścia ze swoim narzeczonym i klepnęłam go w pupę. Pozdrawiam pana Bogusława.
0: Pan Bogusław został klepnięty w pupę. No,

Od razu jakoś przyjemniej się zrobiło. 30 minut po 21. To jest Radio SK, to jest sobotnia imprezka. A to był Bauza, jego Magnetic. To jest hit ostatnich tygodni. A jeśli macie ochotę na więcej takich klimatów, hitów, miksów od właśnie Bauzy, no to wpadajcie do naszej aplikacji. Tam czeka na was set wczorajszego SK Live Remix. No i właśnie oprócz wielu znanych DJ-ów pojawił się wczoraj. Od drugiej w nocy grał Bauza. W sumie to dzisiaj. Jeśli chcielibyście tego posłuchać, pobierajcie aplikację Radia SK. Śmiało, tam grają dla was najlepsze.

0: Miki, Alan Walker, Dancing in Love w Radiu SK. Wczoraj, uwaga, uwaga, uwaga, proszę zrobić głośniej. Jankes podczas poranka opowiedział grillowego suchara. Później z nim rozmawiałem i on poprosił, żebym go dzisiaj puścił jeszcze raz, ale na imprezę, że on zadziała. No to uwaga, suchar od Jankesa.
1: Co robi nauczyciel na grillu?
0: Co?
1: Niezapowiedzianą karkówkę.
2: I co?
3: Dobre.
2: Dobre!
0: Bardzo, bardzo dobre. Pozdrawiam Jankesa, pozdrawiam Wiktora z poranka. Proszę zrobić głośniej teraz, bo też ważna informacja. Pozdrawiam Łatwo Ganga. Tak, niektórzy mówią Łatwo Gong, Gang. Jak zwał, tak zwał. Gość robi wielkie rzeczy. Zebrał już prawie 9,5 miliona. Dokładnie 9 milionów 200 tysięcy. Cały czas jedzie, a do tych 12 milionów założonych brakuje już niecałe 3. No więc jak... Macie jakieś zaskórniaczki? Śmiało wyciągajcie, wpłacajcie. Radio SK. Naprawdę warto pomagać.

wolności na. Maciej Musiałowski, Flora. Kończy nam godzinę 21. Uwaga, uwaga. Przed chwilą mówiłem, że Łatwo Ganku zbierał 9 200 000. Pomyłeczka, już jest ponad 10 200 000. No szacun dla was, wszystkich, którzy teraz słuchają Radia SK, którzy wpłacili przez ten czas. Ja przypominam, cały czas też możecie pobierać aplikację Radia SK, bo tam możecie się zgłaszać do naszego odlotu ściśle tajnego. Dawno o tym nie mówiłem, więc też przypominam. Wylot 29, powrót 31, chodzi o maj. I ja się pochwalę, ja też lecę, no tak mi się trafiło. Więc jakby ktoś chciał ze mną poimprozować, no ale wiecie, tak w realu, no to zgłoszenia przez aplikację Radia SK. Paweł Bogaj, kłaniam się, bawcie się grzecznie tej nocy, hej!

0: autopromocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Release już w piątek po 20.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
4: Radio SK.
5: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice. And I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo. Y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje oczy

0: emocje.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja. Radio SK. Like a

0: Autopromocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej SK-owej apce. Autopromocja.

0: Disco.
1: Mess Liber, Rastatoholik, Slider. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta, niebo, jednostek, więc proszę tak ciebie.

Radio SK. No hesitation, if you step, you get a race.

0: Radio RSK.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzian.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no?

0: dawka koszali.
1: Raz, jeden, jeden, raz. Raz, raz, yo! Raz,